0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Czy na listach poparcia są martwe dusze? To zbada krakowska prokuratura. Chodzi o komisje, które zbierały podpisy dla Mariana Banasia i Bartosza Bocheńczaka. W obu przypadkach może chodzić nawet o 3000 nieprawidłowości. Rozmawia Kuba Solarz.
2: Mowa jest o dziesiątkach podpisów zmarłych osób na listach poparcia pana Banasia i pana Bocheńczaka. Czy są to błędy wynikające z pośpiechu, czy jednak śledczy zakładają już na początku jakieś zorganizowane fałszowanie tych podpisów danych?
3: Prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie. No na razie trudno powiedzieć, jaki był mechanizm i czy w ogóle ten mechanizm był w przypadku tych list poparcia, ponieważ zawiadomienia w tym zakresie komisarz wyborczy skierował do prokuratury rejonowej Kraków-Krowoczna w Krakowie dosłownie kilka dni temu i sprawa została tam zarejestrowana. Prokurator w tej chwili analizuje oba zawiadomienia, żeby podjąć dalsze czynności. Zawiadomienia te dotyczą rzeczywiście dużej ilości zakwestionowanych podpisów i wpisów danych osobowych na obu listach, bo chodzi w obu przypadkach o około 3000 tych wpisów. Te nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu są różne. Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych, nieczytelnych podpisów, czy też braku w ogóle podpisów w wypadku niektórych wpisów na listach poparcia. I również dotyczą w wypadku obu list kilkudziesięciu wpisów danych osobowych i podpisów, które, jak ustalono wstępnie, dotyczą osób zmarłych. Również w zawiadomieniu takie informacje i takie dane się znajdują. No i te okoliczności będzie wyjaśniał prokurator, natomiast w tej chwili rzeczywiście trudno wskazać jednoznacznie, kto w jakich okolicznościach dokonywał tych wpisów i czy te wpisy albo podpisy szczególnie zostały podrobione. Postępowanie będzie się toczyć w tym kierunku, to znaczy w kierunku artykułu 248 punkt 6 kodeksu karnego, który dotyczy właśnie nieprawidłowości przy sporządzaniu list poparcia dla kandydatów i artykuł 270 paragraf 1 kodeksu karnego, to dotyczy podrabiania lub przerabiania dokumentów, w tym wypadku głównie chodzi o podpisy.
2: I kto będzie za to odpowiadał? Czy prokuratura będzie badać odpowiedzialność pana Mariana Banasia i pana Bartosza Bocheńczaka?
3: Na pewno prokurator będzie szeroko sprawdzał, jakie były okoliczności sporządzenia tych list, jakie okoliczności dotyczyły ich dostarczenia do komisji wyborczej. Tak więc prokuratura będzie rozważać odpowiedzialność prawną w dosyć szerokim zakresie. Za podrabianie podpisów grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat, natomiast za przestępstwo z artykułu 248 punkt 6 kodeksu karnego, które dotyczy już stricte tych procedur wyborczych, grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
2: W przyszłym tygodniu wybory, czy to wpłynie jakoś na kalendarz wyborczy, na ten dzień wyborów?
3: Te okoliczności nie powinny w żaden sposób nie wpłyną na datę wyborów czy przeprowadzenie wyborów, ponieważ jak wynika z doniesień medialnych wcześniejszych, ci kandydaci nie zostali ostatecznie zarejestrowani, a więc nie będą brali udziału w tych wyborach najbliższych.
1: 30 września z opóźnieniem ma zostać oddana kładka Kazimierz Ludwinów. Na przeprawie wciąż trwają prace. Robotnicy zajmują się m.in. oświetleniem, balustradami i nawierzchnią. Będzie też monitoring kładki i bulwarów. Posłuchajmy, co o opóźnieniach mówią krakowianie.
4: Z niecierpliwością czekamy na zakończenie prac i nie możemy się doczekać, aż będzie oddana do użytku.
5: Myślę, że ta kładka w ogóle jest tu niepotrzebna. Jest brzydka, jest źle zrobiona.
6: Bardzo by się przydała. Patrzyłem na nią, myślałem, że przejdę tamtędy, ale widzę, że są prace wykonywane.
4: Kładka Kazimierz Ludwinów notuje opóźnienia. Chciałabym zapytać, co pani o tym myśli?
5: Później czy wcześniej tak naprawdę mam wrażenie, że dawno ten czas, kiedy ta kładka tak naprawdę interesowała bardzo mieszkańców, gdzieś tam przeminął i ten miesiąc nie zrobi różnicy. Ja myślałam właśnie przed chwilą, przechodząc tutaj, patrząc na tę kładkę, o tym, że ona cały czas stoi pusta, wygląda już jakby była gotowa. No więc też to będzie całkowicie po sezonie.
4: Jeżeli jest to spowodowane sprawdzaniem stanu technicznego i zapewnieniem tutaj bezpieczeństwa, to uważam, że warto poczekać.
7: Biurokracja tutaj zagrała swoją rolę i ten wszelkiego rodzaju sprawdzania, kontrole, uzgodnienia. Ale może to do naszego bezpieczeństwa jest potrzebne.
4: Czy czeka pan na otwarcie tej kładki?
7: Czekam na tą kładkę już od wielu lat, nawet od kilkunastu. Może w końcu doczekam. Może nawet mi się uda wyjść na nią, mimo mojego wieku.
4: Co wpłynęło na opóźnienia w otwarciu kładki?
8: Daria Stańszewska, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Tutaj w toku pracy pojawiła się konieczność wykonania dodatkowych elementów związanych m.in. z bezpieczeństwem, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W związku z tymi pracami przesunęliśmy termin wykonania tej inwestycji do 30 września.
4: A jakie dokładnie prace trzeba jeszcze wykonać?
8: Generalny wykonawca prowadzi obecnie prace, roboty montażowe w zakresie elementów oświetlenia, balustrad i nawierzchni drewnianej. Ponadto realizowane są prace wykończeniowe związane z zagospodarowaniem terenu przyległego na bulwarze Wołyńskim oraz Inflanckim.
4: Dlaczego wcześniej właśnie nie zakładano, że inwestycja może się opóźnić, bo trzeba będzie wykonać jakieś dodatkowe prace.
8: Tutaj ten zakres dodatkowy, który wykonawca musiał zrealizować, obejmował m.in. wykonanie monitoringu wizyjnego kładki oraz bulwarów w jej bezpośrednim sąsiedztwie. I tutaj te prace wynikały z rekomendacji, które uzyskaliśmy w toku już realizacji prac. Te rekomendacje uzyskaliśmy z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz z wytycznymi Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Konieczne było również dostosowanie części powstających tras pieszo-rowerowych do istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej oraz Polskiej Spółki Gazownictwa. I te elementy po prostu w trakcie realizacji prac zostały ujawnione. Wcześniej nie były przewidziane w realizacji inwestycji.
4: To teraz to kluczowe pytanie. Czy będą jeszcze jakieś opóźnienia? Kiedy kładka finalnie zostanie otwarta?
8: Ten obowiązujący termin zakończenia realizacji inwestycji wynikający z aneksu do umowy z wykonawcą to 30 września. Na tym etapie nie przewidujemy, żeby ten termin miał ulec wydłużeniu.
1: Budowa kładki Kazimierz-Ludwinów rozpoczęła się w styczniu 2024 roku. Przeprawa będzie miała około 130 metrów długości, prawie 14 metrów szerokości i blisko 16 metrów wysokości. Jej budowa od początku budziła wątpliwości krakowian. Zdania były podzielone. Część mieszkańców uważała, że konstrukcja nie pasuje do historycznego krajobrazu Krakowa. Dlatego w projekcie uwzględniono zmiany zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków i UNESCO. Rozmawiała Karolina Suder. A teraz o inwestycji, na którą poczekamy jeszcze pewnie dwie dekady. Budowa metra w Krakowie z rekomendacją Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W najnowszym raporcie stolica Małopolski znalazła się na drugim miejscu pod względem ekonomicznej i funkcjonalnej zasadności prowadzenia tej inwestycji. Równocześnie urzędnicy wybierają wykonawcę badań geologicznych i prowadzą rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury oraz z parlamentarzystami. Rekomendacja CUPT zwiększa szanse miasta na unijne finansowanie, mówi poseł Dominik Jaśkowiec.
9: Przedstawiciele CUPT-u, czyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, przeprowadzili analizę dla 12 największych miast w Polsce i ta analiza potwierdza zasadność budowy metra w Krakowie. Im z tej analizy wyszło metro lekkie, czyli mniej więcej takie, jak miasto Kraków planuje. I faktycznie oprócz Warszawy jesteśmy jedynym miastem, w którym jest sens od strony merytorycznej, także od strony wielkości potoków pasażerskich, od strony potencjału komunikacyjnego na budowę systemu metra, co jest bardzo ważne w kontekście ewentualnej, czy przygotowywanej, bo nie ewentualnej, aplikacji o środki unijne miasta Kraków na realizację tej inwestycji.
10: Jest to wiele etapów i jest to bardzo wieloletnia i bardzo też skomplikowana inwestycja. Maria Wojtacha, dyrektor Departamentu Komunalnego Urząd Miasta Krakowa. Jesteśmy na etapie planistycznym. Co to oznacza? W tej chwili jesteśmy już po otwarciu ofert w przetargu na badania terenowe. Obecnie te oferty weryfikujemy. Kończymy już je weryfikować. Liczymy na to, że jeszcze w tym miesiącu wybierzemy wykonawcę. Wiadomo, że być może zostanie złożone na ten wybór, jak często się zdarza w tak dużych zamówieniach, odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, ale rzeczywiście później niezwłocznie planujemy podpisać umowę. Jest to taki duży pierwszy krok, czyli będziemy badać grunt, geologię w Krakowie.
11: Będziecie po prostu sprawdzać, gdzie ta linia będzie mogła iść, przez jakie działki?
10: Dokładnie tak i jak ją zbudować w zależności od tego, co znajdziemy, jak te badania wyjdą. Natomiast to, że mamy, zawsze to powtarzamy, linię ze studium kierunków rozwoju metra już wybraną, to musimy jeszcze tą trasę potwierdzić właśnie w badaniach, czyli czy nie są delikatne przesunięcia ze względu na warunki geologiczne, hydrologiczne w Krakowie niezbędne, a pamiętajmy, że mówimy o 29 kilometrach, gdzie w dużym stopniu Kraków nie dysponuje jeszcze tego rodzaju badaniami. Są to badania na zupełnie innej też głębokości niż dotychczas. I to jest taki pierwszy krok. Kolejnym krokiem jest ogłoszone postępowanie na dokumentację przedprojektową, czyli studium wykonalności, czyli koncepcja techniczna wstępna, koncepcja techniczna szczegółowa, program funkcjonalno-użytkowy, decyzja środowiskowa, ale także analiza drgań czy inwentaryzacja przyrodnicza, ponieważ te wszystkie badania musimy na właśnie tych 29 kilometrach wykonać. I kolejnym krokiem będzie postępowanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, czyli to będzie zarówno projekt, jak i roboty budowlane po realizacji tej wcześniejszej umowy, więc na pewno mówimy o finansowaniu wieloletnim. Letnimi o finansowaniu finansowaniu złożonym, ponieważ ta inwestycja będzie inwestycją na styku kilku perspektyw unijnych. Przed nami ta najbliższa, więc musimy być też gotowi z dokumentami, takimi jak studium wykonalności czy koncepcja techniczna, które umożliwią nam w ogóle aplikowanie o te środki. Więc ten raport stworzony przez CUPT jest kolejnym dokumentem, który się do tego dokłada. I to będą w pierwszej kolejności właśnie środki na te badania terenowe czy prace projektowe, mimo że te środki na ten moment mamy zabezpieczone w WPF-ie, czyli wieloletniej prognozie finansowej gminy, ale oczywiście jeśli pojawi się możliwość ich refundacji, to będziemy z tego korzystać. Natomiast absolutnie musimy się postarać na środki o środki na roboty budowlane i to są właśnie zarówno środki bezpośrednio z Unii Europejskiej na poziomie rządowym, środki kredytowane chociażby z Banku Gospodarstwa Krajowego, czy też środki samorządowe.
11: Wy też rozmawialiście na tym posiedzeniu o tym, żeby metro było taką integralną częścią z koleją.
10: Żeby metro dobrze działało, to do metra też z tych obszarów, na których ono nie będzie jeździć, trzeba jakoś dojechać. Jeśli mówimy o takim dojeździe dzielnicowym, no to rzeczywiście tramwaje się wydają najskuteczniejszym środkiem transportu, czy tam, gdzie nie ma możliwości poprowadzenia linii tramwajowej, autobusy. Natomiast także pamiętajmy, że zarówno w Krakowie pracuje, uczy się bardzo wiele osób spoza Krakowa, z całej aglomeracji, z województwa, ale też wiele osób z obrzeży Krakowa dojeżdża do centrum właśnie koleją, więc zarówno przystanki metra, jak i kolei, jak i tramwajów, czy park and ride, do tego pamiętajmy, że to musi być też infrastruktura naziemna, muszą tworzyć jeden organizm, bo inaczej, już tak mówiąc wprost, byłoby to po pierwsze nielogiczne, ale też te potoki pasażerskie kanibalizowałyby się i zaczęlibyśmy konkurować ze sobą, czego absolutnie nie chcemy.
9: Rozmawialiśmy o tym, co po podwężu piekiełku, czy kolejne planowane inwestycje. Jest ogólny zarys. Mamy bardzo ważną rzecz, kwestię łącznicy kolejowej w Żabińcu. Mamy kwestię rozbudowy linii kolejowej wraz z nowymi przystankami w kierunku północnym, to jest od Dworca Głównego do Batowic. Mamy zapowiedź bardzo ciekawego połączenia Złocienia przez Łęk. Mamy zapowiedź nowego dworca kolejowego, dworca, jak to się roboczo nazywa, albo północnego, albo zachodniego. To wszystko ma być jako kolejnym krokiem po oddaniu linii kolejowej Podłęże Piekiełko i pociągu do Niepołomic, bo też tutaj to padło, że ta linia też stosunkowo szybko będzie realizowana.
1: Krakowskie metro to planowane dwie linie, które połączą Nową Hutę i centrum miasta z Klinami oraz Kurdwanowem. Dziennie ma przewozić 280 tysięcy pasażerów. Szacowany koszt inwestycji to nawet 15 miliardów złotych. Na tematem zajęła się Ula Bieniania-Soczyńska. Po tragicznym wypadku na ulicy Solnej, gdzie kierowca śmiertelnie potrącił młode małżeństwo, Rada Miasta powołuje nową komisję. Ma zająć się bezpieczeństwem ruchu drogowego i dialogiem społecznym. Na środowej sesji radni nie byli jednak zgodni co do zasadności jej powołania.
12: Tomasz Daros, Radny Miasta Krakowa. Przygotowaliśmy projekt uchwały, który zakłada powołanie nowej komisji Rady Miasta Krakowa dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Właśnie po ostatnich wydarzeniach, wypadkach, które miały miejsce na terenie Krakowa i przede wszystkim rozmowach z mieszkańcami, radami dzielnic, stwierdziliśmy, że jest potrzebne dodatkowe ciało, które trochę zinwentaryzuje te niebezpieczne miejsca na terenie Krakowa, bo mamy oczywiście wnioski mieszkańców, mamy oczywiście wnioski dzielnic, ale ktoś to musi zinwentaryzować, zrobić mapę tych miejsc, gdzie ludzie czują duży dyskomfort, brak bezpieczeństwa na ulicach, tak żebyśmy mogli jako radni trochę przyspieszyć te działania urzędu, które są.
11: Nie wszyscy radni byli podczas sesji za powstaniem tej komisji, za tym projektem uchwały. Dlaczego?
13: Kompetencje i zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, także z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, to są od w zasadzie początku funkcjonowania krakowskiego samorządu kompetencje Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa. Krzysztof Słowski, przewodniczący Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa. Ja rozumiem tą inicjatywę jako sytuację powołania komisji takiej doraźnej, no bo faktycznie mieliśmy do czynienia z dramatycznym wydarzeniem i faktycznie ze względu na to, to jest teraz priorytetem poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powołujemy komisję doraźną. I ja powiedziałem podczas sesji, że my absolutnie tego problemu nie lekceważymy. Tym Komisja Praworządności się zajmuje co najmniej już drugą kadencję bardzo mocno. Jeżeli byłaby potrzeba powołania komisji doraźnej, to radni Prawa i Sprawiedliwości by do tej komisji weszli. Natomiast dublowanie kompetencji w sytuacji, kiedy mocno zajmuje się tym Komisja Praworządności, uważam, nie ma sensu. Powiem więcej, tu jest pewien problem z obecnością i z pracą radnych Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej w Komisji Praworządności, bo na 8 członków jest tylko tylko jeden radny w sytuacji, gdy jest pięciu rad, sześciu radnych z Prawa i Sprawiedliwości. No to jak gdyby pokazuje, że tutaj radni z Koalicji Obywatelskiej jakoś w ostatnich latach i w ostatnim okresie mocno nie interesowali się kwestią poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.
11: Czyli niepotrzebne jest to dublowanie obowiązków Komisji Praworządności.
13: W mojej ocenie Komisja Praworządności merytorycznie zajmuje się tym tematami i są pewne tutaj osiągnięcia, natomiast ja mówię, nie lekceważy tego tematu. My do tego tematu będziemy wracać i myśmy co najmniej od poprzedniej kadencji bardzo mocno też zajmowali się kwestią bezpieczeństwa i zajmujemy się kwestią bezpieczeństwa w ruchu drogowym. No myślę, że warto wspomnieć, że dzięki tej współpracy samorządu miejskiego z policją, ze strażą miejską, także przy współpracy z radami dzielnic w ostatnich kilkunastu latach nastąpił znaczący spadek przestępczości i poprawa bezpieczeństwa w naszym mieście. Według wszelkich statystyk miasto Kraków jest jednym z bezpieczniejszych miast i w Polsce, i w Europie. Bardzo mocno zajmowaliśmy się kwestią bezpieczeństwa w ruchu drogowym, między innymi kwestią hulajnóg elektrycznych, tych pojazdów transportu osobistego. No, z naszej inicjatywy krakowska policja i straż miejska też podjęły takie działania profilaktyczne w tym zakresie.
12: Ponad 4000 wniosków mieszkańców o to, żeby zmienić jakieś rozwiązanie infrastrukturalne, które mają poprawić bezpieczeństwo. 1500 aktualnie procedowanych zmian w organizacjach ruchu. Niektóre są już po prostu przygotowane, leżą na półce, żeby je wdrożyć. Więc wiadome jest, że trzeba w pewnym sensie przygotować priorytetyzację dla tych rozwiązań, bo nie wprowadzimy wszystkich naraz. I właśnie między innymi ta komisja miałaby się tym zajmować. Czyli zbieranie opinii od mieszkańców, od rad dzielnic, od innych radnych miasta, zebranie informacji od urzędu i też przygotowanie takiej listy najważniejszych inwestycji, które mają być w zakresie bezpieczeństwa na krakowskich drogach przeprowadzone.
11: Macie już kandydata na przewodniczącego?
12: Jeszcze nie ma, będziemy rozmawiać wśród członków klubu, ale myślę, że jest to jakby rozwinięcie Komisji Infrastruktury, którą prowadzę, więc zaproponuję, żeby prowadzić jedną i drugą komisję. Chętni już zapisali się, więc część klubu KO jest już zapisana, ale wiem, że przedstawiciele pozostałych klubów już deklarują chęć udziału w pracy tej komisji, więc myślę, że to będzie reprezentacja wszystkich klubów Rady Miasta Krakowa.
1: Za powołaniem Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Dialogu Społecznego było 28 radnych, 10 było przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu, a tematem zajęła się Ula Bienia-Niesyczyńska. Ponad 200 zgłoszeń od mieszkańców Krakowa i okolicznych gmin wpłynęło do organizatorów akcji Dobra Jazda KRK. Strona internetowa umożliwiająca zgłaszanie działa od maja tego roku. Inicjatywa ma na celu eliminowanie absurdów komunikacyjnych, m.in. skomplikowanego dojścia do przystanku, braku chodnika lub przepełnionego pojazdu komunikacji miejskiej.
14: W połowie maja tego roku uruchomiliśmy taką bardzo prostą stronę dobrajazdakrk.pl, na której mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły i problemy, które widzą, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście, wszystkim tylko nie samochodem, czyli piesi, rowerzyści czy pasażerowie komunikacji miejskiej. Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy. Wpłynęło ich m.in. dzięki Wam, dzięki mediom ponad 200, 209 dokładnie w różnych kategoriach. No i wyłania się z tego taki obraz, że rzeczy, które są nisko inwestycyjne, mało nakładowe, a które bardzo by pomogły mieszkańcom w poruszaniu się po mieście, jest ich bardzo wiele w naszym mieście. Przykładowo dla pieszych to jest brak wystarczającej ilości bezpiecznych przejść dla pieszych, krótkotrwające światła palące się na przykład na alejach, których nie da się przejść za jednym razem, czy też niebezpiecznie skonstruowane przystanki, gdzie człowiek jest uwięziony między tramwajem a ruchem samochodowym, oczekiwaniu na przejściu dla pieszych. My będziemy ten projekt oczywiście kontynuowali, tam dodamy kategorię bezpieczeństwo, bo widzimy, że po wydarzeniach na ulicy Solnej to jest ważna sprawa i ludzie to zgłaszają pośrednio. Tak to się pojawia przy pieszych, przy rowerzystach i przy ludziach korzystających z tramwajów i z autobusów. Natomiast co do poprawy, widzimy, że tych pomysłów spłynęło bardzo dużo, i będziemy weryfikowali co jakiś czas, czy coś z tych problemów napływających na bieżąco udało się rozwiązać, tak? Nie liczymy na to, że uda się rozwiązać 100%. Być może część z tych problemów już w międzyczasie ostatnich 4 miesięcy same się rozwiązały. Natomiast cały czas będziemy zbierali nowe problemy od mieszkańców i cały czas będziemy na bieżąco weryfikowali ich realizację przed miasto.
15: Ewa Lutomska, Krakowski Alarm Smogowy. Jesteśmy zaskoczeni tak dużym odzewem. To pokazuje, że faktycznie mieszkańcy potrzebowali takiego narzędzia, gdzie będą mogli pokazać, z czym spotykają się na co dzień, z jakimi problemami. I w najbliższym czasie będziemy je przekazywać do Urzędu Miasta. Chcemy też przekazać te problemy do prezydenta. Bardzo często są to drobne problemy, aczkolwiek z punktu widzenia mieszkańców istotne. I wydaje mi się, że wdrożenie tych rozwiązań będzie też takim testem dla prezydenta, dla nowego prezydenta. Bardzo często prezydenci teraz właśnie mówią o tym, że chcą być prezydentami mieszkańców. Dlatego te zgłoszenia, zgłoszenia, które wpłynęły, będziemy chcieli, aby jak najpilniej zostały wdrożone.
2: Czy możemy kilka tych problemów wymienić? Z jakimi na przykład ulicami mamy problem?
15: Jeżeli chodzi o ruch pieszych, no to na ulicy Chełmońskiego mieszkańcy zgłaszali, że w ogóle nie ma chodnika, więc mieszkańcy nie mają w ogóle jak poruszać się tą ulicą. Na ulicy Weissa, jeżeli chodzi o ruch rowerowy, ścieżka nagle się kończy. To było też właśnie jeden z takich głównych problemów, który do nas docierał, że drogi dla rowerów są niekompletne, są pełne luk, że nagle się kończą i rowerzyści nie wiedzą, co robić, więc faktycznie tak jest na ulicy Weissa, gdzie droga nagle się kończy i mieszkańcy muszą wjechać na przejście dla pieszych, czego w ogóle nie spodziewają się kierowcy. No i też taki ciekawy przykład dotyczył szpitala Świętego Rafała. Mieszkaniec zwrócił uwagę, że właśnie jest to szpital urazowy, ortopedyczny, że docierają tam mieszkańcy często właśnie o kulach, na wózkach czy w gipsie, a niestety dojazd komunikacją miejską nie jest dostępny. Jeżeli chodzi o miejsca parkingowe wokół, też jest problem, ponieważ osiedlowe uliczki są zastawione samochodami, a parking szpitalny jest ciągle pełny, więc apelowali o to, aby dojazd komunikacją miejską był tam bezpośredni i aby autobus dojeżdżał pod sam szpital.
1: Zgłoszenia można nadal przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Dobra Jazda KRK. Z tej możliwości mogą skorzystać zarówno krakowianie, jak i mieszkańcy 14 okolicznych gmin, m.in. Skawiny, Wieliczki, Zabierzowa i Zielonek. Materiał przygotował Kuba Solarz. Kawiarnia i organizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla rodzin z dziećmi oraz seniorów. Takie mają być funkcje Jordanówki. Obecnie trwa remont pawilonu, a równocześnie urzędnicy szukają dzierżawcy. Oferty w przetargu można składać do 23 września.
16: W tamtym roku rozpoczął się remont Jordanówki. On trwa. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Rzeczywiście na taki pierwszy rzut oka dla mieszkańców można powiedzieć, że jeszcze niewiele się zmieniło, natomiast ogrom pracy został wykonany w tych niższych partiach. Zabezpieczenie tego budynku przed wilgocią, wykonanie wszystkich rzeczy właśnie takich stricte budowlanych i koniec roku to będzie już właśnie to, na co najbardziej mieszkańcy czekają, czyli ten efekt wizualny, odtworzenie tego budynku zgodnie z zaleceniami konserwatora. Natomiast my w międzyczasie też przystąpiliśmy równolegle do działań związanych ze znalezieniem dzierżawcy dla Jordanówki. Chodzi o to, żeby to miejsce mieszkańcom udostępnić i na tym nam zależało, żeby skorelować te prace właśnie z remontem, więc do 23 września można składać oferty w przetargu dotyczącym dzierżawy Jordanówki i tutaj ten przetarg zależało nam na tym, żeby dzierżawca Jordanówki spełnił oczekiwania mieszkańców, które krakowianie wyrazili w trakcie konsultacji społecznych.
17: A te oczekiwania to?
16: Te oczekiwania to nie tylko przedsięwzięcie stricte komercyjne, ale przede wszystkim coś, co będzie wartością dodaną dla użytkowników parku, czyli jakaś funkcja społeczna, edukacyjna, więc tak też skonstruowaliśmy ten przetarg, żeby to był przetarg dla podmiotów pełniących jakieś cele społeczne. Czyli zachęcamy do udziału w przetargu wszystkie podmioty użyteczności społecznej. Zaznaczone jest jasno, że to nie będzie fast food, to będzie mała gastronomia z dodatkiem jakiejś funkcji społecznej dla mieszkańców. Tu jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Kawiarenka, mała gastronomia, która no pozwoli chociażby na napicie się przysłowiowej kawy w parku. I więc ta przysłowiowa kawa w parku i jakaś wartość dodana, działalność dla mieszkańców. To, co jest w przetargu podkreślone, to to, żeby ten podmiot użyteczności społecznej też prowadził działalność, która integruje mieszkańców, która zabezpiecza pewne grupy społeczne przed wykluczeniem i na tych wartościach tutaj nam zależy. Kryterium ceny jest znacznie niżej oceniane. Nie chodzi o działalność komercyjną. Kryterium ceny to jest tylko 10% ocenie komisji przetargowej. Natomiast liczy się pomysł na funkcjonowanie tego miejsca tak, aby właśnie był zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.
17: Możemy troszkę zdradzić, jak Jordanówka będzie wyglądała w środku?
16: Jeżeli ktoś pamięta albo bywał w budynku, który tuż przed zamknięciem funkcjonował w Parku Jordana, to będzie właśnie taki budynek. Więc odtwarzamy ten tak zwany okrąglak, który wszyscy pamiętają, z obszernym tarasem i takie były zalecenia konserwatora, żeby właśnie wrócić do tej formy, łącznie z zachowaniem wielu elementów dokładnie takich samych, czyli wykonawca będzie chociażby odtwarzał charakterystyczną posadzkę z dolomitów, marmurów. Ona będzie układana dokładnie tak, jak była przed remontem. Zachowana też musi być kolorystyka baru, zachowane, muszą być takie charakterystyczne lampy, które mamy przy suficie w Jordanówce. Więc rzeczywiście tu wskazania konserwatora były takie dość restrykcyjne, żeby odtworzyć tą bryłę i ten obiekt, który w Parku Jordana w ostatnim czasie funkcjonował. Natomiast mimo tego, że mówimy tu o budynku zabytkowym, to ważne jest jego dostosowanie, czyli dostosowanie tego obiektu do współczesnych norm, chociażby stworzenie podjazdu dla osób z mniejszą mobilnością. Ten park odwiedza też dużo rodzin z wózkami, więc ta dostępność tego budynku też musi być zapewniona.
1: Pawilon został wybudowany w 1974 roku w Parku Jordana. Przez lata był kawiarnią i miejscem spotkań mieszkańców. Został wpisany do rejestru zabytków, a teraz odzyska dawny blask. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. A z Aleksandrą Mikolaszek rozmawiała Ula Bienia-Syczyńska. Papirus ma wrócić na plac centralny. To kolejne kultowe miejsce, dla którego miasto szuka najemcy. Nowy właściciel będzie musiał poprowadzić tam sklep papierniczy albo księgarnię. Lokal zamknięto w 2014 roku. 30 września podczas aukcji znajdzie swojego nowego właściciela, ale przed aukcją będzie można zobaczyć odnowione wnętrze i zachowane oryginalne wyposażenie sklepu.
18: Maciej Miezian, Muzeum Nowej Huty. Powstał w latach 50., więc miał taki typowy dla owego czasu design, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czyli wystrój wnętrz. Taki w stylu jak zachowany obok jeszcze sklep Cepeli. Tam można zobaczyć, jak wyglądało takie typowe wyposażenie, choć w papirusie ono też zachowało się w dużej mierze.
19: Marcin Paradysz, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Lokal na osiedlu Centrum C1 od początku swojego powstania był dedykowany dla prowadzenia działalności w zakresie handlu artykułami papierniczymi. Całe wyposażenie lokalu, cały jego wystrój był dopasowany do tej funkcji.
18: To był taki sklep, o których się dzisiaj mówi kultowy. No oczywiście cała Nowa Huta się tu zaopatrywała, kupowano to zeszyty, jakieś tam przybory piśmiennicze. No choćby też dlatego, że to był jakby największy sklep, może z największym asortymentem, a poza tym w Nowej Hucie tych sklepów aż tak dużo w dawnych czasach nie było. Ale no tak jak wszystkie sklepy, powoli wykańczały je ceny najmu, no i przede wszystkim takie rzeczy jak ogrzewanie w zimie, no to była rzecz nie do pozazdroszczenia.
20: Sklepu papierniczego już nie ma. Co się stanie z miejscem po nim?
19: Chcemy, aby miejsce nie straciło swojego charakteru, także zdecydowaliśmy się na skierowanie tego lokalu do wynajęcia w drodze aukcji celowej, a więc takiej aukcji, gdzie z góry określamy rodzaj działalności, jaki może być prowadzony w lokalu. Lokal będzie można wynająć na dwa rodzaje działalności. Albo sklep papierniczy, tak jak było do tej pory, albo księgarnię. W ramach tej działalności księgarskiej można w jakimś niewielkim zakresie też realizować działalność w zakresie sprzedaży kawy, przekąsek, organizowania jakichś spotkań. Można również łączyć te dwie funkcje, czyli sklep papierniczy i księgarnię. Ta nasza decyzja jest spowodowana chęcią zachowania tradycji tego miejsca.
20: Co tam się znajdzie i jak będzie wyglądało to miejsce?
19: Zostało częściowo odnowione przez Zarząd Budynków Komunalnych. Wykonaliśmy remont posadzek, tynków, malowanie, wymieniliśmy całą instalację elektryczną. Nowy najemca będzie musiał oczywiście dopasować jeszcze lokal do swojego pomysłu. Posiadamy w tym lokalu oryginalne meble, które właśnie były dedykowane do funkcji sklepu popędniczego.
20: Jak przyszli najemcy mogą się właśnie tutaj zgłosić, żeby wrócić do tego sklepu papierniczego lub księgarni?
19: Osoby, które są zainteresowane wynajęciem lokalu w aukcji celowej, przede wszystkim powinny się zapoznać z warunkami udziału w tej aukcji, powinny się zapoznać z lokalem oraz złożyć w wyznaczonym terminie ofertę oraz wpłacić wadium. To są warunki konieczne, aby można było przystąpić do aukcji.
20: Wcześniej będzie można zobaczyć to miejsce i jak będzie wyglądał ten dzień otwarty.
19: Specjalnie z myślą o tym, aby ułatwić przyszłym najemcom możliwość zapoznania się z lokalem, zadania ewentualnych pytań, uzyskania wyjaśnień, zaplanowaliśmy dni otwarte. Organizujemy dodatkowy dzień otwarty w dniu 22 września, podczas którego ja również tam będę na miejscu w lokalu i będę odpowiadał na pytania potencjalnych najemców.
20: A czy już się może zgłaszali, wyrażali jakieś swoje zainteresowanie tym lokalem?
19: Mieliśmy kilka osób zainteresowanych, było też kilka osób podczas pierwszego dnia otwartego, także zainteresowanie jest spore.
18: Miło jest, że tutaj się udało ten sklep ocalić z wyposażeniem. Najważniejsze, żeby dane miejsce żyło.
20: Podobna historia spotkała bar kawowy Rio. Czy tam udało się przywrócić kawiarnię?
19: Bardzo jest mi miło poinformować, że od 18 września działalność wznawia bar Kawowy Rio. Nowy najemca, który wynajął ten lokal od Zarządu Budynków Komunalnych, również w wyniku aukcji celowej, po wykonaniu remontu lokalu, uruchamia działalność i zaprasza wszystkich krakowian.
1: Rozmawiała Karolina Suder. Konsultacje z lekarzami, dni otwarte w poradniach urologicznych oraz koncert. Rusza 12. edycja festiwalu Kulturo. Wydarzenie ma zachęcić mieszkańców do badań profilaktycznych. Rak prostaty jest rozpoznawany co roku u około 20 tysięcy mężczyzn w Polsce.
0: Zachęcamy nie tylko mężczyzn, zachęcamy wszystkich. Piotr Łosta, urolog. Wiedza leczy, zdrowie inspiruje. To hasło tegorocznej edycji festiwalu, które w naszym mieście zakorzenił się już od ponad dekady na trwałe. Jestem dumny, że mogę być częścią tego wydarzenia. Tym bardziej, że wykorzystujemy niekonwencjonalne formy przekazu, takie jak muzyka rozrywkowa, po to, żeby zachęcić wszystkich tych, którzy nie byli jeszcze do lekarza, do sprawdzenia stanu własnego organizmu. Tak, jak nie trzeba nikogo zachęcać do sprawdzenia stanu technicznego własnego samochodu. Warto i należy żyć dłużej, żyć zdrowiej, a w przypadku znalezienia jakiegokolwiek problemu działać z intencją całkowitego wyleczenia, a nie tylko wydłużania życia i poprawiania jego jakości. To jest jedno z fundamentalnych przesłań urologii XXI wieku, która poprzez swoje działania prozdrowotne wpisuje się w politykę naszego miasta, miasta Krakowa, które w tym czasie od września do końca roku staje się najzdrowszym urologicznie miastem w Europie. Mogę chyba z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że również na świecie.
21: No to kto wystąpi?
0: O, wystąpią same gwiazdy. Marek Piekarczyk akustycznie, Piotr Foreman-Foryś, lider Pudelsów, również akustycznie, jako jeden z chłopaków z Podgórza, gościni Aleksander Klepacz, pan

0: do tego, żeby skorzystali z możliwości sprawdzania stanu własnego organizmu. Nie korzystali ze sztucznej inteligencji i nie korzystali z wyszukiwarek internetowych, tylko poprzez działania infolinii, którą rozpoczynamy już w przyszłym tygodniu, mieli możliwość skontaktowania się z prawdziwym lekarzem w rzeczywistych warunkach, zasięgnąć konsultacji, może nie w kontekście wyleczenia przez telefon, ale pokierowania na pewno dalszymi krokami, które umożliwią uzyskanie serwisu urologicznego, o ile będzie to konieczne. Wreszcie konkursy kulinarne, wreszcie spotkania dla seniorów, seminaria dla lekarzy. To wszystko są aktywności, które dzięki znakomitej organizacji i wsparciu miasta i wszystkich sympatyków Festiwalu Kulturo przynoszą nam jako głównym i zasadniczym animatorem tego przedsięwzięcia dużą satysfakcję. Bardzo za to wszystkim dziękujemy, za każde wsparcie, za każdą życzliwość.
1: A tak statystycznie, to jak groźny jest w ogóle rak prostaty?
0: Nieprawidłowości układu moczowego u obu płci i moczopłciowego męskiego, to jest dyscyplina, której dominującą częścią jest leczenie chorych na raka, czyli uroonkologia, i stanowi 80% działalności urologa XXI wieku. Jak poważny jest to problem, niech świadczy fakt, że spośród globalnej liczby nowotworów rozpoznawanych na świecie, w Europie i naszym kraju, ponad 25%, czyli 1/4, to są tak zwane nowotwory urologiczne, czyli te, które stanowią przedmiot zainteresowania naszej dyscypliny. Dominującym w tym względzie nowotworem jest rak gruczołu krokowego mężczyzn, następnie rak pęcherza moczowego u obu płci, wreszcie na rak nerki u obu płci i nowotwory jądra u młodych mężczyzn. Więc nie mam najmniejszej wątpliwości, że choroba wcześniej znaleziona, która nie da jakichkolwiek objawów, może być całkowicie wyeliminowana, i to z zastosowaniem, uwaga, mało inwazyjnych, mało okaleczających sposobów leczenia. Kłopot się zaczyna wówczas, kiedy spotykamy się z naszym podopiecznym, tak, z potencjalnym pacjentem, u którego choroba jest zaawansowana miejscowo, bo do lekarza nie chodził, bo nie bolało, tak? A jak zacznie boleć, no to z reguły jest jeden z niepokojących sygnałów ryzyka rozwoju albo choroby systemowej, albo przerzutowej. Warto, należy się badać, warto, należy być z nami, warto słuchać urologa, który jest najlepszym przyjacielem mężczyzny i kobiety w kontekście zdrowotnym oczywiście.
1: Koncert inaugurujący Festiwal Kultury odbędzie się w sobotę o 19:00 w przestrzeniach hotelu Forum w Krakowie. Infolinia urologiczna będzie działać od 21 do 25 września. Na dni otwarte w poradniach potrwają do grudnia. Rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Pokazy rycerskie, rekonstrukcje bitew, rajdy, zwiedzanie zamków i jaskini to tylko kilka atrakcji, które czekają na odwiedzających podczas tegorocznej Juromanii. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej potrwa przez cały weekend. Ponownie zawita też do klasztoru Ojców Paulinów na krakowskiej Skałce, gdzie będzie można zajrzeć we wszystkie zakamarki. Tegoroczne hasło Juromanii brzmi Jura pełna energii.
2: Robert Nieroda, dyrektor Biura Związku Gmin Jurajskich. Juromania to wydarzenie, które pozwala połączyć zwiedzanie z aktywnym wypoczynkiem, poznawaniem historii oraz lokalnej kultury. W czasie Juromanii zamki, jaskinie, doliny, muzea i inne jurajskie atrakcje staną się miejscami spotkań, pokazów, warsztatów. 9. edycja Juromanii odbywa się pod hasłem Jura pełna energii. To motyw, który pozwala spojrzeć na region znacznie szerzej niż tylko przez pryzmat jego najbardziej znanych atrakcji. Energia Jury to przede wszystkim jej krajobraz, przyroda i historia, ale również ludzie, którzy od lat tworzą jej charakter. To przewodnicy, lokalni twórcy, artyści, ale też pasjonaci historii.
3: Klasztor Paulinów na Skałce to jedno z miejsc, które można odwiedzić podczas tegorocznej Juromanii. Jak brzmi tytuł spotkania, do czego nawiązuje?
4: Ojciec Mariusz Tabulski, klasztor Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce. My z racji tego, że jesteśmy klasztorem paulińskim, który już w Krakowie na Skałce ma długą historię 550-lecia, szukamy tej energii, która nas ożywia, czyli boskiej energii, energii, którą jest sam Bóg. Dlatego naszym przesłaniem jest to hasło Boska Energia Ducha na Skałce.
3: Co będzie się działo podczas Juromanii na Skałce? Co będzie można zobaczyć? Co czeka na odwiedzających?
4: Spotkają się właśnie z pięknem natury połączonej z barokowym zespołem klasztorno-kościelnym. Przede wszystkim nasza bazylika XVII-wieczna, barokowe wnętrze, dzisiaj trochę poddane remontom, ale też będzie można zobaczyć, jak właśnie na tych drewnianych rusztowaniach pracują artyści. Następnie klasztor XVI-wieczny, również skarbiec, stara biblioteka, bardzo dobrze zachowanymi woluminami, inkunabuły. Również dzięki temu, że kilka lat temu mogliśmy odrestaurować tą przestrzeń archeologiczną, to można będzie przejść do Parku Reliktów Archeologicznych. Będzie można dotknąć właśnie tych romańskich i gotyckich reliktów, które mówią o

0: W tym dziedzictwie wieków na Skałce.
1: Niedziela zapowiada się cała w koncertach. Czego będą mogli posłuchać?
0: Będziemy mogli być uczestnikami pięknej nocy chórów. Dwa bloki churalne, chórów amatorskich i profesjonalnych. Wieczorem uczta dla ucha i dla ducha, można powiedzieć. I potem jeszcze od 21 do 22 druga część tej nocy chórów na Skałce w ramach Juromanii 2026.
2: Świętowanie podczas Juromanii nie zna granic. Wydarzenia odbędą się w wielu miejscach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W części małopolskiej mamy również dużo obfitości atrakcji. W programie szczególne miejsca zajmują m.in. Zamek Tenczyn w Rudnie, Zamek Pieskowa Skała, Ojców. W Sieciechowicach po raz pierwszy będzie odbywała się Juromania. Również w Cianowicach. Debiutantem też jest Ulina Wielka. Zapraszamy również do gminy Klucze, gdzie na Pustyni Błędowskiej tuż po zmroku rozpocznie się rajd świetlika, a nocą Pustynia Błędowska wygląda naprawdę spektakularnie. Zapraszamy do takiego obiektu, który znajduje się w centrum Klucz, to jest dworek Litla. On w ogóle po raz pierwszy będzie areną Juromanii. Będzie zwiedzanie tego dworku, będzie również przygotowane atelier z panią Ditlową, a na sam koniec będzie muzykal Upiór w operze przedstawiony na tarasie tego dworku. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.
3: Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej organizowane jest od 2018 roku dzięki współpracy województwa małopolskiego i śląskiego. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej juromania.pl. A samą Skałkę można odkrywać jeszcze do końca września w ramach letniego zwiedzania kompleksu. Przewodnicy nie tylko oprowadzają po dziedzińcu i kościele, ale także pokażą ślady najstarszego romańskiego kościoła i odkrycia archeologiczne. Przed odwiedzającymi otworzą się też drzwi klasztornego ogrodu, skarbca, a także biblioteki.
0: Ojciec Mariusz Tabulski, administrator klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce. Zapraszamy Krakowian, ale zwłaszcza tych, którzy przybywają do Krakowa i którzy chcą zobaczyć takie nieoczywiste miejsca w Krakowie i razem z przewodnikami ze stowarzyszenia Stańcie Chodźmy od kilku lat mamy taką ofertę zwiedzania zespołu klasztorno-zabytkowego Paulinów na Skałce. To jest kompleks, który powstał w takiej formule, jak dzisiaj go postrzegamy w XVI-XVII wieku, natomiast początki Skałki to jest wiek XI, gdzie zginął święty Stanisław biskup właśnie tu w tym miejscu. Najpierw kościół romański, gotycki, obecnie kościół barokowy razem z klasztorem i w ramach tej oferty możemy zobaczyć oczywiście bazylikę i związaną z nią zakrystię, skarbiec i bardzo unikalną bibliotekę. Również nasi przewodnicy zaprowadzą do krypty twórców kultury, czyli tego miejsca, które powstało pod koniec XIX wieku, kiedy Polska była w niewoli i wtedy Wawel był zamknięty, więc królowie ducha tu znaleźli swoje miejsce. I oczywiście nasi przewodnicy przeprowadzą przez, jak to niektórzy mówią, magiczny ogród, magiczny dlatego, że klasztorny, w którym Paulini na co dzień modlą się i odpoczywają. I dotrzecie Państwo, idąc tym ogrodem, do parku archeologicznego, gdzie są początki Skałki, gdzie są archiwalne zarysy murów miasta Kazimierz, ale też kościoła gotyckiego i pierwszego grobu świętego Stanisława.
1: Co jest perłą w tych na co dzień niedostępnych miejscach?
0: Perłą jest na pewno cały kompleks pauliński, ale szczególne te miejsca, które są, można powiedzieć, na co dzień zamknięte, czyli zachowana w takim pierwotnym kształcie i formule biblioteka z takimi okryciami na książki, które dzisiaj się nie spotyka, drewnianymi, rzeźbionymi, malowanymi. Są też piękne właśnie inkunabły, dzięki czemu możemy zrozumieć, dlaczego książkę czyta się od deski do deski. Przechodząc dolną część, czyli do skarbca, możemy zobaczyć, dlaczego Matka Boża ubiera się w sukienki. Możemy zobaczyć pierwszą rzeźbę świętego Stanisława, którą podarował nam ojciec Stanisława Wyspiańskiego, czyli Franciszek Wyspiański, ale również świadectwo cudu z 1900 roku za stawienicą świętego Stanisława i kilka innych ciekawych rzeczy, których dzisiaj nie powiem Państwu, bo pewnie z ciekawością większą Państwo się ustawią do nas, żeby nas odwiedzić.
1: Dlaczego warto?
0: Tkałka jest takim miejscem nazywanym duszą Krakowa albo też perłą Krakowa, zaraz przy Wiśle, obok Wawelu, drugie miejsce. Wszyscy idą na Wawel, wszyscy idą na rynek, ale ci z Państwa, którzy chcecie troszkę ciszy, spokoju i takiej niezwykłej atmosfery zaczerpnąć, to zapraszamy właśnie w to miejsce pełne zieleni, ciszy, gdzie słychać ptaki śpiewające i gdzie możecie trochę odpocząć, a jednocześnie dowiedzieć się o początkach historii, która ma prawie 1000 lat.
3: Więcej szczegółów na stronie skalka.paulini.pl rozmawiała Karolina Suder. Zajęcia edukacyjne, festiwal kryminalny, siła fotografii oraz koncerty to plany Nowochódzkiego Centrum Kultury na ten sezon artystyczny. Na scenie znane nazwiska, w październiku WordPress Photo, a już od piątku świętowanie 10-lecia Galerii Prac Zdzisława Beksińskiego.
4: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Rzeczywiście sezon bardzo bogaty przed nami. Przede wszystkim te zajęcia, codzienne zajęcia z zakresu animacji, edukacji kulturalnej. Te zajęcia, na które przychodzą dzieciaki, młodzież, dorośli i seniorzy. To są zajęcia, które odbywają się dla tych osób 2-3 razy w tygodniu. Około 3000 osób na stałe uczestniczy w tych zajęciach. To jest oczywiście plastyka, grafika, ceramika, malarstwo, rysunek. To są oczywiście zajęcia taneczne z kilkunastu technik tanecznych, od baletu klasycznego poprzez taniec współczesny, aż do folkloru choćby, bo folklor cały czas jest w Nowochódzkim Centrum Kultury na świetnym poziomie. Zespoły działają, rozwijają się. To są oczywiście zajęcia edukacyjne. Nowochódzki Uniwersytet Dzieci, który otwiera coraz to nowe wydziały i w tym roku także takie wydziały będą. To są różnego rodzaju zajęcia edukacyjne. To są choćby klub Supermama, czyli zajęcia dla obecnych, przyszłych mam, które podnoszą kompetencje, pozwalają się spotykać, pozwalają poznać nowe zagadnienia. To jest oczywiście klub fotograficzny, który także ma kilka rodzajów warsztatów i dla początkujących, i dla zaawansowanych. Masterclass w studio to jest coś naprawdę, na co warto zwrócić uwagę.
5: Kto w tym roku wystąpi właśnie tutaj w Nowochódzkim Centrum Kultury?
4: No mnóstwo wspaniałych artystów, choćby w tym obszarze kabaretu czy stand-upu. Już niedługo 2 października Piotr Bałtroczyk, niezwykły człowiek, który zawsze ściąga tłumy do NCK-u. Będzie Jacek Wójcicki, Beata Rybotycka i te krakowskie klimaty. Będzie kabaret Młodych Panów, będzie kabaret Hrabi, to jeśli chodzi o tą scenę kabaretową. Jeśli chodzi o scenę muzyczną, Siesta w Drodze i takie nazwiska jak choćby Krystyna Prońko, Wiktor Waligura, będzie można zobaczyć choćby Krzysztofa Zalewskiego. No tych nazwisk jest bardzo dużo. To także festiwale, choćby 3 i 4 października odbędzie się krakowski festiwal kryminału Crime i tutaj będą spotkania z twórcami, z autorami kryminałów, ale także warsztaty i także będzie można na ten temat zaczerpnąć dużo wiedzy. To także fotografia, bo przed nami siła fotografii już po raz 9 w Nowochódzkim Centrum Kultury, WordPress Photo i 6 innych znakomitych wystaw, które przyciągają tłumy zawsze do Nowochódzkiego Centrum Kultury, bo te wystawy zawsze około 8-9 tysięcy widzów ogląda, więc warto przyjść do NCK-u jesienią.
6: Bartosz Soczówka, dyrektor programowy Festiwalu Crime. No Kraków przede wszystkim jako miasto literatury nie może nie zauważać takiego fenomenu, jakim jest właśnie kryminał, który od wielu, wielu lat niepodzielnie rządzi, jest najchętniej czytanym gatunkiem literackim przez Polaków. Festiwal Crime to będą 2 dni wyjątkowych spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, warsztatów i też debat eksperckich.
5: Kiedy ten festiwal tutaj w Krakowie, co w programie?
6: 3-4 października, drodzy Państwo, Nowochódzkie Centrum Kultury, zarówno scena, jak i strefa autora, co ważne, bo każdy z naszych gości będzie do Państwa dyspozycji, także będzie można porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, wziąć autograf. Bardzo jesteście Państwo mile widziani. Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy. Wśród nich będą ci najbardziej elektryzujący, najpopularniejsi i najpoczytniejsi, że wymienię tylko Macieja Siembiedę, Sławka Gortycha, Marka Krajewskiego, Izabelę Janiszewską, Klaudię Muniak czy Roberta Małeckiego. No i co? Rozegramy partię szachów z Markiem Krajewskim, zajrzymy do słynnego notatnika Macieja Siembiedy, będzie kryminalny ring, będzie debata dotycząca tego, za co cenimy audiobooki i słuchowiska kryminalne, no i o roli sztucznej inteligencji w branży wydawniczej.
5: Świętujecie jubileusz 10-lecie Galerii Beksińskiego.
4: Tak, świętujemy 10-lecie tej galerii. Przeleciało nie wiadomo kiedy. Pamiętam doskonale tą jesień 2016 2016 rok, kiedy z wielką taką niepewnością, z wielkim podekscytowaniem otwieraliśmy tą galerię. Dziesięciolecie galerii będziemy świętować oczywiście oprowadzaniem po samej galerii. To zrobi już w piątek 18 września o godzinie 17, jak dobrze pamiętam, pani Joanna Gościej-Lewińska, kuratorka tej galerii. To jest także niezwykłe wydarzenie. Pani Joanna cudownie opowiada o tych walorach artystycznych i o obrazach mistrza Beksińskiego, więc na to zapraszamy bardzo serdecznie. Sobota i niedziela będą pod znakiem VR-u, czyli tego wejścia niemalże do głowy Beksińskiego. On był inspiracją dla twórców filmów, gier komputerowych i dla tego wirtualnego świata, więc będzie można przeżyć taką przygodę, wchodząc niemalże właśnie do głowy mistrza Beksińskiego i oglądając zanimowane te obrazy, i będąc w tym świecie jakby dogłębnie. Będzie także mapping na ścianie Nowochódzkiego Centrum Kultury. To oczywiście w sobotę i niedzielę wieczorem, po zmroku, zapraszamy na ten mapping. Będzie dyskusja tutaj. Jesteśmy teraz pod żandolem w tym centralnym miejscu Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tutaj spotka się kilka wspaniałych osób, które o Beksińskim wiedzą bardzo dużo. Przede wszystkim państwo dmochowscy. Będzie pan Piotr Dmochowski. Będzie dyrektor Banach, dyrektor Serafin z Muzeum w Sanoku. Porozmawiamy sobie, jak ten Beksiński przez te 10 lat tutaj funkcjonował i o swoich wrażeniach każdy nam opowie. Ale przede wszystkim to jest ta rzecz, na którą chciałem bardzo serdecznie zaprosić, bo nieczęsto jest do zobaczenia w Nowochódzkim Centrum Kultury. To jest spektakl w reżyserii Agnieszki Glińskiej, Kryptonim 27. 19 września w sobotę o godzinie 19. Warto skorzystać z naszej oferty.
3: O plenach Nowochódzkiego Centrum Kultury rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Z makiem lub z solą oraz nie cięższy niż 120 gramów, taki powinien być tradycyjny obwarzanek krakowski. Do jego wypieku potrzebnych jest tylko 6 składników, które każdy znajdzie w swojej lodówce. W 2020 roku został wpisany na listę produktów chronionych Unii Europejskiej.
7: To jest wielka niewiadoma. Nie wiemy, jak powstał pierwszy obwarzanek, kiedy to było, kto go stworzył. Natomiast wiemy na pewno, że obwarzanki były obecne w Krakowie w 1394 roku, czyli ponad 600 lat temu, czasy średniowieczne, kiedy tutaj w Krakowie rządziła królowa Jadwiga, która nomen omen była królem Polski. To też warto pamiętać o tym. I właśnie za sprawą królowej Jadwigi wiemy, że te obwarzanki były obecne, ponieważ prowadzone były tak zwane rachunki dworskie, gdzie zapisywane były właśnie wydatki królowej. I tam właśnie pojawił się zapis dla królowej pani pro circulis obwarzanki 1 grosz. I co jest właśnie ważne dla nas, to jest to pierwsza taka pisemna wzmianka, gdzie pojawia się to słowo obwarzanek, tak, że zostały one zakupione. Nie wiemy, ile ich było, nie wiemy tak naprawdę, ile kosztowały, bo ten jeden grosz tamtejszy to nie było tyle samo, co jeden grosz dzisiaj. I też nie wiemy, ile ich zostało kupione, więc no ciężko powiedzieć, czy to był już wtedy taki drogi produkt, czy raczej powszedni. Natomiast wiemy, że w tym początkowym okresie obwarzanki były produkowane tylko w okresie Wielkiego Postu. To nie było tak jak dzisiaj, że można je wypiekać codziennie. Mało tego, piekarze byli wybierani. Którzy piekarze mogą to piec? Nie mogli wszyscy. Było to na drodze losowania. Piekarze, którzy należeli do cechu piekarzy, mogli te obwarzanki wypiekać. I jeszcze tak historycznie się cofając do tamtych czasów, to mniej więcej 100 lat później, bo w XV wieku, kiedy w Polsce rządził król Olbracht, został wydany taki dekret, rozporządzenie, które mówiło właśnie o tym, że obwarzanki mogą być produkowane tylko i wyłącznie w mieście Kraków, w obrębie murów miasta i tylko i wyłącznie przez piekarzy cechowych, czyli właśnie należących do tego cechu piekarzy.
5: Obwarzanek często mylony jest z preclem, a to są dwie różne rzeczy. To w takim razie czym się różni ten nasz prawdziwy krakowski obwarzanek od tego przysłowiowego precla?
7: My u nas mówimy nie bądź precel, wejdźże do nas, do Muzeum Obwarzanka. Rzeczywiście są to dwa różne produkty, które często są mylone. Należą do tej samej grupy rodziny produktów, tak? Jeden i drugi musi być obwarzony, czyli zanurzony w gorącej wodzie, zanim zostanie upieczony. Właśnie stąd zresztą pochodzi nazwa obwarzanka. Natomiast są między nimi zasadnicze różnice. Przede wszystkim w kształcie, co można zauważyć gołym okiem i nie powinno się ich mylić. Ale też jeśli chodzi o sam proces przygotowywania, bo ciasto na obwarzanka i ciasto na presla to jest ciastem drożdżowym, tak? Czyli musi poleżeć, musi wyrosnąć. Natomiast ciasto na presla właśnie nie wyrasta tak długo. Ono jest tak jakby od razu obwarzone, od razu ta praca drożdży jest zatrzymana i też dzięki temu te takie tradycyjne presle są dłużej świeże. Natomiast obwarzanek musi być zjedzony tego samego dnia. On już następnego dnia jest czerstwy i niefajny. Właśnie dlatego, że to ciasto na początku sobie leżakuje. wyskakuje, garuje, tak? Czyli właśnie leży, wyrastają te drożdże i dopiero potem zanurzenie w gorącej wodzie powoduje to, że drożdże przy powierzchni już przestają pracować. Ta skórka jest taka chrupiąca i twarda, a w środku obwarzanka te drożdże cały czas pracują i to ciasto jest takie bardziej miękkie.
5: To w takim razie, jaki jest taki idealny przepis na tego naszego krakowskiego obwarzanka?
7: Przepis na obwarzanka jest zapisany, tak, jest certyfikowany, bo w ogóle obwarzanek jako produkt jest wpisany na listę produktów ze znakiem, chronione oznaczenie geograficzne, co oznacza, że musi on być produkowany w odpowiedni sposób, z odpowiednich składników, musi to być produkcja ręczna, są dozwolone posypki, które można użyć, no i musi to być u nas, tak, u nas w Krakowie, w powiecie krakowskim, powiecie wielickim, nigdzie indziej na świecie, więc ten przepis tak naprawdę nie jest tajemnicą, bo on jest też zapisany w rozporządzeniu Komisji Europejskiej, która nadała ten znak właśnie na wniosek krakowskich piekarzy. Natomiast każda piekarnia troszkę sobie ten przepis modyfikuje, bo w zasadzie każdy obwarzanek z każdej piekarni troszkę inaczej smakuje. Też piekarnie starają się na przykład wymyślać nowe posypki, jakieś tam mieszanki swoje stosować. I tak naprawdę, kogo by w Krakowie nie zapytać, to każdy ma swojego ulubionego albo piekarza, albo w ogóle stopień wypieczenia, posypkę. Tak, każdy ma inne preferencje smakowe, jeśli chodzi o obwarzanka.
5: Czyli jest to ciasto drożdżowe w takim razie?
7: Drożdżowe, tak. To jest ciasto, to jest bardzo, bardzo proste, sześcioskładnikowe ciasto. Używa się mąki pszennej, wody, soli, drożdży i właśnie jakiegoś rodzaju tłuszczu. I tutaj też jest pewna dowolność, bo może to być tłuszcz, może to być smalec, może to być margaryna, może to być masło. Natomiast trzeba pamiętać, że obwarzanki nie są wegańskie. Żaden obwarzanek nie jest wegański, ponieważ zawsze ta margaryna ma jakąś tam domieszkę tego tłuszczu zwierzęcego. O którymś składniku zapomniałam?
5: Mąka, cukier, sól, drożdże, woda, tłuszcz.
7: No właśnie, jak się już połączy składniki, ciasto zostaje odłożone do wyrastania, do tego garowania. Następnie jest cięte na sulki, czyli właśnie takie dwa wałeczki ciasta, które następnie spiralnie są skręcone, uformowane w kształt obwarzanka i dopiero potem obwarzanki najpierw trafiają do gorącej wody właśnie po to, żeby je obwarzyć i dopiero do pieca.
5: I ile takiego obwarzanka się piecze?
7: To zależy, jaki jest piec, bo w takich przemysłowych piecach, w piekarniach to myślę, że około 15 minut, tak z tego, co się orientowaliśmy. U nas na przykład w muzeum to tak około 10 minut, tak, bo u nas jednak no, mniejsze ilości naraz wchodzą do pieca.
3: Z Martą Krzyżek-Siudak rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Po 125 latach w końcu dotarły do Krakowa zapomniane witraże z Niemiec z przełomu XIX i XX wieku, które miały zdobić Katedrę Wawelską. Te i inne wyjątkowe witraże można zobaczyć w Krakowskim Muzeum Archidiecezjalnym na wystawie Odrzucone, zapomniane witraże Katedry Krakowskiej w dobie historyzmu. To 15 przeszkleń, kilkanaście szkiców, projektów i obrazów, a także archiwalnych zdjęć.
8: Joanna Ucyk, kuratorka pomocnicza wystawy. Na wystawie prezentujemy witraże, które przyjechały pierwszy raz do Polski ponad 120 lat po ich wykonaniu, witraże przeznaczone do katedry na Wawelu.
9: Tomasz Szybisty, kurator wystawy. Są to witraże związane z Katedrą Krakowską, aczkolwiek większa część przeszkleń prezentowanych na wystawie nigdy do katedry nie dotarła. Dlaczego tak się stało? Otóż w czasie wielkiej restauracji katedry na przełomie XIX i XX wieku wywiązała się niezwykle emocjonalna, rozogniona dyskusja dotycząca pochodzenia tych prac. One zostały wykonane w Niemczech i to był główny powód, dlaczego ostatecznie nie zdecydowano się osadzić ich w oknach katedry. Te witraże zachowały się we Fryburgu Bryzgowijskim, obecnie są one przechowywane w Augustyna Muzeum, natomiast pozostałe prace, jak witraż projektu Jana Matejki, Święty Leonard oraz pomniejsze przeszklenia pochodzą już z Krakowa, z samej katedry i zbiorów krakowskich.
5: Jaka jest ich historia?
8: Witraże z Fryburga były nieznane przez ponad 100 lat i dopiero w ostatnich latach zostały przez polskich historyków sztuki zidentyfikowane właśnie jako te przeznaczone do Krakowa.
9: Niestety bardzo długo sztuka wieku XIX nie cieszyła się dobrą opinią. To spowodowało, że nie rekonstruowano XIX-wiecznych witraży, które zostały uszkodzone bądź zniszczone w toku działań wojennych. Niewątpliwie więc wystawa daje okazję do przyjrzenia się pracom, które które nie są dostępne. Albo nigdy nie były prezentowane publicznie i to większość spośród witraży, które można zobaczyć w Muzeum Archidiecezjalnym, albo znajdują się w trudno dostępnych miejscach, jak właśnie witraż świętego Leonarda, który na co dzień dekoruje kaplicę klasztoru Augustianów na krakowskim Kazimierzu.
1: Na który witraż warto zwrócić uwagę?
8: Jeśli chodzi o witraże wypożyczone z Fryburga Bryzgowijskiego, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na ich ikonografię, na to, co jest przedstawione, bo one prezentują wizerunki wybranych polskich świętych i błogosławionych. Tutaj szczególnie efektowny jest witraż z przedstawieniem świętego Kazimierza Królewicza, ponieważ z niego zachowane jest najwięcej kwater i właśnie można taką najpełniejszą kompozycję obejrzeć. Taką ciekawostką jest też na przykład kompozycja przedstawiająca świętą Jadwigę Śląską. Jest to jedyna postać z tego grona, która nie jest bezpośrednio związana z Krakowem.
9: Niewątpliwie największym arcydziełem prezentowanym na wystawie jest witraż Święty Leonard projektu Jana Matejki. Szansa przyjrzenia się bardzo precyzyjnemu sposobowi nanoszenia farby witrażowej na szkło, kunsztowi warsztatowemu. Odkryjemy kilka na pierwszy rzut oka niewidocznych szczegółów. Kajdany w dłoniach świętego Leonarda to niezwykle istotny element tego przedstawienia. Kajdany są atrybutem tegoż świętego, ale z drugiej strony odnoszą się one do sytuacji zniewolonej Polski pod zaborami. W tle postaci widnieje bardzo tajemnicza budowla.
1: Co jeszcze można zobaczyć na wystawie?
8: Projekty, szkice, fotografie ukazujące witraże niezachowane.
10: Ksiądz Jacek Kurzydło, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. Wystawa jest absolutnie wyjątkowa z tego tytułu, że prezentujemy na niej witraże, które w Polsce możemy oglądać po raz pierwszy. Dodatkowo wiele projektów witrażowych wypożyczonych z wielu instytucji krakowskich, Muzeum Narodowe, Zamek Królewski na Wawelu, Archiwum Państwowe, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Myślę, że ona jest ważna i dla właśnie lokalnego, krakowskiego czy polskiego kościoła, chociażby z punktu widzenia ikonografii, ale jednocześnie istotna jest z punktu widzenia historycznego, historii Krakowa.
3: Witraże można oglądać do końca września. Wystawa powstała we współpracy z Muzeum Krakowa. Rozmawiała Karolina Suder. Ponad 10 kotów znalazło swój dom podczas kociego dnia otwartego w krakowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Nadal wiele zwierzaków czeka na nowe rodziny. Na miejscu był nasz reporter Kuba Solarz, który rozmawiał z właścicielami kotów ze schroniska.
11: Widzę, że adoptowali Państwo aż 2 kotki dzisiaj.
12: Rodzeństwo, 2 siostry. Mamy jeszcze psa, także będzie dużo pracy. A dzieci koty uwielbiają i zdecydowaliśmy, że damy dom jakimś maluchom.
11: Lubicie kotki?
13: Bardzo.
11: A co najbardziej w kotkach lubisz?
13: Że się wygłupiają na przykład.
11: Tak, adoptowaliśmy kotkę nawet. W większości biała, ma kilka szarych ciapek i kilka rudych, tym na główce.
14: Planowali Państwo długo, żeby adoptować kotka do domu?
11: To jest nasz drugi kotek, dokacamy. Planowaliśmy też długo, z pół roku prawdopodobnie i w końcu się tak zdecydowaliśmy przyjechać i już tego nie odwlekać dłużej w czasie. I to była świetna decyzja.
14: Co się Panu w kotach najbardziej podoba?
11: Ich charakter. To, że są trudne i trzeba sporo czasu, żeby się przekonały do człowieka. Ale kiedy już się przekonają, to są najlepszymi istotami na świecie.
15: Dominik Kamiński zajmuje się adopcją, zdjęciami kotów, psów. No dzisiejszy dzień należy bardzo do udanych. Co prawda jest to dzień otwarty dla kotów, natomiast wydaliśmy też już 4 psy do domu. Oby tak dalej było, bo i pogoda nam dopisała, no i dopisali nam ludzie wielkiego serca.
14: Zmieniły się również procedury adopcyjne. Możemy powiedzieć, co to są za zmiany?
15: Powiększyliśmy teren działania, tak żeby też ludzie, którzy jakby są spoza Krakowa, z dalszych odległości też mogli koty adoptować.
3: Bezdomne koty oraz psy można adoptować codziennie. Warto jednak pamiętać o wcześniejszym kontakcie telefonicznym. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Smakowska, dziękuję.
16: SK2. Magazyn lokalny.
3: Kasia Smakowska, to jest skawińskie wydanie magazynu reporterów Radia SK2. Do końca roku jeszcze lekko ponad 3 miesiące i mamy jeszcze czas, by rozpocząć czytanie albo nadrobić zaległości. Występne i zbrodnicze wyzwania czytelnicze to 9. odsłona wyzwania przygotowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie. Temat mógłby wskazywać na literaturę kryminalną, ale to nie jedyny aspekt. Mamy 25 kategorii i żeby ukończyć wyzwanie, musimy przeczytać właśnie 25 pozycji. Równolegle do wyzwania dla dorosłych trwa wyzwanie dla dzieci, a o wszystkim opowie Anna Cała z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.
17: Fani literatury kryminalnej, a jak wiemy jest ich bardzo wielu, w faktycznie się ucieszyli i myśleli, że to jest tak sformatowane wyzwanie specjalnie dla nich, bo się nazywa występne i zbrodnicze wyzwanie czytelnicze.
18: No to trzeba powiedzieć, że kto to usłyszał, no to od razu sobie mógł o tym pomyśleć, no umówmy się.
17: Tak, i w naszym wyzwaniu tak czy siak, jakbyśmy go nie nazwali, czy to była cukiernia literacka, czy botanika, to i tak oczywiście ludzie czytali bardzo dużo kryminałów i doskonale to rozumiemy. Natomiast w tegorocznym wyzwaniu też na pewno pewne kategorie będzie można obczytać kryminałami, ale jest kilka takich kategorii, które wręcz wymuszają, żeby to były inne książki. Nasze wyzwanie się tym wyróżnia, że zawsze ma ten ogólny temat i do niego są dopasowane różne, czasami zaskakujące kategorie i działa to tak, że na przykład w tym roku mamy kategorię, na przykład jest kategoria ucieczka po linie, czyli też takie jakieś przestępstwo związane z napadem. I tutaj trzeba przeczytać książkę, której tytuł jest napisany w pionie. Na okładce, nie na grzbiecie, bo już widzę tych kombinatorów. Albo mamy hasło przekręt i tutaj trzeba przeczytać mangę, czyli japoński komiks. No bo żeby go przeczytać, trzeba go przekręcić tył naprzód, bo czyta się go od tyłu i od prawej do lewej. Albo mamy hasło takie no, trochę humorystyczne, jak zwędził Sven suszoną rybę, czyli wielkie przestępstwo w krajach skandynawskich. I tu trzeba przeczytać książkę z serii dzieł pisarzy skandynawskich, pięknej serii od lat wydawanej w Polsce.
18: Przypomnijmy sobie samą ideę wyzwania czytelniczego, bo to już jest któryś raz, kiedy jest ono w Miejskiej Bibliotece Publicznej organizowane. Promocja czytelnictwa to na pewno, ale też taka trochę, mi się wydaje, zabawa z książką.
17: Tak, niedawno policzyłyśmy i nawet nas to same zdziwiło, że już 9. raz organizujemy wyzwanie. Ono jest o tyle autorskie, że właśnie nie polega na tym, jak wiele innych wyzwań, że w styczniu przeczytaj książkę historyczną, a w lutym przeczytaj zbiór opowiadań, tylko od razu dajemy wyzwanie na cały rok. To jest 25 różnych kategorii i właśnie twórczo dobieramy do nich książki. W zeszłym roku był ten Jarmark Cudów i mieliśmy 25 kategorii takich właśnie, nie wiem, kopa jaj, to trzeba było przeczytać książkę, która została napisana 60 lat temu, albo autor obchodził 60. urodziny, albo dowolne inne skojarzenie z 60. I co roku właśnie tak to działa, że nasi czytelnicy muszą się wykazać pomysłowością i twórczością przy tych kategoriach, przy wyszukiwaniu tytułów do danych kategorii. Zawsze staramy się też mieć takie kategorie społeczne i w zeszłym roku były to bliźnięta siamskie, no też jako, no niestety, kiedyś tam atrakcja na tych freak show. Tutaj trzeba było sobie znaleźć inną osobę, która bierze udział w wyzwaniu, dogadać się z nią, jaki tytuł razem czytamy, a potem opublikować wspólny post na temat tej książki. No bo chodzi nam o to, żeby nie tylko promować czytelnictwo, ale też, żeby tworzyć między czytelnikami połączenia, żeby wymieniać się myślami, promować tę literaturę w najbliższym otoczeniu.
18: Kiedyś pamiętam, że chyba można było, albo w zasadzie trzeba było pożyczyć od kogoś cukier.
17: To była cukiernia literacka, tak, bardzo dobrze pan zapamiętał. Hasło, kategoria szklanka cukru i to musiała być książka pożyczona od sąsiada. Nie z biblioteki, tylko po prostu z najbliższego otoczenia. Pójść do kogoś znajomego w okolicy, zobaczyć, co tam ma na półkach, pożyczyć i przeczytać.
18: Wyzwanie trwa cały rok, ale zawsze gdzieś już, tak końcem grudnia, już odzywają się czytelnicy i tak podpytują, co będzie w tym roku nadchodzącym. W tym już mówimy 26.
17: Tak, podpytują się już chyba od listopada. Mamy dużo takich zapytań, ale to jest zawsze tajemnica. Dopiero 1 stycznia. Nie ma przebacz, wszyscy wymęczeni po Sylwestrze, ale my gdzieś tak około 10 rano publikujemy to wyzwanie i natychmiast jest olbrzymie zainteresowanie tym wyzwaniem, bo faktycznie staramy się zaskoczyć czymś czytelników naszych co roku.
18: Pamiętam z naszych poprzednich rozmów, że zazwyczaj jest tak, że ta grupa osób biorących udział w wyzwaniu to jest taka stała grupa, może troszeczkę mniejsza, ale ona jest i zawsze gdzieś w tym wyzwaniu bierze udział. Tak patrząc przez te ostatnie lata wyzwania, skupmy się na powiedzmy ostatnich 3-4 edycjach, jaka jest tendencja? Ta tendencja jest wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę osób, które podejmują się wyzwania czytelniczego?
17: Generalnie jest tak. Można sobie wyzwanie zrobić zupełnie indywidualnie. Wziąć od nas grafikę albo pobrać sobie w internecie naszą grafikę. Zawsze mamy bardzo dopracowane i chwalone przez czytelników ładne grafiki wyzwaniowe. To też jest taka dodatkowa atrakcja.
18: Czasami trochę wygląda jak plansza do gier, to tak można sobie na przykład pionkami przeskakiwać.
17: Tak, to są takie plansze i w tym roku faktycznie coś w tym jest z tą planszą. Mamy nowość, czyli naklejki, którymi można sobie te poszczególne kółeczka kategorii oznaczać jako już przeczytane. I tak, jeden sposób to jest sobie samemu w cichości dla siebie wypełniać wyzwanie. Super sprawa, ma się satysfakcję. Ale można dołączyć do grupy wyzwaniowej. Co roku zakładamy nową grupę na Facebooku i tam faktycznie jest takie, z jednej strony stałe grono miłośników książek, które co roku bierze udział w wyzwaniu, ale też stale powiększające się grono czytelników. To jest grupa absolutnie otwarta, każdy może tam dołączyć, a w grupie chodzi o to, żeby się wzajemnie motywować, żeby dyskutować o tych książkach, żeby polecać sobie nawzajem książki i faktycznie to tak działa. Jest szalenie miła atmosfera, nie ma tam żadnego wytykania sobie, że ktoś czyta coś, czego nie powinien, absolutnie żadnej cenzury tu nie ma, więc naprawdę warto dołączyć i zapraszamy.
18: Co do wyboru literatury, to też chyba nie jest tak, że wszystko się nadaje, bo jeżeli mamy konkretną kategorię przed sobą i chcemy się w niej zmieścić, czasami naginamy trochę tą czasoprzestrzeń i w ogóle naginamy literę, żeby, no skoro nam się wydaje, że dana pozycja pasuje pod tą kategorię, no to dlaczego by nie? No ale okazuje się, że nie zawsze jest to takie proste, że czasami jednak musicie Państwo tak troszeczkę stonować nastroje i powiedzieć, że może jednak warto coś innego wybrać.
17: To się zdarza naprawdę rzadko, ale czasem faktycznie prosimy, żeby ktoś zmienił kategorię, do której daną książkę przeczytał, no bo po to wymyślamy te zasady, żeby było choć trochę trudno, żeby nie dało się wziąć dowolnej książki, a potem tak dopchnąć kolanem, że ona jednak do tej kategorii jakoś pasuje. Ale tak, jeżeli książka jest naprawdę ciekawa, jeżeli ktoś napisał fajną recenzję, co nie jest obowiązkowe, ale większość osób jakąś tam chociaż krótką notkę pisze i jeszcze w ciekawy sposób to uzasadnił, no to na ogół my jesteśmy rozbrojone i uznajemy. I w ogóle wyzwanie przecież tak naprawdę jest wyzwaniem naszym, wewnętrznym. To my sami chcemy przeczytać 25 książek i jakiś nadzór z góry w ogóle nie powinien być potrzebny. Ta grupa służy właściwie temu, żeby pokazać innym, hej, zobacz, patrzcie, tu jest naprawdę fajna książka, podobała mi się, polecam wam ją. I tylko tyle.
18: Interakcja między uczestnikami to jest jedno, taka wzajemna inspiracja między nimi także, jeżeli chodzi o dobór literatury w ogóle, już nawet, którą możemy przeczytać poza wyzwaniem czytelniczym jak najbardziej, ale chyba dla państwa też jako dla pracowników biblioteki łamane przez bibliotekarzy, to też jest chyba taka dodatkowa wiedza, bo no umówmy się, nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkich książek, nawet gdybyśmy chcieli. A kiedy widzimy jakąś pozycję, z którą wyszedł któryś czytelnik, z którą Państwo na przykład nie mieli do czynienia, to też jest dodatkowa wiedza, dodatkowa informacja, że są jeszcze książki nieodkryte albo takie, które nie cieszą się dużą popularnością, a warto do nich zajrzeć.
17: Oczywiście rynek książki jest olbrzymi. Tak naprawdę wypływają tylko te książki, za którymi stoi duża maszyna promocyjna, więc to jest dla nas dodatkowa wartość. Zdecydowanie i zawsze strasznie się cieszę, gdy widzę jakąś książkę, o której wcześniej nie słyszałam, a jeszcze ktoś mi mówi, że jest naprawdę dobra. No to od razu się zaczyna myszkowanie, sprawdzanie, co to za autor, czy to jest jakiś cykl książkowy. Tak, to jest dla nas dodatkowa wartość oczywiście, ale wszyscy uczestnicy wyzwania właśnie doznają takich olśnień i w naszym wyzwaniu właśnie dlatego te kategorie są tak skonstruowane, żeby trochę poszerzać te nasze horyzonty czytelnicze, żeby no nie da się całego wyzwania właśnie obczytać swoim ulubionym autorem, nawet jeśli jest bardzo płodny, no bo właśnie konstrukcja wyzwania na to nie pozwala.
18: Różnie jest z tym naszym czytaniem. Jedni książki połykają, drudzy troszeczkę w wolniejszym tempie sobie radzą. Kiedy ktoś mógł tę rozmowę usłyszeć i usłyszeć też, że 25 kategorii jest w sumie, czyli przez rok musielibyśmy przeczytać 25 pozycji, to ktoś mógłby złamać ręce i powiedzieć, przecież to jest niewykonalne, bo gdybyśmy to podzielili przez miesiące, to tak no około 2 książek na miesiąc wychodzi, tak nawet z delikatnym haczykiem, ale no przecież są osoby, które to zadanie, wyzwanie kończą, więc to nie jest absolutnie niewykonalne.
17: To jest tak, oczywiście wyzwanie zaczyna więcej osób niż je kończy. No, żadne zaskoczenie, ale to jest super, że osoby przeczytają 8, 10, ale dzielą się tym i to też jest w porządku. Natomiast są tacy zawodnicy, zawodniczki głównie, które kończą to nasze wyzwanie tak gdzieś w okolicach maja, czerwca. I dla nich od kilku lat robimy dodatek do wyzwania. Już taką zupełnie nieobowiązkową część, wyzwania mają zaliczone, ale żeby jeszcze mogli w tej grupie być w aktywny sposób, no to jeszcze lecą ten dodatek.
18: Runda ekstra.
17: Tak, taka runda ekstra. I w zeszłym roku mam tutaj przygotowane statystyki. Było tak, że w tej naszej grupie wyzwaniowej było aż 200 osób. No plus są osoby, które właśnie sobie indywidualnie nie mają ochoty uczestniczyć w takiej grupie, nie mają Facebooka, więc po prostu robią sobie wyzwanie indywidualnie. Ale 200 osób było w grupie, z czego 20 osób skończyło całe wyzwanie. No byli tacy, którzy po prostu nie zdążyli tam na jakimś 15, 20 pozycji się zatrzymali i to też jest w porządku, to też jest super. Są osoby, które przez pierwsze lata nie zdążyły przeczytać, ale już w zeszłym roku po raz pierwszy im się udało. Są osoby, które tylko nas obserwowały. Nie wiem skąd ta nieśmiałość, ale w tym roku dobra. Podoba mi się ten temat, to, że to jest takie wokół spraw kryminalnych i biorą udział, więc to jest ekstra. I jeszcze z tych statystyk zeszłorocznych, w tej naszej grupie wyzwaniowej było około 700 postów na temat książek, więc naprawdę masa inspiracji czytelniczych. 20 osób skończyło całe wyzwanie, a z tego jeszcze 10 skończyło również ten dodatek, czyli do wyzwania machnęli 40 tytułów. Wow.
18: A czy państwo podpowiadają, czy jednak starają się to wszystko jakby tak, nie mówię, że nadzorować, ale obserwować to wszystko z boku, żeby jednak zostawić czytelnikowi wolną rękę?
17: Nie no, my nie jesteśmy z boku, bo nas książki tak ekscytują, że nie mogłybyśmy być z boku, ale oprócz tego, że również się włączamy do dyskusji, bo czemu nie, też jesteśmy czytelniczkami, to publikujemy takie nasze polecajki, jakie książki, które można dostać w naszym księgozbiorze, które można od nas wypożyczyć, pasują do danej kategorii. No i często faktycznie jest tak, że czytelnik na daną kategorię nie ma pomysłu, więc sięga do tych naszych poleceń.
18: Samo wyzwanie czytelnicze to jest 12 miesięcy, natomiast nawet jeżeli ktoś się ukończy wcześniej, no to czy coś jest poza satysfakcją z tego, że się to wyzwanie ukończyło? Pamiętam, że w poprzednich latach chyba było tak, że jakaś niespodzianka zawsze dla tych, którzy wytrwali do końca wyzwania i je ukończyli, była. Czy tak samo będzie w tym roku?
17: W tym roku na pewno będzie jakaś pamiątka, ale tak, jeszcze tam 2-3 lata temu to były nagrody, powiedzmy, za 3 czy 5 pierwszych miejsc. Ale uznałyśmy, że to jest nie fair, bo czytanie nie ma nic wspólnego z prędkością przecież. Dlaczego ma dostać nagrodę ktoś, kto tak szybko coś tam przeczytał, byle... Nie, w ogóle tutaj nie chodzi o żadne wyścigi.
18: No chyba, że ktoś liczy na rekord Guinnessa, wtedy zupełnie inna rozmowa.
17: Ale to nie do nas, to niech się zgłosi gdzie indziej. My właśnie zawsze podkreślamy, dobierzcie sobie fajną książkę, rozejrzyjcie się, przeczytajcie coś, co naprawdę sprawi wam radość, co sprawi, że czegoś się nowego dowiecie, a takie czytadło na jeden wieczór, ono często, no jasne, potrzebujemy czasem takiej rozrywki, ale ono nawet śladu żadnego w nas nie zostanie i za miesiąc nie będziemy pamiętali, o co chodziło, więc tak, my raczej jesteśmy za tym, żeby czytać wolno, więc żeby właśnie nie nakręcać jakiejś takiej rywalizacji, która naturalnie się pojawia, niektórzy po prostu no, tak reagują, to w zeszłym roku postanowiłyśmy, że pamiątka będzie dla każdego, kto ukończył wyzwanie. I to się okazało strzałem w dziesiątkę, to trochę tak uspokoiło nastroje pewne. Był to kubek, bardzo dużo wzorów, kubków z tymi właśnie naszymi wyzwaniowymi grafikami, więc coś niepowtarzalnego, znaczy no, jest tylko kilkadziesiąt egzemplarzy, ale są bardzo różne te grafiki, no i to się sprawdziło, uczestniczki, bo wciąż panowie, nie wiem gdzie wy jesteście, ale nie w naszym wyzwaniu, więc uczestniczki bardzo te kubki doceniły.
18: Wyzwanie czytelnicze, rzecz jasna, raczej jest skierowane do osób dorosłych albo do młodzieży, takiej troszeczkę starszej, ale dla dzieci też państwo mają coś przygotowanego. Jak to będzie wyglądało? Czy to wyzwanie czytelnicze dla dzieci będzie w podobnej formie tak jak dla dorosłych, czy jednak będą pewne zmiany?
17: To jest tak, że wyzwanie czytają, w wyzwaniu naszym uczestniczą dorośli, ale ci dorośli często mają dzieci. No i te dzieci już od pewnego czasu obserwowały, że mamo, czemu ty się tak dobrze bawisz, a co z wyzwaniem dla dzieci? I doszło do tego, że mama własnoręcznie narysowała dla swojego dziecka takie wyzwanie podobne do naszego. No to uznałyśmy, że wow, no nie, to już nie możemy poprzestać na tym dla dorosłych. I w tym roku wystartował Zwierzyniec. To jest na podobnej zasadzie wyzwanie dla dzieci. Są dwie zasadnicze różnice. Po pierwsze, ono absolutnie nie jest w internecie. To się odbywa na linii młody czytelnik, bibliotekarz, bibliotekarka, ale tak samo jest piękna grafika, z tym, że 25, no bez przesady, jest tam 10 kategorii. Nazywa się Zwierzyniec, więc one wszystkie są związane ze zwierzętami. Również nasza wspaniała graficzka Justyna tutaj wyczarowała piękny plakat, który każde dziecko może pobrać sobie w bibliotece na terenie naszej gminy, wziąć do domu. Też są naklejki. Po przeczytaniu książki przychodzi do biblioteki, mówi, że przeczytało książkę do danej kategorii i wtedy pani bibliotekarka daje mu naklejkę, żeby sobie w domu oznaczyło, że ta kategoria już za nim. I tutaj też się staramy, żeby było różnorodnie. Mamy takie kategorie jak na przykład Tytus de Zoo, to tu trzeba przeczytać komiks. A jest mnóstwo świetnych komiksów dla dzieci, również popularno-naukowych, więc...
18: Ale jeden kłania się od razu, jak się mówi o Tytusie.
17: No tak, ale w każdym razie rodzice, nie bójcie się, niech wasze dzieci czytają komiksy. Moje dziecko się nauczyło czytać w ogóle na komiksach. Więc spoko, a teraz czyta normalne książki. To nie jest nic groźnego. Mamy tam kategorię Fenek. To są książki, które się mają jakoś kojarzyć z pustynią albo z upałem. Albo jest Świstak Tatrzański jesienią. Jak wiemy, świstaki tatrzańskie jesienią budują masę i są okrąglutkie, grubiutkie, no to w tej kategorii czytamy taką książkę konkretną powyżej 200 stron. No i tak to wygląda. Już teraz strasznie nas cieszy, bo jest bardzo duże zainteresowanie tym wydarzeniem.
18: Biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z dziećmi, to takie wyzwanie czytelnicze może być pewnego rodzaju upieczeniem dwóch pieczeni na jednym ogniu, bo skoro dzieci muszą czytać lektury, to też w takim wyzwaniu chyba takie lektury też mogą się pojawić. No skoro nawet mówimy o takiej kategorii związanej z gorącym i pustynią, no to przecież Henryk Sienkiewicz, welcome.
17: To jest tak. Mam nadzieję, że dzieciom to wyzwanie będzie się głównie kojarzyć z przyjemnością. Na szczęście takie lektury też są wciąż w kanonie lektur. Większość dzieci na przykład naprawdę lubi Akademię Pana Kleksa. Nie spotkałam jeszcze dziecka, które lubiłoby W pustyni i w puszczy, ale to jest chyba dyskusja na inny moment. Więc tak, oczywiście, jeśli ktoś dopasuje sobie lekturę do wyzwania, to jak najbardziej jest to możliwe. Aczkolwiek... Mam nadzieję, że to wyzwanie będzie się kojarzyć z zabawą, z rozrywką, z przyjemnością, a nie z obowiązkiem szkolnym.
18: A jeszcze na koniec, wracając do tego wyzwania czytelniczego dla dorosłych. Być może ktoś, kto usłyszy tę rozmowę, pomyśli sobie, że to jest ten moment, kiedy ja będę czytał regularnie, kiedy właśnie będę miał konkretny cel, żeby ukończyć wyzwanie. Czy warto zaczynać w ten sposób? Bo skoro ktoś może nie czytać regularnie, może na przykład tylko, nie wiem, jedną, czy dwie, czy trzy pozycje w ciągu roku czytać, bo takie osoby też się zdarzają. Tu mamy do czynienia z ich liczbą zdecydowanie większą. To czy też w przeszłości pojawiali się tacy czytelnicy, którzy od wyzwania zaczynali albo gdzieś znowu tak odradzali w sobie tą znajomość z literaturą na tyle, że byli w stanie wziąć udział w wyzwaniu. Może go nie ukończyć, ale było to dla nich na tyle dużym bodźcem czytelniczym, literackim, żeby już do tej książki wrócić, żeby książka stała się ponownie, no właśnie, rozrywką. Taką rozrywką mam tu na myśli, że i dobrze spędzam czas twórczo, bo czytam literaturę, która sprawia mi przyjemność, a jednocześnie właśnie coś z niej dla siebie wyciągam i to we mnie zostaje.
17: Przez te wszystkie lata to już mieliśmy tyle przypadków, naprawdę chyba każda opcja tutaj jakoś się dopasowała. Czytelnik, który czyta 3-4 książki rocznie, to znaczy, że on jest autentycznym czytelnikiem i niewiele mu potrzeba, żeby rozniecić ten czytelniczy zapał, więc jak najbardziej takie osoby widziałabym w wyzwaniu. Są osoby, i to nas strasznie cieszy, które mówią: wow, bez wyzwania to bym nie dotarła do takiej literatury. A to było takie świetne, nie? Więc dzięki za te kategorie, bo ktoś do tej pory omijał tę serię skandynawską, a teraz w związku z wyzwaniem ją przeczytał i się okazało, że to była świetna lektura. Ale tak, zdarzały się też takie osoby w naszym wyzwaniu, które zaczynały nie tylko szerzej czytać, ale też dużo więcej czytać. Z tym, że w czytaniu to tak naprawdę ta ilość jest drugorzędna. No, postawmy na jakość, wybierajmy dobre książki, a właśnie wyzwanie nam to umożliwia, bo wyzwanie i umożliwia kontakt z innymi uczestnikami, z innymi czytelnikami, którzy mogą nam coś podpowiedzieć, a jeszcze dodatkowo te nasze kategorie sprawiają, że musimy sięgać po coś nowego.
19: Więcej na temat wyzwania czytelniczego Biblioteki Miejskiej w Skawinie na biblioteka@skawina.pl. Jakość wody w skawińskich wodociągach kontrolują Małże. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie korzysta z biomonitoringu jako dodatkowego narzędzia do badania zanieczyszczeń. Zasada jest prosta. Kiedy woda jest skażona, małże się zamykają. Więcej na ten temat opowie dyrektor techniczny zakładu Piotr Bolek.
20: Sprawa wygląda następująco. Jeżeli chodzi o małże, w związku z tym, że mamy większość wody, która wpływa do uzdatniania wody, jest to woda powierzchniowa, czyli woda, która gdzieś sobie płynie, prawda, rzeką. My musimy, mamy studnię, ujmujemy ją i tak dalej. I my, mając na uwadze, jak wygląda ten proces, to, że ze studni szybowych czy ze studni głębinowych tą wodę jest ciężej tak naprawdę zanieczyścić, natomiast woda płynąca niesie ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia, staraliśmy się w jakiś racjonalny sposób znaleźć motyw do jej bezpieczeństwa. I tutaj powstał proces bezpieczeństwa wody. Nazwaliśmy sobie planem bezpieczeństwa wody, który wynika z tego, żeby oprócz racjonalnych badań codziennych, badania wskaźników fizyko-chemicznych, mieć coś, co spowoduje nam, że jakość tej wody będziemy badać na bieżąco. Będąc na targach w Bydgoszczy wodno-kanalizacyjnych, poznaliśmy firmę, która jako swoje know-how traktowała właśnie zatrudnianie małży w cudzysłowie do stacji uzdatniania wody po to, żeby badać jakość tej wody. I tak się również stało z nami. Po przyjeździe, z konfrontowaniu tu ze wskaźnikami fizyko-chemicznymi naszej wody, stwierdziliśmy, że spróbujemy zadziałać w tym temacie. I to było efektem takim super na plus, bo chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ten biomonitoring jest to nasze zabezpieczenie przed różnego rodzaju zmianami fizyko-chemicznymi źródła wody, tak? Bo dzisiaj ta woda może zawierać wskaźniki, które przypłyną, a na przykład nasze laboratorium pewnych rzeczy na przykład może nie złapać w próbce wody. A co się dzieje z małżami? Przez małże, czyli przez akwarium z małżami, woda płynie cały czas w ruchu ciągłym. I na czym polega działanie tych naszych małży? Małże są to małże z gatunku skójka zaoszczona, tak się dokładnie nazywają. Woda przepływa przez nich. One mają do swoich skorup poprzyczepiane wskaźniki z otwarciem lub zamknięciem skorupy. Jeżeli przepływ jest w miarę jednorodny, nie zmienia się wartości wskaźników fizykochemicznych w tej wodzie, to małże są otwarte. Jeżeli dochodzi do zmian, małże od razu sygnalizują nam zmianę jakościową wody. I teraz w momencie, kiedy dostaną taką informację u nas na dyspozytorni, że nagle zamyka się na przykład małża, tego się jeszcze nie zdarzyło. Powiem szczerze, że z punktu widzenia naszego tutaj eksploatacyjnego, przeżyliśmy już powódź, przeżyliśmy już przypływy różnego rodzaju zmian fizykochemicznych wody w przypadku dużych opadów i nigdy nam się jeszcze nie zdarzyło, żeby się małże zamknęły. To jest bardzo dobry symptom, ponieważ wskazuje na to, że jakość tej wody jest w miarę już ukształtowana. Spowodowane jest to również tym, że w dorzeczu właśnie Skawinki mamy wszędzie kanalizację. Kiedyś, jak tej kanalizacji nie było, wskaźniki wody niestety bardzo się różniły. Z wiadomych przyczyn ludzie puszczali ścieki do rzeki. Dzisiaj tego symptomu nie ma. Mamy jasność, że woda w Skawince naprawdę nie zmienia swoich wartości, bo gdyby zmieniała, oprócz tych badań laboratoryjnych, które mamy codziennie i 24 na dobę, przypomnę, woda jest badana w wodociągach skawińskich, no to mamy również ten biomonitoring w postaci naszych przyjaciół małż.
18: Przypomnijmy jeszcze, kiedy małże zaczęły, jak to już ładnie pan powiedział, pracować dla miejscowego zakładu.
20: Chcę jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieć, że to są organizmy i one nie cierpią, bo tutaj mogłyby paść, że one mają poprzyczepiane do tych swoich skorup coś, co sygnalizuje otwarcie. Zwierzątka, czyli te organizmy, one sobie żyją, nie koliduje to ich procesami życiowymi, natomiast ważny element w tym wszystkim jest taki, że my je również co 3 miesiące wymieniamy, tak? To jest bardzo ważne. To nie są małże, które mamy już 1,5 roku, to 3 miesiące je wymieniamy po to, żeby te nowe małże małże, które przychodzą, one się znowu aklimatyzują w tym naszym środowisku. Bo jeżeli małża zostałaby na pół roku, to ona się przyzwyczai nawet do wody tej, która się szybko zmienia, tak? Natomiast chodzi o to, żeby ta małża, która jest wymieniana, ona zawsze ma ten okres tak zwanego rozwoju i ona przez ten swój rozwój, przez aklimatyzację do tej nowej wody daje nam szybki wskaźnik o jej jakości.
18: To już mam wspomniał, ale rozwińmy ten wątek. Te małże są w zamkniętym środowisku, to jest w akwarium i że to jest takie akwarium, które możemy zobaczyć u kogoś w domu, że tam są jakieś, nie wiem, roślinki, jakieś jest to ładnie wszystko przyozdobione. Jak to wygląda?
20: Nie jest to przyozdobione. Jest to akwarium rzeczywiście. To jest duże akwarium. Nie małe akwarium, tylko bardzo duże akwarium. Akwarium, w którym nie ma tak naprawdę kamyczków, nie ma roślinek. Są tylko nasze zwierzątka w postaci tej skójki zaoszczonej. I te małże sobie żyją w tym środowisku. I tak jak powiedziałem, to jest środowisko i taki ich basen przepływowy. No bo na tym to wszystko polega, że woda uzdatniana, woda surowa, która wchodzi do procesu uzdatniania, przechodzi przez to akwarium. No i daje nam informacje o jakości tej wody. A tak jak powiedziałem, jakość tej wody oprócz badań jest na monitorach, czy to SCADA u eksploatatorów na stacji uzdatniania wody, czy nawet każdy, ja jako tutaj dyrektor, mam dostęp przez swoje możliwości informatyczne, że mogę poglądać, jak te małże dzisiaj pracują. Tak?
18: Ale to nie zmienia faktu, że skoro co mniej więcej 3 miesiące państwo je wymieniają, to raczej nie przywiązują się do nich za bardzo.
20: Nie, kiedyś tak naprawdę i to już taka anegdota, jak przyjechały te pierwsze małże, to właśnie pracownicy na stacji uzdatniania wody nazwali je sobie. Jednego nazwali Toady, drugiego, już nie pamiętam jak, ale wszyscy myśleli właśnie, że to będzie na takiej zasadzie, że te organizmy będą z nami na jakiś czas. Natomiast one się, tak jak powiedziałem, zmieniają, ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby mieć pewność, że jakość tej wody ujmowanej, a później uzdatnianej jest naprawdę na dobrym, odpowiednim poziomie.
18: Co prawda w Skawinie jeszcze żadna małża się oficjalnie nie zamknęła, ale chciałem jeszcze wrócić do tego wątku, o którym pan wspomniał, że te małże to jest coś w rodzaju dodatkowego zabezpieczenia państwa informacji na temat stanu wody. Więc jeżeli system pominie coś, jakieś zanieczyszczenie, a małża je wykryje, to skąd my potem wiemy, że to jest konkretna rzecz, że my wiemy, czego szukamy i wiemy, jak w jaki sposób zaradzić temu problemowi?
20: Trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną informację. Woda, przechodząc przez małże, jeżeli dostalibyśmy symptom, prawda, że małża się na przykład zamyka, tak, bo panu chodzi o to, żeby pokazać, jaka jest procedura dalej. Jeżeli małża się zamyka, no to z automatu robimy badanie. Oprócz, tak jak powiedziałem, monitoringu 24 godziny na dobę, mogę wezwać dodatkową panią w laboratorium, która mi zweryfikuje. I teraz zapyta pan, na jaki wskaźnik chemiczny. No i tutaj robimy może nie całą tablicę Mendelejewa, tak? Ale tak naprawdę mamy odpowiednie informacje, co może spowodować zamknięcie tych małż. Oprócz zwykłej analizy robi się tak zwaną analizę rozszerzoną i ta analiza rozszerzona daje nam wtedy informację, czy był to symptom, bo to są organizmy. Kiedyś mieliśmy sytuację tylko i wyłącznie, to była sytuacja groteskowa, że małże, które przyjechały, nagle jedna od razu z automatu się zamknęła. Okazało się, że po prostu te małże też są hodowane w środowiskach zamkniętych. Ta małża po prostu nadawała się już do wymiany z automatu, ale to się okazało bardzo szybko. Firma serwisowa, która przywiozła małże z automatu, wymieniła i sprawa została zamknięta.
18: Jakby ocenić wpływ małż na jakość wody w Skawinie? Czy dzięki temu, że posiadają państwo taki dodatkowy system w postaci tych małż, można powiedzieć, że nie ma możliwości, żeby coś w przyszłości, jeżeli się taka sytuacja wydarzy, przeoczyć?
20: Nie ma nigdy 100% zabezpieczenia. Oczywiście my ten efekt złej jakości wody ograniczamy do minimum, tak? Biomonitoring ma za zadanie wykrywanie takich anomalii. I chcę tutaj podkreślić jasno, w momencie, kiedy doszłoby do jakiejkolwiek zmiany składu fizykochemicznego wody, z automatu jest to po pierwsze wyłapywane przez systemy, bo również oprócz małż mamy analizatory, przetworniki, które na bieżąco badają tą wodę, tak? Czy to są wskaźniki azotanowe, czy wskaźniki amoniakalne, czy na bieżąco badamy wskaźniki fizykochemiczne amoniaku, manganu, żelaza. To są dodatkowe zabezpieczenia. Biomonitoring jest dodatkowym zabezpieczeniem. Natomiast analizatory online, czyli działające na żywo, są wskaźnikami stałymi, tak? Ale tak jak powiedziałem, to są sondy, to są analizatory, które badają tą wodę, a biomonitoring ma tylko i wyłącznie pomóc w tym procesie.
18: W każdym razie małże mogą być pewne swoje posady.
20: Tak, na dzień dzisiejszy nie przewidujemy zwolnień i widzę, że nawet wręcz przeciwnie, ja zawsze promuję tutaj tego typu zamierzenia, jeżeli chodzi o wodociągi, to jest dodatkowe zabezpieczenie i trzeba mieć świadomość tego, że pomimo zmian, tak naprawdę widzimy wszyscy dzisiaj zmiany, bo mamy świadomość, że spada ilość wód gruntowych, zmienia się nam trochę klimat. Małże są naszymi pracownikami, już żeśmy się do nich tak naprawdę bardzo przyzwyczaili. Nie przewiduję ich zwolnień, ba, bardzo je promuję.
3: Rozmawiał Brian Bednarczyk. I to już wszystko w skawińskim wydaniu magazynu reporterów Radia SK2. Kasia Snakowska, dziękuję.
16: Magazyn lokalny.
3: Kasia Snakowska, to jest skawińskie wydanie magazynu reporterów Radia SK2. Do 460 zdarzeń drogowych doszło w te wakacje na drogach powiatu krakowskiego. To 23 wypadki i ponad 430 kolizji. Zginęły w nich 3 osoby, a 22 zostały ranne. Na terenie samej Skawiny było to ponad 60 zdarzeń drogowych, przekazała nam Katarzyna Boroń z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.
2: Jeżeli chodzi o dane z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, jeżeli chodzi o samą gminę i miasto Skawina, odnotowaliśmy tutaj 62 zdarzenia drogowe. Z czego były to 3 wypadki, 59 kolizji. Na szczęście nikt nie poniósł śmierci w tych zdarzeniach, natomiast 3 osoby zostały ranne. Starszy aspirant Katarzyna Boroń, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Jeżeli chodzi o cały powiat krakowski, tutaj mieliśmy tych zdarzeń już dużo więcej, bo aż 460. Były to 23 wypadki i 437 kolizji. Osób zabitych 3 i rannych 22. Dwie osoby. Jeżeli chodzi, wracając jeszcze do całego powiatu krakowskiego, policjanci podczas tych wakacji skontrolowali aż 7862 pojazdy, nałożyli prawie 3500 mandatów karnych, blisko 160 wniosków o ukaranie do sądu oraz blisko 1600 pouczeń.
21: A co sprawdzaliście podczas tych kontroli?
2: Przede wszystkim trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów. Tutaj zatrzymaliśmy 55 osób nietrzeźwych. Policjanci zatrzymali aż 60 uprawnień do kierowania, czyli 60 praw jazdy, dowody

0: Odnotowaliście też ucieczki z takich miejsc. Jak to statystycznie w tej kwestii wygląda?
1: Jeżeli chodzi o cały powiat krakowski, policjanci przez całe wakacje dbali o bezpieczeństwo osób podczas tych wakacji. Tutaj skontrolowaliśmy ponad 1660 kąpielisk i akwenów wodnych. Policjanci kontrolowali także miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Takich kontroli było blisko 2400. Jeżeli chodzi o ucieczki małoletnich, również odnotowaliśmy takie zdarzenia. Było to łącznie 7 ucieczek, czy to z domów rodzinnych, czy to z innych placówek, takich jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Wracając jeszcze do samej Skawiny, samego miasta i gminy Skawina, tam policjanci skawińscy również prowadzili swoje działania bezpieczne wakacje 2026. Podczas tych działań policjanci skontrolowali 250 pojazdów, nałożyli 33 mandaty karne, skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu, pouczyli 192 kierowców, ujawnili 3 nietrzeźwych oraz zatrzymali aż 11 dowodów rejestracyjnych za stan techniczny pojazdów, ale też ujawnili 3 kierowców, którzy nie stosowali się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa.
0: I o to też apelujecie na przykład podczas jednej ze swoich kampanii. Myślę, że to nie tylko te pasy trzeba zapinać w wakacje, ale w ogóle o tym mówimy, że te pasy w pojazdach należy zapinać, bo to bardzo wpływa na nasze bezpieczeństwo, poprawia to bezpieczeństwo. Właśnie, co to była za kampania?
1: Oczywiście, była to kampania pod nazwą Zapnij pasy, poczuj uścisk bezpieczeństwa. To była kampania skierowana głównie na te bezpieczne wakacje 2026, natomiast jest to temat, który jest modny, że się tak wyrażę, przez cały rok i w każdym okresie. Pamiętajmy, że to dobry moment, aby przypomnieć o tej prostej zasadzie, która może uratować życie. Używanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe, niezależnie od długości planowanej trasy. Niezależnie, czy jedziemy w długą trasę, czy przysłowiową ulicę dalej, to nieszczęście może nas spotkać w każdej chwili, a pamiętajmy, że pasy bezpieczeństwa znacząco zmniejszają ryzyko odniesienia ciężkich obrażeń podczas wypadku lub gwałtownego hamowania. Ten obowiązek zapinania pasów dotyczy zarówno kierujących, jak i osób zajmujących wszystkie miejsca w pojeździe i pamiętajmy o tym naprawdę zawsze, o każdej porze, przez cały rok, nie tylko w wakacje, czy podczas dłuższych, dalszych wyjazdów.
0: Dbamy o to bezpieczeństwo, ale to niezapięcie pasów może też się skończyć mandatem, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Za to wykroczenie policjant ukarze nas mandatem karnym.
0: Wrócę na chwilę do dróg, bo to, co trochę niepokoi, to motocykliści. Wiemy o tym, że te wypadki na motocyklach zdarzają się. Czy zdarzały się także w te wakacje na terenie Skawiny bądź powiatu krakowskiego?
1: Oczywiście od początku tego roku na drogach powiatu krakowskiego zginęło aż 3 kierujących motocyklami. Jeżeli chodzi o całe małopolskie drogi, zginęło aż 19 motocyklistów. Tutaj należy podkreślić, że jest to aż o 14 osób więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. Pamiętajmy, że główną przyczyną wypadków z udziałem motocyklistów jest nadmierna prędkość. Wielu tych wypadków można byłoby uniknąć, gdyby kierujący motocyklami przestrzegali przepisów ruchu drogowego, a kierowcy pozostałych pojazdów uszanowali ich prawa. Jeżeli chodzi o motocyklistów, o czym należy pamiętać? O dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze i nie przecenianiu swoich umiejętności, co często się zdarza. Jeżeli chodzi o motocyklistów, pamiętajmy, aby zachować odstęp od innych pojazdów, gdyż droga hamowania motocykla jest dłuższa niż samochodu. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia ze śliską nawierzchnią, na przykład w czasie pory deszczowej. Pamiętajmy, żeby zawsze wcześnie i wyraźnie sygnalizować zamiar wykonania jakiegokolwiek manewru, skrętu czy zmiany pasa ruchu. Jeżeli chodzi o kierowców, bo to tutaj też jest bardzo ważne, widok motocykla dla kierowcy może być zaskoczeniem, że ten motocykl pojawia się nagle, niespodziewanie, dlatego musimy dokładnie kontrolować całe otoczenie, dokładnie patrzeć w lusterka. Możemy też mieć jako kierujący samochodami utrudnioną ocenę prędkości, jak i odległości tego motocykla od nas. Motocykl jadący w dużym ruchu innych pojazdów może łatwo zniknąć nam z pola widzenia. Warto o tym wiedzieć, jeżeli zmieniamy na przykład pas ruchu. Także bądźmy rozważni i odpowiedzialni na drodze, ponieważ te skutki tych wypadków są tragiczne.
0: To, co jest też takim modnym, powiedzmy, tematem, tematem w ostatnim czasie,

0: przejazdy kolejowe i o zachowaniu na przejazdach kolejowych w związku z ostatnimi zdarzeniami w Polsce mówimy teraz bardzo dużo. Właśnie, o co wy apelujecie, jakie są te podstawowe zasady bezpieczeństwa i przejazdu przez taki przejazd kolejowy, skoro no przecież takie mamy też na terenie powiatu czy na terenie Skawiny.
1: Dokładnie. Policjanci w związku z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami, do których doszło na terenie naszego kraju, apelujemy i przypominamy kierowcom powiatu krakowskiego, kierowcom miasta i gminy Skawina oraz wszystkim małopolskim kierowcom o przestrzeganiu przepisów oraz zachowaniu szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych. Pamiętajmy, że zbliżając się do przejazdu kolejowego musimy zachować szczególną ostrożność. Pamiętajmy, że objeżdżanie opuszczanych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżanie na przejazd, jeśli te zapory są opuszczone, bądź już rozpoczęło się ich opuszczanie czy podnoszenie, jest zabronione. Pamiętajmy, aby stosować się do sygnałów świetlnych, że nie wolno wjeżdżać na przejazd kolejowy za sygnalizator przy czerwonym świetle. Jeżeli zaczyna nam migać to czerwone światło, pamiętajmy, że musimy się zatrzymać. Pamiętajmy, że nie można wjeżdżać na przejazd kolejowy, jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Takie sytuacje często się zdarzają, czy to w mieście, czy to nawet w naszym powiecie krakowskim. Nie lekceważmy tych zakazów, ponieważ może to nas narazić na utratę życia lub zdrowia. Przypomnijmy także kierowcom, że za popełnienie tych wykroczeń, o których wspomniałam, kierującym grozi kara grzywny 2000 zł, a do naszej kartoteki przypisanych zostanie aż 15 punktów karnych.
0: Podejrzewam, że jeśli nie ma tych świateł, to i tak musimy się na takim przejeździe zatrzymać, rozglądnąć. A co w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu zamierzonego bądź nie utkniemy na takim przejeździe, to czy możemy prawnie wyłamać rogatkę?
1: Oczywiście, że tak. Policjanci apelują o to przy każdej sytuacji. W mediach pojawia się bardzo dużo filmów na ten temat, gdzie są przykłady kierowców, którzy wjechali już za przejazd i próbują manewrować, prawda, ustawić się równolegle do tych torów. I takich wskazówek, takich rad słyszymy dziennie naprawdę mnóstwo. Oczywiście, że tak. Te rogatki należy jak najszybciej, niezwłocznie wyłamać i opuścić przejazd kolejowy.
0: Przejdźmy do tych waszych również apeli kolejnych na temat profilaktyki, bezpieczeństwa, bo wy nie tylko w wakacje, ale i w ogóle prowadzicie różne takie pogadanki edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Apelujecie o to, aby właśnie zachowali się dobrze na drodze. Dajecie też różne odblaski, gadżety, które mają pomóc w tym bezpieczeństwie. No właśnie, jak te akcje profilaktyczne u was wyglądają?
1: Nasi policjanci z Wydziału Prewencji głównie i z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie cały czas prowadzą różnego rodzaju akcje profilaktyczne. Wspomnijmy może o akcji, która była, ale jeszcze ma swoją kontynuację. Była to akcja, którą policjanci prowadzili przez całe wakacje. Była to ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą Kręć mnie bezpieczeństwo w lecie. Była to kampania skierowana głównie do dzieci, młodzieży, ale i dorosłych, która miała za zadanie ostrzec oraz edukować, jak należy się zachować podczas wakacji, jeżeli mówimy o obszary wodne oraz górskie, jak bezpiecznie spędzić te wakacje. Przypomnijmy również, że w ramach tej kampanii został ogłoszony taki konkurs plastyczno-filmowy pod nazwą Letni Przewodnik. On nadal trwa, dlatego zachęcamy, że w dalszym ciągu można nadsyłać pracę. Pracę można te nadsyłać do 25 września, więc zachęcamy do udziału jeszcze w tym konkursie. Kolejną akcją, którą prowadzą policjanci z powiatu krakowskiego już od końca sierpnia, można powiedzieć, a bardzo intensywnie od 1 września, jest to bezpieczna droga do szkoły oraz widoczny pierwszoklasista. Zaznaczmy tutaj, że pod koniec sierpnia Komenda Powiatowa Policji w Krakowie otrzymała od Starostwa Powiatowego w Krakowie ogromne ilości elementów odblaskowych. Były to różnego rodzaju zawieszki, plecaki, kamizelki odblaskowe, które policjanci podczas spotkań profilaktycznych w szkołach wręczali dzieciom. Pamiętajmy, że należy edukować dzieci, że te odblaski naprawdę działają, naprawdę to dziecko, które idzie do szkoły bądź wraca już z niej, kiedy teraz będzie już się robić coraz ciemniej, naprawdę będzie będzie widoczne. Takie wskazówki dla rodziców to pamiętajmy, że najkrótsza droga nie zawsze jest najbezpieczniejsza. Wybierzmy tą, która ma przejścia dla pieszych, ma światła i mniejszy ruch samochodów. Korzystajmy tylko z wyznaczonych przejść dla pieszych i uczmy dziecko, że zawsze musi się upewnić, że nic nie jedzie, nawet jeżeli zbliża się do przejścia dla pieszych i zapalone jest zielone światło. Pamiętajmy, aby nie korzystać z telefonów, z słuchawek podczas przechodzenia przez jezdnię i dokładnie obserwować otoczenie. Apelujemy, żeby dzieci nosiły te elementy odblaskowe na plecaku, na kurtce. Natomiast, co jest najważniejsze, one muszą być w miejscu widocznym, tak żeby kierowca widział to dziecko dużo, dużo wcześniej niż powinien.
0: No myślę, że też taki apel do dorosłych właśnie. Dni są coraz krótsze, będziemy się coraz to grubiej ubierać, a może warto przy tych płaszczach właśnie sobie taki mały odblask zamontować, no bo jego widać, mimo że jest mały.
1: Dokładnie, dokładnie tak jak pani mówi i jeszcze jedna taka uwaga. Ubierajmy dzieci w jasne kolory, zwłaszcza teraz jesienią i zimą, gdy bardzo szybko robi się ciemno. Oprócz tych odblasków to jasne ubranie na pewno zwiększy tą widoczność dziecka przez kierowcę.
0: Może też przywołamy tymi ubiorami kolorowymi troszkę lata i troszkę wiosny, za którą pewnie jeszcze zatęsknimy. No właśnie, to kampanie, które prowadzicie i które były, ale też macie kampanie, które dopiero będą. Pochylacie się i nad tym bezpieczeństwem na drodze, ale nad takimi tematami dość ważnymi, takimi jak przemoc domowa. I taka kampania również będzie się odbywała na terenie powiatu krakowskiego.
1: Przed nami kampania Dzieciństwo bez przemocy. Jest to ogólnopolska, coroczna inicjatywa, która mobilizuje całe społeczeństwo do zapobiegania krzywdzeniu dzieci oraz podejmowania działań na rzecz budowania bezpiecznego, wspierającego dzieciństwa, które daje dziecku moc do rozwoju. Zachęcamy do włączenia się w tą kampanię. Co roku setki tysięcy dzieci w całej Polsce doświadczają przemocy, czy to w domu, czy to w szkole, czy to w najbliższym otoczeniu. Kampania Dzieciństwo bez przemocy to coroczna akcja, tak jak wspomniałam, i zachęcamy do wzięcia w niej udziału. Wchodząc na stronę internetową dzieciństwobezprzemocy.pl, tam możemy zarejestrować na przykład swoją instytucję do wzięcia udziału właśnie w tej akcji. Finał tej kampanii będzie miał miejsce 19 listopada i wtedy instytucje, które włączyły się w tą kampanię, podświetlą swoje budynki na kolor czerwony.
0: Prawie do końca września trwają takie konkursy i też takie kampanie odnośnie bezpieczeństwa przy szkołach, no bo wrzesień, nowy rok szkolny się zaczął, więc o to bezpieczeństwo też przy placówkach edukacyjnych musimy dbać.
1: Tak, dokładnie. Trwa konkurs, małopolski konkurs Odblaskowa Szkoła 2026 i tutaj chcielibyśmy zachęcić wszystkie małopolskie szkoły, a głównie nasze szkoły z powiatu krakowskiego, z miasta i gminy Skawina, do wzięcia udziału w tegorocznej edycji tego ogólnopolskiego konkursu. Termin zgłaszania szkół mamy jeszcze chwilkę czasu, bo do 25 września, więc mamy jakieś półtorej tygodnia, więc zachęcamy szkoły do włączenia się w ten konkurs. Ten konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjno-profilaktycznym z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Adresowany jest głównie do dyrektorów szkół podstawowych, samorządów lokalnych, dzieci oraz ich rodziców. Także zachęcamy gorąco szkoły do wzięcia udziału w tym konkursie. I mamy jeszcze jedną kampanię, w której również bierzemy udział, czyli Zwalniaj przy szkołach. To kampania, która ma w trosce bezpieczeństwo dzieci i młodzieży właśnie w okresie od 1 do 30 września, czyli na początku tego roku szkolnego. Policja wspólnie z jedną z aplikacji prowadzi taką akcję Zwalniaj przy szkołach. W ramach tej akcji kierowcy korzystający z tej aplikacji będą informowani komunikatem głosowym oraz banerem graficznym o zbliżaniu się do miejsca szczególnie niebezpiecznego w okolicy placówki oświatowej. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby pod każdą szkołą, kiedy widzimy znak, które te miejsca są oznakowane, żeby po prostu kierowcy mieli to na uwadze i wzięli nogę z gazu.
0: Tak jak w szkołach dzieci i młodzież uczą się nowych rzeczy, tak ci młodzi kierowcy muszą się nauczyć nowych przepisów, bo te się troszeczkę zmieniły. No to powiedzmy o tych zmianach.
1: Tak, pamiętajmy, że świeżo upieczeni kierowcy muszą się mieć na baczności. Weszły nowe przepisy, które dają możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B osobom po ukończeniu 17 lat. Natomiast Natomiast ci kierowcy w tak zwanym okresie próbnym, bo tak można nazwać, muszą się liczyć z tym, że policjant podczas kontroli drogowej sprawdzi, czy taka osoba przestrzega zakazu prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, czyli zgodnie z nowymi przepisami obowiązuje bezwzględne 0,00 we krwi i w wydychanym powietrzu, jak również jeżeli chodzi o środki działające podobnie do alkoholu. Kolejną sprawą, że jeżeli taka osoba nie ukończy 18 lat, a przewozi pasażera w rówieśniczym wieku bez obecności opiekuna albo wykonuje transport drogowy zarobkowy, wtedy takie prawo jazdy utraci. Tak samo, jeżeli popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, również taka osoba straci prawo jazdy. W przypadku naruszenia tych przepisów, o których mówiłam, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, a jego uzyskanie będzie wymagało ponownego ukończenia kursu na prawo jazdy i zdania egzaminu państwowego. Myślę, że tym młodym kierowcom nie opłaca się takie działanie.
0: Czyli dbajmy o siebie, dbajmy też o innych na drodze, na ulicy, w placówkach edukacyjnych, no bo to bezpieczeństwo jest po prostu chyba najważniejsze.
1: Dokładnie tak. Bezpieczeństwo przede wszystkim, tak jak wspomniałam, policjanci powiatu krakowskiego, policjanci ze Skawiny każdego dnia dbają o to bezpieczeństwo nasze zarówno na drogach, zarówno w szkołach, bezpieczeństwo naszych dzieci i bezpieczeństwo kierowców.
2: A z Katarzyną Boroń z Powiatowej Policji w Krakowie rozmawiała nasza reporterka Ula Bielenie-Syczyńska. Znajduje się w samym sercu Skawiny, a dawniej służył jako więzienie. Mowa o skawińskim ratuszu. To kolejny odcinek w naszym cyklu poświęconym historycznym budynkom i miejscom w Skawinie. Ratusz powstał w 1903 roku, a zaprojektował go Władysław Ekielski, znany krakowski architekt. Ratusz jest siedzibą władz miasta i gminy Skawina. Jego charakterystycznym elementem jest zabytkowa wieża.
3: Jak się tu panu pracuje na miejscu przy rynku 1? Chodzi mi bardziej o warunki lokalowe, jeżeli tak to mogę określić.
4: Norbert Rzepisko, burmistrz miasta i gminy Skawina. Pracuje się dobrze, aczkolwiek budynek jest budynkiem z początku XX wieku i nie jest budynkiem dostosowanym do dzisiejszych wymogów, jeśli chodzi o kwestie dostępności, jeśli chodzi o kwestie prozaiczne, klimatyzacji, czy ewentualnie sieci i tak dalej, więc wymaga ciągłych nakładów finansowych. Aczkolwiek jako dziecko zawsze marzyłem, żeby w tych oknach być, bo to co by nie mówić, budynek jest zabytkowy i stary i przejeżdżając koło tego urzędu zawsze chciałem w tych oknach kiedyś stanąć. Widok jest ładny na rynek. Traumatyczny był na pewno z chwilą, gdy była pandemia, bo wtedy nie jeździły samochody, nie chodziły żadne osoby przez rynek. Ptaki co jakiś czas przelatywały i był to widok traumatyczny.
3: Skawina miasto widmo.
4: Jak każde zresztą. Ale dobrą sprawę, pracuje się tutaj dobrze, troszkę ciepło, ale ogólnie okej.
3: Na ile to miejsce się zmieniło, tak jak pan go pamięta jeszcze sprzed tych kilku czy kilkunastu lat, a jak jest to dzisiaj? Duży przeskok?
4: Na dobrą sprawę ciągle pracujemy nad tym, żeby było jeszcze inaczej. Przeskok nie jest bardzo duży, ponieważ co by nie mówić, ktoś pracując tutaj lata całe wypracował pewną strukturę organizacyjną urzędu, więc ta struktura jest ciągle taka sama. Planujemy jej reorganizację, tak konkretną. Chcemy, żeby te wydziały, które są częściej odwiedzane przez mieszkańców, zeszły na parter, bądź zeszły tam, gdzie nie ma barier komunikacyjnych i to jest dla nas istotne. No, sam rynek to jest 5 lokalizacji ratusza jakby, no nie? Albo inaczej, 5 kamienic obejmuje to, co jest w rynku, jeśli chodzi o kwestie spraw związanych z Urzędem Miasta. Na dzisiaj jesteśmy już na tyle uporządkowani, że wszystkie te lokalizacje są tylko i wyłącznie nasze, nie są udostępniane nikomu innemu. Trwają jakieś przygotowania do prac remontowych i do pewnych reorganizacji, które w ramach tych 5 lokalizacji będą. Ale sam ratusz, ten zabytkowy, ten, który, co by nie mówić, trąci troszkę historią, jest wyjątkowym miejscem i cieszę się bardzo, że mam okazję i zaszczyt tutaj być.
5: Stanisław Lupa, mieszkaniec Skawiny od urodzenia.
3: I pan mieszka w rynku, dosłownie, więc pan też...
5: Dosłownie to mieszkam na ulicy Zamkowej i wstając rano, to widzę z okna ratusz.
3: Pan widzi ten ratusz już od lat ilu?
5: No, 75.
3: No to przez te 75 lat ten budynek, w sensie miejski ratusz, musiał się jakoś zmieniać. Jak go pan pamięta, takie pierwsze wspomnienie o ratuszu, porównując to, jak on wygląda dziś, pomijamy sprawę remontu, ale na ile to jest różnica przez te tak naprawdę 7,5 dekady?
5: No to ratusz się zmienił wiele, powiedzmy, z wyglądu, bo rajcowie miasta, powiedzmy, dbali o to, żeby, powiedzmy, ratusz był takim reprezentacyjnym budynkiem miasta Skawiny. Z tym, że powiedzmy na początku no różnie to z pieniędzmi by było, no nie żeby powiedzmy wykonać, bo jakieś remonty, no to rajcowie mieli problemy.
3: Z dostępnością materiałów też różnie pewnie było.
5: Z dostępnością to się już nie mówi, to już rzeczywiście brakowało na rynku wielu materiałów i chcąc wykonać coś, no to rajcowie miasta, jak to tam nie mówili na radnych rajcowie miasta, musieli się trudzić, żeby powiedzmy coś załatwić. No wiadoma sprawa, że powiedzmy system, bo wojna troszkę zrobiła, bo skasowała nam wieżę. Nie? Była powiedzmy w kształcie po tym takim delikatnie bizantyńskim zrobiona do 63 roku. Dopiero w 63 roku Urząd Rajcowie Miasta zdecydowali, że trzeba wieżę odbudować. No i została wieża wtedy w 63 roku usadowiona na budynku ratusza.
3: I pamięta pan, jak ci budowlańcy tutaj byli na rusztowaniach i budowali tą wieżę od nowa?
5: O, to nie były rusztowania. Znaczy rusztowania były, bo musieli powiedzmy wyjść, żeby zamontować tą wieżę, ale wieża była przytransportowana tutaj na miejsce, bo ona była robiona gdzie indziej.
3: I była w całości, a potem trzeba ją było tylko zatknąć na górze.
5: O właśnie, była robiona gdzie indziej. Miejscem budowy szkieletu i potem obudowy blachą aluminiową, bo tak zdecydowano w tamtym czasie, była huta aluminium. A właściwie prawdopodobnie szczybnica, która mieściła się na terenie huty aluminium, wykonywała wszystkie prace remontowe i budowlane dla huty aluminium. Miała kilka zakładów w Polsce, kooperowała. To był bardzo duży zakład. I prawdopodobnie oni wykonywali, mieli bardzo dobrych fachowców. Huta to była huta, a szczybnica to był całkiem inny zakład ze szczybnicy. Dlatego popularnie nazywała się szczybnicą, a to były zakłady budowy, może powiem za chwileczkę nazwę całego zakładu. I oni prawdopodobnie wykonali na zasadzie tego, że została zlecone, a że mieli fachowców bardzo dobry i tu z tereny Skawiny, bo ze Skawiny w szczybnicy pracowali w Tarnowskich Górach, bo tam też był oddział, więc fachowców mieli bardzo dobrych, wykonywali bardzo dobre rzeczy, powiedzmy dla zakładów metalowych. I oni prawdopodobnie wykonali tą szkielet cały, bo był bardzo dobrze wykonany i zakonserwowany, tak jak tutaj rozmawiałem z tym panem, który kapsułę czasu zamontował, to powiedział, że była bardzo dobrze konstrukcja wykonana. To znaczy, że trzeba pochwalić naszych skawińskich fachowców z naszego rejonu, albo właściwie z gminy, bo to nie tylko ze Skawiny byli, bo z gminy Skawiny też ludzie byli i oni wykonali bardzo dobrze. Wtedy zadecydowano, że tą wieżę trzeba pokryć blachą. No może to był taki propaganda, że mamy hutę aluminium, no i pokazać, że powiedzmy no będzie aluminiowa, ale no, bo oni przewidzieli, że aluminium dostaje korozy krystalicznej i robi się czarne. I z czasem powiedzmy utlenia się, no i po jakimś czasie nastąpią blacha, jest cienka. No i mogą być przecieki. Dobrze, że nasi burmistrzowie, nasze władze miasta zdecydowały, że trzeba tą wieżę już teraz najwyższy czas odremontować, bo zresztą reszta konstrukcji była drewniana i wymagała, zbutwiała była, bo od samego początku nikt przez wiele 60 lat, jak ja pamiętam, nie remontował, nawet 75, nikt nie remontował elementów drewnianych. I to był najwyższy czas, żeby zrobić, żeby się wieża nie zawaliła. Także gratulacje burmistrzom i powiedzmy decyzji, że podjęli taką decyzję i znaleźli środki na to, aby powiedzmy tą wieżę wyremontować i całość wieży dla dobra powiedzmy gminy i miasta.
3: A proszę powiedzieć, dla pana, jako dla rodowitego skawiniaka z krwi i kości, ten ratusz to jest taki naprawdę wyjątkowy punkt na mapie miasta?
5: No oczywiście, taki i wyjątkowy i orientacyjny, no nie, bo można komuś powiedzieć, umawiam się pod ratuszem, widzisz go tam z daleka, no widzę go, no bo jest wieża, no nie? A spełniał wiele rzeczy funkcji jako ratusz. Dawniej tu się mieściło więzienie na dole w piwnicy. Także powiedzmy, zmieniała się jego służebność w różnych kierunkach, no nie? Oprócz tego, że powiedzmy pełnił funkcję jako ratusza, no to jak nie było w budynku milicji, no to na dole były cele więzienne, tam zamykali ludzi.
3: Historia bywa przewrotna.
5: Oj, przewrotna. Różne rzeczy są wykorzystywane w gminie. No i zresztą w ogóle dla Skawiniaka jest chlubą. Ratusz jest chlubą miasta, że powiedzmy mamy taki budynek reprezentacyjny, który o czymś świadczy, bo świadczy to o mieszkańcach. Stać na taki budynek, który powiedzmy czym dla pokoleń jest wizytówką. To jest ważne.
3: Trochę burmistrzów Skawiny już się przewinęło w historii. Czuć taką atmosferę w tych murach? Czy to już, że mamy tutaj dookoła różnego rodzaju, nie wiem, komputery, telewizory, elektronikę, no pracujemy wszyscy na tym, tak? I czy mimo tego da się dalej odczuć to, że jest się w miejscu, jakby nie było, jeżeli chodzi o miasto i gminę Skawina, wyjątkowym, w samiuśkim centrum?
4: Znaczy, ja akurat, jak jako swoją pracę magisterską pisałem o Skawinie w historii i zakończyłem ją na początku wieku XIX i między innymi pracą badawczą było to, że spędziłem dosyć dużo czasu w Archiwum Głównym Akt Dawnych, ale również na Wawelu spędziłem dosyć dużo czasu grzebiąc w księgach radzieckich miejskich i jednym z efektów tej pracy było wypisanie dosyć dużej ilości burmistrzów Skawiny, z imienia i nazwiska, którzy tutaj kiedyś, może nie w tym ratuszu, ale w ogóle w gminie byli, zarządzali tą gminą. I ja osobiście jako historyk zamiłowania, nauczyciel z historii z wykształcenia, lubię wracać gdzieś myślami do tych ludzi, którzy wnieśli ogromny wkład w to, co dzieje się w naszym mieście. I taką osobą, która jest dla mnie niezmiernie istotna w tym wszystkim, jest pan Felix Pukło. To jest były burmistrz Skawiny z czasów przedwojennych. Człowiek, który pchnął Skawinę do przodu, jeśli chodzi o kwestie infrastrukturalne. Taki skawiński Kazimierz Wielki został Skawinę drewnianą, a zostawił murowaną. Ulica Feliksa Pukły jest również na terenie miasta i ten człowiek naprawdę pchnął tą Skawinę mocno do przodu i to wielki zaszczyt być w tym miejscu, gdzie on kiedyś urzędował i, nie wiem, próbować kontynuować jego wielkie dzieło.
5: Z uwagi na to, że w 1963 roku była ta wieża montowana, powstał wiersz. Mieliśmy takiego skawinianina, poetę i muzyka, nazywał się Jan Lisowski i napisał wiersz w 1963 roku na tą okazję. Ja tu panu przewręczę tekst tego wiersza, bo go mam, zachowaliśmy go w rodzinie, także on jest wspaniały. Rozmowa dwóch skawińskich wież, czyli wieży ratuszowej i wieży kościelnej.
3: To może przeczytamy go teraz.
5: Od lat już wielu na skawińskim grodzie kościelna wieża hen obłoki bodzie, a że stawiano ją bardzo rozumnie, do dziś nad miastem wznosi się dumnie. Niegdyś przed laty i na ratuszu masywna wieża wysoko stała, kryta dachówką, zdobiona gontami, lecz ją rozebrano, bo była spróchniała. Dziś znów po latach całych rozłąki patrzą na ratusz, gapił ogonki. Mieszkańcy grodu tak spoglądają, jak nową wieżę na ratusz stawiają. Opancerzona blachą w niebo wyrasta i srebrem się błyszczy ozdoba miasta. Dumna, że młoda, śliczna, wychuchana, ma sławić imię skawińskiego pana. A kiedy nocą już gwary ustały, dwie wieże z sobą tak rozmawiały. Słuchaj ty, ślicznotko, kościelna gwarzy, na tym ratuszu nie bardzo ci do twarzy. Takie chucherko z siebie zrobili, aluminiową blachą szczelnie otulili.
2: I to był ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
6: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Kiedyś były fosą wokół miasta, dziś są najstarszym krakowskim parkiem. Chodzi o Planty. Teren ten powstał w latach 1822-1830 z inicjatywy Feliksa Radwańskiego. Został podzielony na 8 ogrodów i do dziś otacza najważniejsze zabytki. O historii Plant i miejskich fortyfikacji opowiada Jan Dziura, wieloletni przewodnik po Krakowie.
7: Tu była przede wszystkim fosa. 20-metrowej szerokości fosa wokół miasta, zasilana wodami rzeki Rudawy, także to wszystko było zupełnie inaczej, bo teren był niższy trochę oczywiście, dlatego że trzeba było ostrzeliwać nieprzyjaciela, gdyby się tu zbliżył. Wokół barbakanu była szeroka fosa, której tak fragment odkopano po zmianach, więc to wszystko funkcjonowało do XVIII wieku. Po rozbiorach zaczęły się problemy, ponieważ zaczęto myśleć o wyburzeniu tego, no bo nikomu to nie było potrzebne. Żeby to utrzymać, no to trzeba było już wielkich pieniędzy. W związku z powyższym, jeszcze przed Kongresem Wiedeńskim, przed powstaniem Wolnego Miasta Krakowa, zaczęto wyburzanie murów obronnych. Był problem, co z tym terenem zrobić. I wtedy się objawił profesor ówczesnej Akademii Krakowskiej, jeszcze nie uniwersytetu, bo uniwersytet dostaje nazwę w 1817 roku dopiero. W każdym razie był to profesor Feliks Radwański starszy, bo jego syn był też tego imienia, zwany młodszym. I on, zanim został profesorem tej Akademii Krakowskiej, jeszcze przedrozbiorowej, czyli Szkoły Głównej Koronnej, trochę podróżował po Europie. I zobaczył, że różne zmiany się szykują. Powstają piękne ogrody, założenia w miastach, powstaje zieleń. I włączył się w ten problem po powstaniu już Wolnego Miasta Krakowa. Co z tym zrobić? No i on zaproponował, żeby urządzić takie tereny zielone. Na początku tutaj właśnie przy Barbakanie, bo to był problem zasadniczy. Udało mu się przede wszystkim wybronić przed zburzeniem ten fragment murów obronnych. czyli Bramę Floriańską, Trzy Baszty, Arsenał i Barbakan. Zburzono tylko tą szyję, która łączyła oba obiekty, czyli Bramę z Barbakanem, ponieważ była niepotrzebna. No, Barbakan był nikomu niepotrzebny już do obrony. W związku z powyższym, żeby ułatwić spacerowanie właśnie, to tą szyję zniszczono i zaczęły się pierwsze prace.
0: I co było dalej?
7: Ponieważ zaczęto zasypywać fosę, a jak się coś zasypuje, wyrównuje, robi się grządki, to mówi, nawet w ogródku się mówi, a to splantujmy tę grządkę, prawda? Czyli splantowanie, czyli wyrównanie terenu dało podstawę do nazwy planty. Nazywano to także plantacje, ale nic tu nie uprawiano, oprócz tego, że sadzono drzewa. Także pierwsze prace rozpoczęły się w 1817 roku i z dużymi problemami, bo było mało pieniędzy na to wszystko. Ale do śmierci profesora Feliksa Radwańskiego w 1826 roku zmarł, udało się tutaj właśnie założyć taki ogród wzorcowy, jakbyśmy powiedzieli. No, ale ponieważ były problemy z tymi pieniędzmi w okresie Wolnego Miasta Krakowa, włączył się w to wszystko radny Florian Straszewski. Ma ulicę, ma pomnik tam, prawda, jak się przechodzi do podziemnego przejścia. I on zorganizował taką, to się nazywało wtedy tombola, czyli taką grę, z której dochody miały być przeznaczone na budowanie plant. No i to mu się udało zresztą, bo jak zwykle oskarżano go, że to na tym coś tam zarobił, ale jak to zwykle bywa z inicjatorami różnych pomysłów, w Krakowie zawsze muszą być oskarżenia, bo coś się komuś nie spodoba i od razu wysnuwa z tego wnioski własne, nie poparte żadnymi dowodami. To się udało i przez kilkadziesiąt lat to trwało, to nie tak od razu. Nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu planty powstały. W związku z powyższym trwało to do lat 70. Florianowi Straszewskiemu wystawiono to właśnie ten pomnik, który tam stoi. Początkowo na takim kopcu, a potem Austriacy zażądali bodajże likwidacji tego kopca, no bo zawsze każdy punkt wyżej, no to może posłużyć do jakiejś tam walki, więc to zmieniono wszystko, no ale udało się te planty urządzić.
0: Powiedzmy sobie może o liczbach, jakie wielkościowo są planty?
7: Podzielono je na 8 ogrodów, poczynając od pierwszego pod Wawelem, ten jest ogród piąty przy Barbakanie, bo to tak nazywane, przy Wawelu, przy Barbakanie, przy Grudku i tak dalej. Planty mają na dzisiejszą miarę ponad 3,5 km długości. To jest największe planty w Polsce, bo są jeszcze, jest kilka miast, które sobie też wzorem Krakowa zaczęły urządzać plantacje takie właśnie na miejscu fortyfikacji. W innych miastach często fortyfikacje zostawiano, zasypywano fosę, ale u nas ogromnych pieniędzy by trzeba, no 40 ponad baszt do zadbania. No dzisiaj są też problemy, prawda? Co parę dziesiąt lat, bo trzeba to odnowić, tamto odnowić, no znów trzeba na to wydać pieniądze, a wiadomo, że z tym jest największy problem. Więc ponad 3,5 kilometra, długości 21 hektarów, to jest jednak jakby nie było duży park. Chociaż wąski miejscami, no ma tam 20 metrów, ale w najszerszym miejscu tutaj to ma ponad 100 metrów.
0: No oczywiście nie obyłoby się tutaj też bez zieleni, prawda? Czy jakieś konkretne rośliny na przykład tu sadzono w przeszłości?
7: Zaczęto początkowo sadzić topole, ale topole okazały się drzewami nietrwałymi. Poza tym mało cienia dawały, bo wysoko wyrastają, więc zaczęto sadzić przede wszystkim kasztanowce z południa Europy ściągnięte, stąd dzisiaj narażone na tego szkodnika, który żeruje na liściach kasztanowców. Potem zaczęto sadzić różnorodne drzewa. No także mamy w różnych rejonach różne drzewostany. Na początku XX wieku włączyła się w tą akcję także spółka wodociągowa krakowska, która ufundowała ten tutaj niedaleko położony stawek, prawda, z tym mostkiem dramatycznym w kształcie takiej ósemki, można powiedzieć. W najwyższym miejscu tej ósemki jest ten mostek przerzucony. W latach 1880 wymyślono stawianie pomników z kolei.
0: No więc znowu każdy miał inny pomysł na te planty.
7: Kolejne lata przynosiły nowe pomysły, no bo jak się chodzi tutaj, no to można przy okazji opowiedzieć o sławnych postaciach. I zaczęło się od pomnika Jadwigi Jagieły, który stanął na takich pozostałościach, bo tam jest taki teren troszkę wyższy, pozostałościach po fortyfikacjach bramy sławkowskiej. No i tak to trwało. Wymyślono wreszcie ławeczki, no ale żeby ławeczki zbudować, znów trzeba było kasy, więc hrabianka Żewuska ufundowała pierwszą ławkę, no i potem kolejni fundatorzy zaczęli to wszystko fundować i tak powstały miejsca do wypoczynku, miejsca do podziwiania właśnie tych pomników, no i w ten sposób planty trwały do II wojny światowej.
0: Planty jakoś się zmieniały w czasach wojny?
7: Niemcy nam je zdewastowali totalnie, ponieważ potrzebowali złomu żelaznego do produkcji, więc w związku z powyższym zrabowali nam ogrodzenia, lampy nawet niszczyli. Wszystko, co było metalowe, no to szło na złom. Po wojnie planty były zupełną ruiną. No nie to, co dzisiaj. No. Kiedy zaczęto starania o wpisanie miasta Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa Kultury, pojawiły się właśnie pomysły na rewaloryzację tego terenu, przywrócić ogrodzenia, przywrócić ławeczki i tak dalej. I w to wszystko włączył się już niestety nieżyjący profesor Bogdanowski z Politechniki, znawca architektury krajobrazu z doktorem Beiersdorfem. Znaleźli stare zdjęcia przedwojenne, jak to wyglądało, więc zaczęto, no to już 40 lat temu, 1985 rok zaczęto rewaloryzację plant i w ten sposób planty uzyskały to swoje ogrodzenie z powrotem, ławeczki stylowe na podstawie zdjęć XIX-wiecznych odlewano te ławki, bo one są metalowe przecież. Następną sprawą było upamiętnienie miejsc, gdzie stały baszty czy bramy. I tak zaczęła się akcja stawiania takich właśnie postumencików z widokiem, ponieważ na szczęście był rysownik, który przed zburzeniem wszystkich fortyfikacji odrysował nam widok każdej baszty. Więc w związku z powyższym wiemy, jak wyglądały. No nie było wtedy zdjęć jeszcze, więc w związku z powyższym te rysunki są bezcenne. I w ten sposób udało się w ramach takiego spaceru historycznego, szkoleniowego pokazać, gdzie któraś baszta stała przy plantach właściwie obecnie. Także to wszystko tak wyglądało, no kilkadziesiąt lat i dopiero w końcu wieku XX skończono ten remont totalny. No i tak to wygląda dzisiaj pięknie.
0: A to było takie też centrum kulturalne dla mieszkańców?
7: Starano się już za czasów okupacji austriackiej robić takie ogródki w niektórych miejscach, gdzie wojskowe orkiestry dawały w niedzielę koncerty. Koło Zakopianki, tej nieczynnej już w tej chwili takiej kawiarenki, zaczęto też zezwalać na budowę różnego rodzaju kawiarni letnich, więc no, ruch powodował, że byli klienci, prawda, żeby to wykorzystać, więc stawiano takie pawiloniki, kilka się zachowało.
0: Z czego chyba korzystamy do dziś, bo dzisiaj już coraz częściej też te koncerty się odbywają na przykład w tej altance.
7: Tak, wrócono do tej tradycji, są w końcu zespoły, mamy garnizon wojskowy, więc jest orkiestra wojskowa, można robić koncerty, także no oczywiście planty żyją najbardziej od wiosny do jesieni i zimą trochę gorzej, bo śnieg, bo krótki dzień. Sprzątanie też trzeba z tego śniegu zrobić, bo nawet niektóre wycieczki chodzą plantami dość często, zamiast iść przez środek miasta, ale jak już szli raz czy drugi, no to chcą coś nowego, no to się idzie plantami, pokazuje się, gdzie były baszty, jak wyglądały. Dzięki temu pomysłowi z końca XX wieku możemy opowiadać o murach obronnych, o fortyfikacjach, jak to było z tą fosą. Możemy opowiadać także o miejscu, gdzie był początek ujęcia wody dla Krakowa w średniowieczu. Za obecnym klasztorem reformatów można opowiedzieć o tym początku rurociągu w Krakowie, drewnianego co prawda, ale doprowadzał w różne miejsca Krakowa wodę dla mieszkańców. Można znaleźć różne tematy.
0: Ważna jest też ta część właśnie murów obronnych i baszt. Każda baszta była przypisana też do jakiegoś cechu, prawda?
7: Obowiązkiem cechów rzemieślniczych, stąd były szkolenia, stąd narodziła się tradycja konkursów na strzelanie do kura, prawda, bractwo kurkowe i dzięki temu, że było sporo tych cechów rzemieślniczych w Krakowie, można było, no jak był mały cech, no to niekiedy dwa cechy przypisywano do danej baszty. Baszta stolarzy, baszta cieśni, baszta pasamoników, czyli tych, którzy takie metalowe rzeczy wyrobiali. Bramę floriańską bronił cech kuśnierzy. bardzo bogate. A na końcu fortyfikacji, jak się przejdzie pod Wawel, no to tam była brama grodzka, którą bronił Cech Złotników z kolei. No, najbogatsze cechy dostawały te najbardziej wymagające opieki, kosztów ponoszenia, bo obowiązkiem cechu było nie tylko bronienie, ale w czasie pokoju utrzymywanie w należytym porządku danej baszty. No, trzeba było mieć na to pieniądze, a cechy miały pieniądze, bo pobierały różne opłaty.
0: Współpraca mieszkańców.
7: Tak, w ten sposób utrzymywano to. No ale jak się skończył średniowieczny Kraków, przestały funkcjonować cechy, przestały być potrzebne fortyfikacje, no to coś z tym trzeba było zrobić i zdecydowano na zburzenie. Feliks Radwański miał pomysł, on ma tablicę z tamtej strony murów obronnych, żeby obronić ten kawałek. A nie słyszała o tym?
0: Nie.
7: Jak on to wymyślił? Otóż on był człowiekiem bardzo pomysłowym w tym zakresie. Rada Miejska, bo to był już okres po ustaleniu wolnego miasta Krakowa, z hrabią Wodzickim na czele, ustaliła, że wszystkie mury obronne zostaną zburzone, bo nie ma pieniędzy na ich utrzymanie. I Feliks Radwański wystąpił z przemówieniem do rajców, że ten odcinek szczególnie jest ważny dla Krakowa, ponieważ większość wiatrów wiejących do Krakowa pochodzi z północy i z północnego wschodu. W związku z powyższym tą ulicę nie zasłoniętą niczym będą wpadały te potężne huragany i wyobraźcie sobie panowie, że wasze żony, wasze córki będą szły do kościoła mariackiego, a wiatr będzie im podwiewał spódnicę. No straszny widok, no po prostu na ówczesne czasy. Rejcy wszyscy zagłosowali za zostawieniem tego kawałka fortyfikacji z bramą floriańską, bo zasłania od złych wiatrów na Krakowie. No i w ten sposób mamy uratowany pomysłem profesora Feliksa Radwańskiego ten kawałeczek niewielki murów obronnych.
0: I każde miejsce tutaj na plantach no ma jakąś swoją historię. Robią wrażenie te nasze krakowskie planty na turystach?
7: Robią, tak, na pewno, bo są bardzo pięknie urządzone dzięki tym pomnikom, dzięki tym ławeczkom, dzięki tym postumentom zaznaczającym, gdzie była jaka baszta, jak wyglądała ta baszta, bo to nie są wymysły, tylko na podstawie tych rysunków z początku wieku XIX. Teraz mamy jeszcze takie dodatkowe atrakcje, jak tu przed bramą floriańską stoi taka makieta pokazująca wygląd tych fortyfikacji, opisana alfabetem brajlowskim dla osób niedowidzących i to było z funduszy nowych europejskich ufundowane. Taki szlak przez Kraków kończy się na Wawelu właśnie, a zaczyna się na plantach właśnie. Od tego ciekawego wszyscy to oglądają, bo jest dokładnie pokazane, jak to wygląda z lotu ptaka, prawda? Taki nowy obiekt przybył tutaj właśnie parę lat temu, żeby ułatwić zwiedzanie Krakowa osobom niedowidzącym, które poczytają sobie, dotykając tego alfabetu brajlowskiego, właśnie jak wyglądało to miejsce, przez które akurat przechodzą.
2: A z przewodnikiem Janem Dziurą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. 50 tysięcy różnych zabawek liczy kolekcja państwa Sosenków, mieszkańców Krakowa. Część z nich jest wyeksponowana w aptece designu na Wesołej. Znajduje się tam niewielka przestrzeń kulturalno-warsztatowa nazywana Muzeum Zabawek. O historię tej kolekcji dopytywała Ula Bienia-Niesyczyńska.
0: Ja państwa zbiory, mówię państwa, bo to rodzinna tradycja, te zbiory kojarzę jeszcze z otwarcia wystawy w Nowej Hucie. I faktycznie tam te zabawki dołączyły do takiej większej części wystawienniczej. No a dziś jesteśmy w aptece designu. To jak się stało, że z tej Nowej Huty trafiliście właśnie tutaj?
1: To znaczy nasza historia jest znacznie wcześniejsza niż ta wystawa Atari Trzepaki, czyli o zabawkach PRL-owskich. Katarzyna Sosenko, Muzeum Zabawek. Tutaj zdradzę, że Muzeum Krakowa ma wiele oddziałów. Jednym z nich jest oddział związany z PRL-em i tutaj powstała myśl, żeby pokazać właśnie dzieciństwo PRL-u, czyli coś, co jest bardzo żywe, coś, co jeszcze jest takim sposobem na integrację starszych i młodszych pokoleń, ale Muzeum Krakowa posiada zbiory ikonograficzne, czyli na przykład zdjęcia, pocztówki, zbiory architektoniczne, czyli jakieś plany miasta, ale też jakieś związane z obyczajami, natomiast nie posiadali zabawek i my w dużej mierze zasililiśmy tą wystawę naszymi zbiorami i muszę powiedzieć, że wystawa zdobyła frekwencję 39 tysięcy osób w ciągu roku, więc to jest imponująca frekwencja w ogóle jak na skalę Polski i między innymi dzięki tej frekwencji została dostrzeżona działalność tego oddziału i zdobyto dotacje dotację, poważną dotację na remont budynku, więc nie ukrywam, że Muzeum Zabawek gdzieś tam ma takie poczucie i satysfakcję, że wpłynęło na to, że rozwija się też właśnie ten oddział. Natomiast jeżeli chodzi o historię Muzeum Zabawek i historię tej krakowskiej kolekcji, która jest wielkim skarbem Krakowa, związanym z dziedzictwem dawnego dzieciństwa, to początki sięgają lat 70., gdzie moi rodzice się poznali w Muzeum Narodowym w oddziale Czapskich. No i dwóch muzealników i kolekcjoner, czyli mój tata, postanowili zatroszczyć się o taką dziedzinę, która była troszeczkę peryferyzowana przez czy to antykwariaty, bo wtedy były bardziej desy, czyli zajmowano się meblami, malarstwem, porcelaną i nikt nie myślał handlowo o zabawce. Natomiast muzea też nie były zainteresowane wcielaniem w tego w zbiory. I mój tata, który był wtedy rekwizytorem, zabezpieczał plan od strony właśnie rekwizytów, miał do czynienia z takimi obiektami i wyławiał je gdzieś tam do swojej kolekcji, ale też widział, że wiele zabawek jest wywożonych za granicę, gdzie rynek kolekcjonerski związany z zabawkami był bardzo prężny i do Polski trafiały między innymi katalogi aukcyjne, gdzie na przykład lalka była warta 20 czy 30 tysięcy marek w tamtym czasie i to powodowało, że wielu handlarzy czy też ludzi, którzy dostrzegali pewien potencjał właśnie handlowy na rynku zachodnim, wywoziło te piękne, najcenniejsze zabawki, które zostały po wojnie. Ale wkrótce doszło do wystawy Klubu Kolekcjonerów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, gdzie mój tata pokazał swoje zbiory, a potem na podstawie właśnie tego jakby aspektu kolekcjonerskiego, który ma bardzo mocne tradycje w Krakowie, pokazano kolekcję zabawek w kolejnej wystawie. I krakowianie dowiedzieli się, że Kraków właśnie posiada taką wspaniałą kolekcję i że jest człowiek, który się zajmuje zabawkami. I stąd do kolekcjonera, czy też antykwariusza, bo mój tata był jednym z pierwszych, który założył właśnie taki prywatny antykwariat, trafiały właśnie między innymi różne przedmioty antykwaryczne, ale też zabawki. I później ja studiowałam historię sztuki i robiłam też studia podyplomowe, kuratorskie i poznałam takiego polskiego artystę sztuki współczesnej, Roberta Kuśmirowskiego, który namówił mnie, żeby zrobić wspólną wystawę. Powstała wystawa w Bunkrze Sztuki, masyw kolekcjonerski. Tutaj musiałam namówić mojego tatę, ponieważ no to była ogromna praca. My 3 miesiące w Bunkrze Sztuki mieliśmy do dyspozycji ogromne pomieszczenie, do którego zwoziliśmy zabawki z różnych naszych przestrzeni magazynowych i tam robiliśmy inwentaryzację po to, żeby móc jakby przebudować tą kolekcję, czyli zobaczyć, że lalki to jest taki i taki dział, potem zabawki blaszane, czy zabawki pluszowe, czy na przykład gry planszowe, czy książeczki dziecięce, czyli na przykład ilustracja i literatura dziecięca. I tak ta kolekcja dzięki właśnie tej wystawie została przede wszystkim pokazana miastu, bo taki był cel, żeby miasto mogło uświadomić sobie, że jest właśnie taki zbiór, ale też żeby władze miasta wiedziały o tej skali, dlatego że mówiono o tym, że mogłoby w Krakowie powstać Muzeum Zabawek, ale wszystkie wizyty urzędników polegały na tym, że mogli oni zobaczyć w zasadzie pudełka z magazynowanych obiektów plus kilka najciekawszych zabawek wyciągniętych na wierzch. Więc ta wystawa faktycznie miała takie dwa wymiary, taki i PR-owy, i wizerunkowy, ale z drugiej strony taki zapleczowy, czyli sporą inwentaryzację, czyli stworzenie struktur inwentaryzacyjnych Muzeum Zabawek. W tym momencie te zbiory są tak obszerne, że utrzymywanie jest ich dosyć obciążające.
0: To ile macie w swoich zbiorach?
1: Jest to po 50 tysięcy obiektów i jeszcze dodatkowo wszystkie wystawy, które robimy, to są wspierane przez te nasze działania antykwaryczne. Tutaj też mam taką ciekawostkę, która pokazuje, dlaczego zabawka jest ważna w życiu dziecka i dlaczego warto tą kulturę przypominać i ewentualnie pokazywać ją jako symbol pewnych znaczeń. Kiedyś miałam okazję uczestniczyć w takim promocji książki Listy Skłodowskiej do Einsteina i oni się ze sobą komunikowali, wspierali, rozwijali swoje projekty. I człowiek, który jest opiekunem tej schedy intelektualnej i materialnej Einsteina, który prowadził to spotkanie, został przeze mnie zapytany, czy wiadomo, co było takim
8: momentem w życiu Einsteina, co sprawiło, że jako dziecko poszedł tą drogą i stał się wielkim naukowcem. I faktycznie jest to udokumentowane. Sam Einstein napisał we wspomnieniach, że jako czterolatek dostał kompas i to sprawiło właśnie to wielkie zaciekawienie właśnie nauką i odkrywaniem świata.
0: Podejrzewam, że ta mała przestrzeń będzie się zmieniała.
8: Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że w tej naszej drodze, czyli budowania muzeum docelowego takiego dużego ze stałą wystawą o historii zabawki, dziecku w historii sztuki, czy też o tym właśnie jak wyglądała dawniej edukacja. Dodatkowo taka przestrzeń na pewno będzie wyposażona też w salę zabaw, w salę warsztatową. To tutaj mamy możliwość właśnie testowania tych różnych scenariuszy wystaw, ale też tej naszej gościnności, też oferty muzealnej, sposobów komunikowania się i jesteśmy partnerami Apteki Designu i Krakowskiego Biura Festiwalowego. Jest tutaj taki właśnie inkubator kultury i przyszłej dzielnicy rekreacyjnej, która się tworzy w Krakowie na terenie dawnej dzielnicy medycznej, czyli na Wesołej. I program apteki jest bardzo bogaty. Jest tutaj mnóstwo wspaniałych wydarzeń o różnych poziomach merytorycznych, skierowanych do odbiorców różnych dziedzin, ale przede wszystkim motywem przewodnim jest design, czyli projektowanie nie tylko przedmiotów, ale też procesów, też różnych sposobów rozwiązywania problemów, ale my jesteśmy jednym z rezydentów i właśnie tworzymy ofertę dla najmłodszych krakowian, czyli właśnie dla publiczności dziecięcej, dla szkół, ale też dla rodzin, dlatego że takim motto Muzeum Zabawek jest to, że Muzeum Zabawek w Krakowie uczy, integruje, wychowuje i bawi przede wszystkim, więc to są takie nasze główne cele. Natomiast tutaj w przyszłości, jeżeli chodzi o program, to mamy jeszcze wiele tematów do zaproponowania. Być może będzie to Szkiełko i Oko, czyli wystawa trochę o technice, trochę o historii kina, trochę o nauce i fizyce, dlatego że tutaj mówimy o zjawiskach optycznych, czyli różnych zniekształceniach, ale też możliwości animowania czy obrazie trójwymiarowym. I okazuje się, że zabawki są niesamowitym zapleczem do właśnie poznania tej dziedziny, do wytłumaczenia dzieciom właśnie na czym polegają te wszystkie zjawiska optyki. No a potem przełożenie tego wszystkiego właśnie na rozrywkę i zabawę, czyli pierwsze widzenie stereoskopowe, widzenie stroboskopowe, czyli takie przeskakujące, czy też właśnie latarnia magiczna, przeźrocza, czy pierwsze takie opowiastki rodziców za pośrednictwem właśnie tego obrazu, który był rzucany na ścianę. No ale potem też wynalazki perelowskie, czyli różnego rodzaju kinematografy, czy takie rzutniki, które umożliwiały w tych naszych skromnych perelowskich czasach obejrzenie w domu jakiejś bajki wyprodukowane głównie w Polsce, bo tutaj mówimy o tym, że Polska była w dużej mierze odcięta od tego kapitalizmu i raczej oglądaliśmy Polka i Lolka i produkcje między innymi z Bielskiej Fabryki Filmów Animowanych, więc chcemy też właśnie pokazywać też różne możliwości współpracy, dlatego że poznaliśmy zespół ludzi, którzy tworzą właśnie to tak zwane OKO, czyli dzisiejszą instytucję, która pokazuje to bielskie dziedzictwo kinematografii i też nas zapraszają do współpracy, więc być może właśnie przy tej wystawie będziemy w stanie pokazać tutaj ten żywy obraz właśnie z Bielska.
0: A czy myślała Pani o tym, żeby te Wasze zbiory wyeksponować na takiej dużej, monograficznej wystawie?
8: Jeżeli chodzi o takie tutaj nasze lokalne zamiary związane z tworzeniem takich wizerunkowych, dużych wystaw o tym, jak zabawka jest związana z Krakowem, jakie jest to dziedzictwo krakowskie związane z dawną zabawką, to mamy taki pomysł, żeby być może właśnie z Muzeum Historycznym Krakowa zrobić wystawę pod tytułem Kraków się bawi, czyli o tym, jakie są tradycje zabawkowe w Krakowie, rozrywkowe, bo to zabawa to nie tylko dzieci do tam 12 roku życia, ale też dorośli. I okazuje się, że tak, mamy Teatr Groteska, mamy Park Jordana. Jordan był wielkim też edukatorem i teoretykiem właśnie różnych sposobów nauczania i opieki nad dziećmi. Mamy na Akademii Sztuk Pięknych Wydział Projektowania, gdzie projektowano przecież zabawki. Zofia Stryjeńska, te zabawki są niesamowicie cenne, są pokazywane właśnie z naszych zbiorów. Między innymi były pokazywane w Słupsku w zeszłym roku, ale też sukiennice, w których właśnie można było kupić zabawki ze wszystkich stron Polski, czy to krakowianki, czy to jakieś bursztynowe figurki. Więc okazuje się, że Kraków ma wielkie dziedzictwo i tutaj poza takim kanonem jak Wawel, Sukiennice, Muzeum Narodowe jest przestrzeń do pokazywania takiej dziedziny, właśnie bardziej przystępnej, takiej, gdzie można wychowywać właśnie tych odwiedzających i tłumaczyć różne ważne zjawiska właśnie poprzez zabawkę, która jest takim uniwersalnym symbolem, który potrafi przetłumaczyć, czy potrafi zrozumieć, pomaga zrozumieć przede wszystkim różne zjawiska, bo zabawka jest uniwersalnym znakiem naszych czasów i każdy jest w stanie ją rozpoznać.
0: A ten motyw zabawki w sztuce, dziecka w sztuce, tej takiej radości dziecięcej jest popularny tak w ogóle w Polsce, na świecie, czy jednak możecie się nazwać swego rodzaju prekursorem?
8: Tak, ja analizowałam ostatnio tematy wystaw, które się pojawiają w Polsce i na świecie i mamy takie w debacie publicznej wychodzące tematy jak równość, między innymi sztuka w kobiecie czy zwierzęta w sztuce i okazuje się, że w Polsce nigdy nie było zrobionej wystawy pod tytułem Dziecko w sztuce i to jest teraz mój nowy projekt, który opracowuję. Okazuje się, że w Muzeum d'Orsay była wystawa, która podejmowała ten temat w okresie nowożytnym, czyli do 1800 roku. Natomiast druga wystawa była w Skandynawii i Skandynawia jest właśnie uznawana za takiego też lidera tych tematów związanych ze społeczeństwem. I no, temat dziecięcy jest właśnie taką bardzo mocną społeczną determinantą, dlatego że jeżeli my odpowiednio edukujemy nasze dzieci, to wpływamy na to, jakie będzie społeczeństwo, więc my pracujemy na tą długofalową zmianę. I okazuje się, że z historii sztuki czerpiemy bardzo dużą wiedzę na temat tego, jakie były zabawki dziecięce. Jest obraz Petera Bruegla pod tytułem Zabawy dziecięce i tam jest takie zamieszanie, takie natłoczenie różnych sytuacji i scenek, że trzeba niemalże z lupą to oglądać, bo można w detalach dopatrzyć się, że gdzieś tam w kieszonce jest jakaś kulka, czy jakiś gałgane, czy jakaś, nie wiem, skakanka, albo jakiś patyczek, więc historia sztuki faktycznie dostarcza świetnego źródła, ale też w grafice jest często dziecko pokazywane właśnie z zabawką, czy jest też taka cały styl portretów dziecięcych przedstawianych z ptaszkami albo z małymi zwierzątkami, czyli z takimi pupilami. I to są dzieci arystokratów, takie rodziny w tamtych czasach nie miały możliwości uwiecznienia członków rodziny za pomocą fotografii, więc malowano przepiękne portrety. I te portrety naprawdę są tak urocze, są tak wysublimowane, są pięknymi dziełami sztuki i też w naszej kolekcji jest kilka właśnie takich wizerunków.
0: To dlaczego warto do Was zajrzeć, przyjść i pobawić się trochę?
8: Każdy, kto nas odwiedza, jest oprowadzany w sposób kuratorski, czyli przez przewodnika. Opowiadamy, o czym jest wystawa, opowiadamy o wszystkich obiektach, tworzymy taką narrację, gdzie w przyszłości ktoś zobaczy jakiś przedmiot i sobie przypomni całe wrażenie, które zdobył będąc u nas i to już są takie mocne uczucia, mocna pamięć, taka mnemotechniczna, można powiedzieć, która bardzo głęboko pozostaje w emocjach i przy różnych okazjach w życiu, może za 10, 20, 30 lat właśnie sobie przypomnimy taką sytuację i wtedy to się tworzą te wspaniałe kompetencje, czyli to jest tak jak ze sztuczną inteligencją. Jeżeli będziemy karmić nasze dzieci wiedzą, pokazywać im różne przedmioty, różne miejsca, różne aktywności, to w przyszłości to zaprocentuje, to gdzieś zostanie na pewno użyte.
2: Muzeum Zabawek Kraków.pl to internetowy adres tej instytucji. Znajdziecie tam informacje o godzinach otwarcia czy zapisy na warsztaty. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

Wybiła godzina 9, a to oznacza, że rozpoczynamy wspólny poranek. Niedzielny poranek w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga. Zaczynamy już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie.

Niedziela. Robi się przyjemnie, robi się spokojnie, jeżeli ten dzień jest wolny i można sobie wypocząć. Dawid Podsiadło i Trofea, tak wam gramy w Radio SK2. Już za chwilę Edyta Bartosiewicz i Jenny.

Gdybyście zastanawiali się, co zrobić sobie na śniadanie, to może warto tę czynność zostawić swojej drugiej połówce? No, najnowsze badania pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego, bądź jakiekolwiek inne danie, po prostu wtedy smakują nam lepiej. No to co, droga żono, drogi mężu, do dzieła, warto to śniadanie dzisiaj swojej drugiej połówce zrobić. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, Cyrko i Prywatny bal już teraz.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, tak gramy wam w Radio SK2. Swoją drogą ostatnio na profilu Wiktorii na TikToku zauważyłam piękny duet z pewną Asią Żebrowską, młodą dziewczynką, która również zaczyna swoją przygodę ze śpiewaniem. Co to był za wykon? Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zachęcam, warto zobaczyć. A ja wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę będzie m.in. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz?
1: Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmią...

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być była.

0: Ach, jaki to jest dobry numer. Jak on dobrze brzmi, choć lata mijają, to cały czas lubimy go słuchać. Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz Ciebie Nic. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. O 10 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kwiat Jabłoni, ale będzie także Dżem.
1: Reklama.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Szukacie klimatycznych miejsc na jesienne wieczory? Forum Horyzonty serwuje kapitalną muzykę. Już w przyszły czwartek, 24 września, rusza Horizont Jam, otwarta scena dla każdego. Wpadacie ze swoim instrumentem i gracie z zawodowcami. A 3 października wydarzenie roku dla fanów jazzu. Projekt Story of Polish Jazz z udziałem samych legend, w tym Krzesimira Dębskiego. Tych wieczorów absolutnie nie możecie przegapić. Zostańcie z nami.
0: Wybiła godzina 10, jest niedziela, Kinga Berga, witam i zapraszam na wspólne spędzenie czasu i słuchanie najlepszych polskich hitów, bo takie będę wam na pewno grała.

0: SK2 Kraków.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Dżem i Wehikuł Czasu w Radio SK2. Ten numer już doskonale znacie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość od Liwki. Poza tobą nic, miłego słuchania.

Dzisiaj 20 dzień września, ja sprawdziłam i dzisiaj obchodzimy bardzo ważne święto, szczególnie dla małżeństw, a najbardziej to dla żon. Dzisiaj dzień doceniania żony. Drodzy panowie, drodzy mężowie, do dzieła. Ja już za chwilę wrócę do was z pewnymi poradami i propozycjami, jak można ten dzień świętować.

0: Żeby nie być gołosłowną, ja przychodzę tutaj z jedną poradą, jak świętować ten dzień doceniania żony, jak tą żonę rzeczywiście docenić. I przyszedł mi do głowy pewien pomysł, jako że mamy godzinę jeszcze 10, dość wczesną, porę śniadaniową. No to co, drodzy panowie, może zrobicie śniadanie, do tego jakąś kawę? Ja byłabym zadowolona. Myślę, że wasze żony również będą, ale czekam też na wasze propozycje, co można, jak można z tymi żonami świętować. Dajcie znać, Messenger Radio SK2, tam zostawiajcie wiadomości. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak

0: Lady Punky na co komu dziś w Radiu SK2, a już teraz wracamy do tematu Dnia Doceniania Żony, bo wy tutaj przychodzicie z różnymi propozycjami i Mariusz napisał, że on swoją żonę Monikę zabiera dzisiaj na grzyby, bo moja żona bardzo to lubi, może się zrelaksować, odpocząć, a przy okazji nabić trochę kroków. No to ja życzę, żeby to grzybobranie było bardzo udane i gram dalej kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
1: I po reklamie.
0: 11 wybiła, dzień doceniania żony. Takie święto dzisiaj mamy, więc pamiętajcie, żeby swoje żony doceniać. Kamil napisał, że on dzisiaj odpowiada za śniadanie, obiad i kolację. Chłopie, masz trochę roboty, ale jeśli żona zasłużyła, no to jak najbardziej warto. A ja gram Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

to jeden z tych numerów, które można właśnie żonie zadedykować. Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A propos tego dnia doceniania żony, przyszła tutaj do nas kolejna propozycja. Wojtek napisał, że on dzisiaj postanowił zabrać dzieci i dać żonie odpocząć. Plan idealny, o ile grają w tle hity Radia SK2.

Ach, nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oskar Cyms i Bez końca, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Już teraz Ira i Dlaczego nic.

0: Dzisiaj dzień doceniania żony. Ja pytam was, jakie są wasze propozycje, ale tak patrząc na to, co proponuje nam dzisiaj playlista Radia SK2, no to kocham cię zdecydowanie można żonie powiedzieć. Chłopcy z Placu Broni, tak wam gramy w Radio SK2 już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do was, a ze mną m.in. Daria Zawiałow, ale także Kombi.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. Już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sylwia Grzyszczak z najnowszym numerem Mango. Oj, ten numer pachnie wakacjami.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Połączenie pasji, muzyki na żywo i skrajnych emocji. W piątek, 25 września, Centrum Młodzieży zaprasza do Teatru Groteska na wyjątkowe widowisko pod nazwą Tango nad przepaścią. Na scenie usłyszycie kultowe utwory Astora Piazzolli czy Władysława Szpilmana w wykonaniu młodych krakowskich artystek. Bilety na to wydarzenie są już dostępne online oraz stacjonarnie na Krupniczej.
0: Jeśli macie dzisiaj taką leniwą niedzielę, jeszcze w piżamach, po śniadaniu, z kawusią w ręku, na kanapie, no to bardzo dobrze się składa, bo ja będę grała tak, że będziecie mogli się zrelaksować. Ale spokojnie, wiem, że są tutaj też tacy, którzy pracować dzisiaj muszą, więc im też dobrze zagram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Niedziela, południe to jest ten moment, gdy w wielu polskich domach właśnie dogotowuje się pyszny rosół. No albo jakaś inna zupa. Właśnie, co macie dzisiaj na obiad? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Piszcie bądź nagrywajcie głosówki, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Three of Us i Szklany Sufit.

0: najnowszy numer od Sanach. Cichosza, tak wam gramy w Radio SK2, a wy piszecie, co tam macie dzisiaj na obiad. Kaja napisała, że ona dzisiaj klasycznie. Mizeria, jeszcze ze swoich ogórków, do tego ziemniaczki i kotlet schabowy. Plan idealny, obiad idealny, więc życzymy smacznego i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Kaja z numerem Proszę Tańcz.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i

0: Monika Brodka i ten, a w waszych kuchniach, w polskich kuchniach szykują się powoli polskie najlepsze obiady. Monika napisała, że dzisiaj u niej mielone, ale uwaga, u Darii na przykład dzisiaj kluski śląskie i do tego rolada. Bardzo dobre, zrobiłam się głodna, więc ja już uciekam zjeść obiad, ale zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Kamil Kowalski przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
1: I po reklamie.
6: Ale zapach unosi się w całej kuchni, a przy stole niektórzy może już jedzą rosół, a inni dzwonią i pytają, na którą być na obiad, mamo? Na 13:00. No to delikatnie, możecie być spóźnieni, ale spokojnie, dokładka najlepszych polskich hitów już teraz na dzień dobry. Kasia Popowska, Margaret Jania Dąbrowska, Kowalski, witajcie.

0: ale nam się romantycznie zrobiło. Warius Manx, dziękujemy bardzo. Piosenka księżycowa. No to też taki klimacik. A propos dzisiejszego święta, bo mamy dzień doceniania żony w kalendarzu. Oczywiście żony trzeba doceniać. Żony doceniamy zawsze, nie tylko w rocznicę ślubu, ale dzisiaj zróbmy to również w wyjątkowy sposób. Powiedzmy po prostu swojej drugiej połówce: miałaś rację. No to jest piękne docenienie. Miałaś rację i nawet nie musimy wiedzieć w czym. A jeżeli nie masz żony, to też doceniaj. Doceniaj.
1: Zapominając

To jest spięcie gitar. Ich troje w SC2, a już za chwilę zmiana klimatu i też bohaterów będzie trzech. Ona jedna, ich dwóch. W tym jeden to mąż. Mąż Jolki, która na moment o tym zapomniała. Budka suflera w SC2.

0: Panowie spisali się na szóstkę. Kuba i Kuba. No, chłopaki, to wasze miejsce w gorącej polskiej dwudziestce, ale wszystko może się zmienić. I to dzięki wam. No bo w końcu wszystko można ustawić. Znaczy, no, meczy się nie ustawia, ale jeżeli chodzi o listę, to wy to robicie i wy ją ustawiacie na sk2.pl Gorąca Polska Dwudziestka.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć.

0: Fantazjerka Edyta Bartosiewicz w Esce 2 Mistrzyni Ściemy. A już za chwilę bez żadnej ściemy, tylko prawda. Najważniejsze newsy w Esce 2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadają w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jazz się budzi w Krakowie. 3 października w przestrzeni Forum Horyzonty odbędzie się wyjątkowy koncert pod nazwą A Story of Polish Jazz, poświęcony pamięci legendarnego Jarka Śmietany. Na jednej scenie wystąpią prawdziwe ikony gatunku, m.in. Krzesimir Dębski i Henryk Miśkiewicz. To idealny pomysł na rozpoczęcie muzycznej jesieni. Bilety zgarniecie w sieci.
8: Jest 14. Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba nie żyje, a 4 zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rdzyny zderzyły się 2 samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
9: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rdzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
8: A dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. 4 osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
10: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
8: Podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
0: Minuta po 14 to też jest taka pora, kiedy w dresie po mieszkaniu można jeszcze chodzić. To taki przecież niedzielny strój galowy. Przeciętny Kowalski, witam oficjalnie wszystkich elegancko ubranych w gumkę w pasie. Na dzień dobry, bajm i o tobie w SC2.

bardzo fajna piosenka. Sarsa, nie ma się co przejmować. W ST2 ten kawałek na pewno zostanie zapamiętany. Tak samo jak to, czego dokonali bohaterowie bez peleryny. Dwóch studentów, czytam, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uratowało życie turyście w Tatrach. Michał i Bartosz opatrzyli turystę, spadł gościu z 20 metrów i zawisł dosłownie nad przepaścią. Chłopaki szybko podbiegli, opatrzyli go, no i poczekali razem jeszcze z nim na śmigłowiec Topru, a po całej akcji, słuchajcie, jakby nigdy nic, ruszyli dalej zdobyć rysy. No i to tego dnia zdobyli, ale nie tylko szczyt, również szacuneczek.

ST2 liczy się to, co masz ty i Dawid Podsiadło ma garnki. A to słychać. Ewidentnie w tym numerze to słychać. Obiad był pewnie tak dobry, że o, tutaj aż z radości gra na tych garach. A w tym muzycznym garnku już teraz zamiesza Marisa i jej nowość. Będzie pięknie.

0: Ryszard Rynkowski w SC2 i marzenia, które cały czas śpią, ale swoje marzenie o pięknym mieszkaniu budzi to skutecznie Michał Szpak, który tutaj paparazzi go złapali, jak oglądał drogie meble. No to sobie Michał Szpak ekskluzywne gniazdko wije.
1: Reklama. Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
2: I po reklamie.

0: Sarah James w SC2 w polskim hicie z delikatnymi angielskimi wstaweczkami Somebody Waiting For You. Jeżeli ktoś na was czeka, bo byliście umówieni na 15, no to się pospieszcie, bo już za chwilę 15 w SC2 i najważniejsze newsy też.
1: Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
8: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
9: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
8: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura, a za groźby karalne mężczyźnie może grozić nawet do 3 lat więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. A jak turniej oceniają kibice?
10: Bardzo nam się podoba.
11: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
8: A patronem turnieju było Radio SK.
0: Mamy minutę po 15 i to jest dobra pora, żeby złapać za telefon i zadzwonić do Filipa albo do Franciszka. A no, dzisiaj się panowie imieninują, więc życzymy wam wszystkiego tego, co w głowie tylko macie najlepszego. W SC2 dla was i dla wszystkich najlepsze polskie hity na ten weekend. Antek Smykiewicz z Zalia, Daria Zawiałow na Dzień Dobry ze Złamanym Serduchem. Kowalski, witajcie. Najlepsze.

Właśnie wygląda miasto nocą według Demonów SC2, a teraz studentom będzie w nocy ciężko wyskoczyć na miasto. Wyskoczył mi tutaj portfel studenta, taki najnowszy raport, a w nim ile kosztuje przetrwanie na studiach. No i kwota wbija, kochani, w fotel. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie ponad 4000 zł miesięcznie. I te cztery kafle idą na mieszkanie, jedzenie i czesne. Wow, dobrze, że moje dzieci jeszcze są małe i chodzą na razie do szkoły, ale... Już jestem przerażony, jak sobie pomyślę, co mnie czeka.

Stachurski ma niezłą kondycję, tak cały czas iść za słońcem. W SC2 teraz na horyzoncie 1980 rok, bo to był czas, w którym Grażyna Łobaszewska uczyła nas pogody i miała na to czas, a dokładnie 4 minuty i 25 sekund. I tak go wykorzystała.

0: BRO wychowany w Polsce i na polskich hitach, a takie tylko gramy w SC2. A takich rzeczy to ja w Polsce nie widziałem. Jennifer Lopez, słynna J-Lo, pokazała swój nowy dom. Ma łazienkę na balkonie. No i świetnie, zaoszczędzi będzie się kąpać w deszczówce.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%.

0: złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: I po reklamie.

0: to jest właśnie to tempo, które ucieka przed czarno-białym scenariuszem, jak wraca się do domu jak najszybciej, żeby tylko zdążyć przed innymi sąsiadami i jeszcze tam mieć to wolne miejsce postojowe na osiedlu. Kombi w SC2 przed godziną 16, o której punktualnie. Tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Jeżeli teraz słuchają mnie młode osoby, które tworzą sztukę i marzą o własnej wystawie w sercu Krakowa, to niech dadzą głośniej. Galeria Pałacu Potockich otworzyła właśnie nabór projektów. Szukają świeżych, odważnych pomysłów na 2027 rok. Zgłaszać mogą się studenci, niezależni artyści i całe kolektywy. A czas macie do końca października. Szczegóły i formularze znajdziecie na stronie Pałacu Potockich. Czas pokazać swoją twórczość miasto.
17: Jest 16. Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. A o szczegółach z Krakowa już teraz Michał Henkel.
18: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
17: A teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
0: Zostaw, ja to później pozmywam. Jeżeli takie hasło padło u was w domu, to później może oznaczać nawet i poniedziałek. Ale spokojnie, mam takie hity, przy których to talerze same będą wskakiwać do zmywarki, a nie w środę czy w czwartek. Ten numer już za chwilę od wideo w SC2. Kowalski, witajcie.

0: Ale kawusia smakuje przy takich numerach, co? Margaret i David Kwiatkowski, a do tego jeszcze jakieś ciacho może. Sezon na śliwki jest w pełni. Tutaj w gazecie nawet znalazłem przepis na ciasto. Fioletowa słodycz się nazywa, kruche ze śliwką i z bezą. Ale jak patrzę na te wszystkie składniki, to muszę wam powiedzieć, że no to nie jest pestka.
1: Mess Liber, Acetolics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta jest, więc proszę ciebie.

Baranowski śpiewa, że nie chce więcej, a ja mam dla was więcej. W SC2 tylko polskich hitów i to nawet takich z górnej półeczki, na którą teraz zaglądam. W minionym tygodniu na taką właśnie półkę trafił najnowszy album Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To tytuł zresztą wymyślony przez jego małego synka. Piękny jest. I jak również piękny jest ten numer, który znajdziecie na tym albumie. Mirafiori w SC2.

0: Niedziela, tryb, obroty wolniejsze, bajm, dwa serca i dwa smutki. Smutni są Rzymianie, albo raczej wściekli, i to na turystyczny hit, bo wkurza ich to, że coraz więcej wózków elektrycznych, czyli tak zwanych maleksów, jeździ z turystami po Rzymie. Jest ich coraz więcej i coraz więcej, no ale nie ma się co dziwić, bo przecież wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?

0: a często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: I po reklamie.

0: Czerwony kapturek, kopciuszek, śpiąca królewna, bo ja sobie wypisałem. Jaś i Małgosia. Trzymałe świnki, brzydkie kaczątko, królowa śniegu, kot w butach czy Rozpunka, proszę państwa. Jest tyle bajek, ale ta do snu to tylko śpiąca królewna. Sanach w SC2 przed godziną 17, za chwilę też najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: I po reklamie.
18: Jest 17. Paulina Chorbatowska, zapraszam na News Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
19: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
18: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować zagłosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
1: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
18: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
0: Minuta do 17, ale to nie oznacza, że jest koniec weekendu, kochani. Jeszcze niedziela przecież żyje, obiadek tam delikatnie się trawi, a poniedziałek niech zna swoje miejsce. Tak jak na swoim miejscu już są powrzucane Goja, Oskar Cyms, Ewa Farna czy Marisa w tej godzinie w SC2. Tylko najlepsze polskie hity.

gitary z prundem, czyli elektryczne gitary w Radiu SK, dwa i dzieciaki, które o tej porze, jutro to pewnie ze szkoły wybiegną. Ale za to, kogo gościła i kto przybiegł do ogrodu pani Elżbiety z Lublina, która pochwaliła się zdjęciem, jak na jej działce są łosie. No to najwidoczniej działka pani Elżbiety przyciąga rogaczy.

mrozu w ST2, no i facet ma rację, bo nie mamy nic do stracenia. Żyje się raz, czas wziąć los we własne ręce, no i poprosić ją do tańca, bo kto wie, może to jej jedyne marzenie. Anny Jantar w wehikule czasów ST2.

0: Wiktoria Kida i rozdział Co mi tam z jej księgi żywiołów. A żywiołowo lubimy spędzać wakacje. Tatrzański Park Narodowy zanotował, że tylko w lipcu i w sierpniu w góry weszło aż 2 miliony osób. Najwyraźniej nad morzem nie było już gdzie rozłożyć parawanu.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
13: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Nawet tutaj lecą najlepsze polskie hiciory. Siódme niebo nienawiści od Lady Punk, Westy 2. W kalendarzu jeszcze zauważyłem, że mamy ogólnopolski dzień przedszkolaka dzisiaj. Akurat jest niedziela, przedszkola są zamknięte, ale jutro poniedziałek i będzie w domu więcej spokoju.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
14: Jest 18:00, Paulina Chorwatowska, zapraszam na News Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenie przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
15: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
14: Mówił po meczu zwycięzca. Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Stankowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Odbitki, negatywy, klisze oraz sprzęt fotograficzny. Ponad 1000 eksponatów możecie podziwiać w Muzeum Fotografii w Krakowie. Główna stała wystawa pod hasłem Co robi zdjęcie znajduje się w oddziale przy ulicy Rakowickiej. Poznacie na niej historię fotografii i tworzących ją artystów od XIX wieku do współczesności.
2: Dominik Kuryłek, główny kurator Muzeum Fotografii w Krakowie. Nasza instytucja wydaje się instytucją młodą, bo mamy nowy budynek już od kilku lat przy ulicy Rakowickiej, ale samo Muzeum Fotografii powstało formalnie jako instytucja w 1987 roku w Sylwestra. Zostało właśnie jako instytucja miejska powołane, ale historia muzeum jest związana z działalnością Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, które właściwie działa od dwudziestolecia międzywojennego i w latach 70. już powstała idea muzeum jeszcze taka nieformalna, więc nasze muzeum można powiedzieć jest jednak już dosyć wiekowe i mamy bardzo ciekawą i rozbudowaną kolekcję, jedną z ciekawszych kolekcji fotografii w Polsce, jak nie w całej Europie.
3: Sam temat fotografii jest dość oryginalny, bo w tych różnych instytucjach kulturalnych, jakie mamy w mieście, no to jednak wyróżniacie się tym, że stricte fotografią się zajmujecie i to nie tylko w tych przestrzeniach ekspozycyjnych, nie tylko pokazujecie fotografie, ale też zajmujecie się digitalizowaniem, badaniem fotografii.
2: Tak, w Krakowie jest sporo instytucji, które zajmują się fotografią, ale są to instytucje, dla których fotografia jest jedną z dziedzin w kolekcji. No dla nas jest to medium kluczowe i rzeczywiście prowadzimy badania nad fotografią historyczną, nad fotografią amatorską, nad fotografią artystyczną. Interesuje nas to medium jako taki, powiedzmy, kluczowy element współczesnej kultury wizualnej i w ten sposób na to patrzymy, w odróżnieniu od innych instytucji, które patrzą tylko i wyłącznie historycznie albo estetycznie. Dla nas właśnie to szerokie spektrum spojrzenia na fotografię jest bardzo ważne i te historyczne aspekty są istotne, ale właśnie to spojrzenie na fotografię jako na to bardzo ważne medium współcześnie, które zmienia wszystko, jak mówimy często w naszej instytucji, całą naszą rzeczywistość, to jest dla nas bardzo ważne.
3: I macie kilka oddziałów w Krakowie, my dziś jesteśmy w siedzibie głównej. Czym się charakteryzują te wasze oddziały? Bo rozumiem, że tutaj na Rakowickiej to ta główna wystawa, ta przestrzeń wystawiennicza jest dość spora. W innych waszych oddziałach już troszeczkę mniejsza, ale jednak jest. Macie jakąś charakterystykę tych waszych oddziałów?
2: Tak, oczywiście. Jeśli mówimy o Rakowickiej, to jest oczywiście prezentacja czy wystawa główna. Tutaj organizujemy również wystawy czasowe. Dzieje się bardzo dużo wydarzeń edukacyjnych, również we współpracy organizowanych z innymi instytucjami. Tutaj na wystawie głównej prezentujemy naszą kolekcję, ale sama kolekcja czy zbiory muzealne znajdują się w budynku przy ulicy Józefitów 16 i to jest, można powiedzieć, takie serce muzeum, gdzie, tak jak powiedziałem, są zbiory, czyli kilkaset tysięcy obiektów zamkniętych w magazynach dedykowanych fotografii i to centrum czy serce muzeum zawiera w sobie również pracownie konserwatorskie, pracownie inwentaryzatorskie, dział fotografii i pracownię fotograficzną, gdzie obiekty są digitalizowane. W budynku przy ulicy Józefitów koncentrujemy właśnie się na badaniu fotografii, na dzieleniu się tym, co uda nam się odkryć w tej fotografii. To zresztą można też zobaczyć w naszym katalogu online, gdzie mamy zdigitalizowaną prawie całą naszą kolekcję, więc zachęcam do zobaczenia. A jeśli chodzi o digitalizację fotografii, to nasza pracownia fotograficzna jest ekspertem w tej dziedzinie, w dziedzinie digitalizacji muzealnej, więc też zapraszamy wszystkie inne instytucje do współpracy.
3: Dziś mówimy o waszej głównej wystawie. Jest to wystawa stała u was w muzeum. Wystawa o tytule Co robi zdjęcie? Co to jest za ekspozycja?
2: Przede wszystkim jest to ekspozycja naszej kolekcji, tak jak już wspomniałem wcześniej. Przygotowując tę wystawę, musieliśmy się zdecydować, na jakim materiale będziemy pracować i stwierdziliśmy, że ta nasza kolekcja jest na tyle bogata, na tyle interesująca, że warto się nią chwalić, biorąc pod uwagę fakt, że też znajduje się w niej dużo skarbów fotograficznych w skali krajowej i międzynarodowej. Zdecydowaliśmy, że nasza wystawa nie będzie wystawą historyczną. Główną narracją na wystawie nie jest opowiedzenie o historii fotografii w Polsce, ale jeżeli ktoś chce przyjść i poznać historię fotografii w Polsce, to wybór obiektów jest bardzo precyzyjny i można znaleźć najważniejsze nazwiska na tej wystawie. Aczkolwiek my zdecydowaliśmy się spojrzeć na fotografię jako bardzo ważne zjawisko w kulturze wizualnej. Stwierdziliśmy, że zależy nam na tym, żeby nasza publiczność po wyjściu z wystawy świadomie przyglądała się fotografii, na przykład w centrach handlowych, kiedy fotografia reklamuje różne produkty, żeby świadomie na to spojrzeć. A żeby to zrobić, wystarczy zadać sobie kilka pytań, spoglądając na fotografię. To są proste pytania. Co zostało sfotografowane? Kto to zrobił? Jak to zrobił? Dlaczego coś sfotografował? I jakie możliwości ma fotografia? I właściwie te pytania, które sobie postawiliśmy jako zespół kuratorski i stwierdziliśmy, że one są bardzo ważne w kontekście medium fotograficznego, świadomego jego odbioru. Te pytania ustrukturyzowały naszą wystawę i stąd też pojawił się ten główny tytuł, co robi zdjęcie, czyli pytanie zachęcające widzów do wspólnej podróży, wspólnego zadawania sobie pytań w obliczu fotografii.
3: A przecież w dzisiejszym świecie ta fotografia nam towarzyszy w zasadzie każdego dnia. Każdy z nas może wziąć do ręki smartfon, no i tą przysłowiową fotkę cyknąć.
2: Tak, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co robimy, dlaczego fotografujemy, co fotografujemy, w jaki sposób, a przede wszystkim taka drobna rzecz, na pewno nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób technologicznie w tym małym telefonie aparat działa. Co my tak naprawdę robimy i co my tak naprawdę produkujemy, no a później jeszcze dochodzi rozpowszechnianie fotografii, świadomość tego, jak nasza fotografia później działa. Warto jednak pamiętać, co się robi, zdawać sobie sprawę, że to jest bardzo poważna sprawa.
3: Przejdźmy sobie może troszkę przez tą wystawę, bo tutaj mamy kilka takich działów tematycznych, które pokazujecie na tej fotografii.
2: Tak, jesteśmy obecnie w dziale, który zatytułowaliśmy Technologia, który właśnie zachęca do zadawania sobie pytań o tym, jak się fotografuje, czyli w jaki sposób wykonuje się fotografię. I stoimy na przykład teraz przed pierwszym obiektem na wystawie. Najstarszą fotografią w naszej kolekcji, można powiedzieć, jest to daguerreotyp Karola Beyera, jednego z pionierów fotografii w Polsce. Jest to bardzo ciekawe zdjęcie, które powstało około 1860 roku. Jest to fotografia, tak jak powiedziałem, najstarsza i ona prezentuje technologię tą pierwszą, publiczną, masową. Fotografię, która powstawała tylko w jednym egzemplarzu na srebrnej płytce. I była to bardzo pracochłonna technologia, bardzo niebezpieczna, bo między innymi wywoływanie fotografii następowało przy wykorzystaniu rtęci jej oparów, więc fotografowie wówczas się truli po prostu. I to zdjęcie jest niesamowite, bo ono też nawiązuje do współczesnego malarstwa, do miniatur, które sobie między innymi panie zamykały w medalionach i zawieszały na szyi. I ta fotografia właśnie nawiązując do malarstwa odtwarza tą estetykę, ale jednocześnie wprowadza coś zupełnie nowego, w czym no dzisiaj uczestniczymy. I na naszej wystawie przechodzimy powiedzmy przez ten daguerreotyp, ale przechodzimy do kolejnych technologii. I one są bardzo, że tak powiem, skomplikowane, jeśli chodzi o nazwy. Ja kilka przytoczę. Fotografia kolodionowa, ambrotypia, ferotypia, izohelia, pseudosolaryzacja. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko jest bardzo skomplikowane i już tak na początku się usztywniamy, ale właśnie nasza wystawa jest po to, żeby zachęcić nas do poznawania tej fotografii. Naprawdę w prosty sposób wyjaśniamy, jak fotografowano od początku, tylko czyli od 1839 roku do czasów współczesnych i mamy naprawdę różne formy opowieści o tych technologiach, które myślę po wyjściu z naszej wystawy nie są już takie usztywniające.
3: Technologie to jedno, ale też możemy zobaczyć sprzęty, którymi kiedyś fotografowano.
2: Tak, między innymi na naszej wystawie oczywiście prezentowane są te aparaty wykorzystywane w XIX wieku, między innymi przez naszego patrona Walerego Żywuskiego, pioniera fotografii kolodionowej, ale na naszej wystawie prezentujemy nie tylko ten jeden aparat, ale 300 aparatów, wyobraźcie sobie Państwo. Spełniamy marzenie kustosza kolekcji technologii fotograficznej pana Marka Maszczaka, który zamarzył sobie, żeby 300 aparatów fotograficznych pokazać w jednym miejscu na naszej wystawie. Jest to możliwe w części przyszłość. Prezentujemy tam aparaty XIX-wieczne atelierowe, ale kończymy, przechodząc przez różne aparaty z XX wieku, kończymy na 12 modelu iPhone'a. A w części przyszłość prezentujemy te aparaty dlatego, że każdy kiedyś był niesamowitą technologią.
3: No to chodźmy sobie może dalej, bo tak zaczynamy chyba od tych najstarszych eksponatów i tak powoli przechodzimy sobie do tej rzeczywistości, którą znamy.
2: Tak, myślę, że dobrym takim momentem przechodzenia do tej rzeczywistości jest przejście części technologia do części fotografujący. Przechodzimy przez taką bardzo ciekawą instalację, można powiedzieć artystyczną, z wizerunkami osób fotografujących. To są osoby, których prace znajdują się w naszej kolekcji, ale w tej instalacji również są lustra. One sugerują, że my również jesteśmy w tym gronie albo możemy potencjalnie być w tym gronie. Kiedyś nasze fotografie mogą trafić do jakichś zbiorów kolekcji muzealnych i to jest rzeczywiście ta współczesność. To, że wszyscy teraz fotografują, to nie było takie oczywiste właśnie na początku fotografii. Dopiero pod koniec XIX wieku wynaleziono aparat, którym każdy mógł fotografować. To był słynny Kodak wynaleziony przez George'a Eastmana w Stanach Zjednoczonych. W XX wieku dotarły oczywiście również do Europy, rozpowszechniły się na całym świecie i dzięki nim właściwie obecnie my też fotografujemy. Więc teraz możemy przejść jako również fotografujący do tej części przedstawiającej kilka sylwetek fotografujących z naszej kolekcji.
3: Jeszcze wrócę do technik Polaroid, który teraz w dzisiejszym świecie się odradza trochę. Ta moda na styl retro jest widoczna.
2: Tak, możemy właśnie powiedzieć o Polaroidzie, który właśnie wzrusza nas z taką estetyką gdzieś z lat 70. czy 80. i późniejszych. Aplikacje, które znajdują się w naszych telefonach, które trochę tak uszkadzają zdjęcia, prawda? One właśnie też odnoszą się do tej estetyki, która kiedyś była osiągana właśnie takimi formalnymi zabiegami, takimi manualnymi, praktycznymi. Więc też jest takie również sentyment, jeśli chodzi w ogóle o fotografię czarno-białą, fotografię w sepi, prawda? No to są te estetyki, które gdzieś po prostu zostały wynalezione już dawno. No Polaroid oczywiście nas ujmuje tym, że podobnie jak współczesna fotografia jest fotografią natychmiastową, od razu widzimy to zdjęcie. Polaroid właściwie otwiera tą historię, że ktoś kiedyś fotografując wpadł na pomysł taki, żeby to zdjęcie jak najszybciej było widoczne. Ale Polaroid, który właśnie w latach 70. się pojawia, on odpowiada na takie zapotrzebowanie, które już było wcześniej. I takie fotografie jak ambrotypia, na przykład późno XIX-wieczna, również były takim Polaroidem ówczesnym. No trochę wolniej, dłużej się czekało na fotografię, no ale również no, to doprowadziło do Polaroida, a Polaroid doprowadził ostatecznie do fotografii cyfrowej w naszych aparatach telefonicznych.
3: No to przejdźmy sobie do tej właśnie drugiej części. Technologia, fotografujący, to wszystkie te elementy fotografii, które tak naprawdę do zrobienia zdjęcia nam są potrzebne, no bo technologia musi być i człowiek, który robi to zdjęcie, też musi być.
2: Tak, oczywiście. Chociaż współczesność nam pokazuje, że tego człowieka tak naprawdę też nie do końca trzeba. Są różne aparaty, które same robią zdjęcia po wcześniejszym ustawieniu ich, albo sztuczna inteligencja współcześnie sama robi taki obraz, który bardzo przypomina zdjęcie, a jeśli chodzi o autorstwo, no to albo nie ma tego autora, albo jest kilkadziesiąt tysięcy, albo setek tysięcy autorów, którzy zostali wykorzystani przez sztuczną inteligencję. Więc jakby to autorstwo rzeczywiście jest takim tematem, jeśli chodzi o fotografię, ważnym od samego początku, kiedy patrzymy na fotografię przez pryzmat biografii osoby fotografującej, trochę inaczej ją interpretujemy, no a już idąc tak, że tak powiem, jeszcze wyżej, no to tutaj się pojawia w ogóle cała ontologia obrazu generalnie. Jak do tego podejść na przykład w momencie, kiedy trudno nam ustalić autorstwo, kto tak naprawdę generuje te obrazy, co te obrazy z nami robią i tak dalej, i kto tak naprawdę nami steruje. Więc to jest rzeczywiście bardzo ważne i wracając do naszej wystawy, do tej części biograficznej, tutaj prezentujemy 6 sylwetek osób fotografujących, wśród nich jest artysta, amator z początku XX wieku, specjalista z lat 60., tak zwany fotografik, ale również jest Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, o której chciałbym tutaj specjalnie powiedzieć. Jest to fotografka z początku XX wieku, która właśnie chwyciła za ten aparat, który umożliwił proste fotografowanie i tak rozpoczęła się jej pasja do fotografowania. Była niesamowitą postacią, która fotografowała, wywoływała sama fotografię, retuszowała fotografię. Ona była, Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, jedną z pierwszych studentek na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, córką burmistrza Limanowej, była nowoczesną dziewczyną, która jeździła na rowerze, na motorze, podróżowała. Razem ze swoimi siostrami bawiła się w teatr i fotografowanie. I bardzo ciekawa historia była taka, że kilkanaście lat temu ktoś zadzwonił do Muzeum Fotografii i powiedział, że babcia coś zostawiła na strychu w Limanowej. No i nasi kustosze pojechali i odkryliśmy ten skarb. I stwierdziliśmy, że na naszej wystawie Klementyna będzie zawsze, bo ona pokazuje, ile jeszcze jest do odnalezienia, przede wszystkim jeśli chodzi o fotografie kobiet, które były często pomijane w historii fotografii czy historii sztuki. Ile jeszcze takich Klementyn Zubrzyckich, Bączkowskich jest na świecie, które zasługują na odkrycie. Tutaj właśnie apel, zwracajmy uwagę na nasze archiwa, na zdjęcia naszych babć, ciotek, mam i tak dalej. Dbajmy o nie i pytajmy się Muzeum Fotografii, czy to jest coś interesującego.
3: No to tutaj myślę, że ważny apel do naszych słuchaczy. Kto wie, kto ma jakie skarby na strychu. A kolejnym takim takim działem jest informacja.
2: Tak, no tutaj już w tej części wystawy robi się trochę trudniej, trochę poważniej, bo te pytania o to jak, kto, co, to są dosyć proste, ale tutaj już się pojawia pytanie, dlaczego fotografujemy. Właściwie od samego początku istnienia fotografii fotografujemy dlatego, że chcemy przekazać jakąś informację, informację o świecie, informację o dalekich krajach, informację o życiu prywatnym, o życiu publicznym, o ważnych zdarzeniach i tak dalej. Aparat to umożliwia. No ale od samego początku, kiedy pojawiła się ta możliwość przekazywania pewnych informacji przy pomocy fotografii, następowały manipulacje. Można było pokazać kawałek fotografii, kogoś można było wyretuszować, można było dodać odpowiedni opis, żeby zmienić to pierwotne znaczenie fotografii. Tutaj w tej części kuratorka wystawy, Marta Miskowiec, wybrała obiekty z kolekcji dokumentu i reportażu, między innymi fotografii też takiej historycznej, które są bardzo mocne historycznie, społecznie, politycznie i opatrzyła je komentarzami, które zwracają uwagę między innymi na takie pierwotne znaczenie fotografii i jak to zmieniało się w czasie. Więc tutaj naprawdę takie różne wydarzenia polityczne są brane pod uwagę, pochody pierwszomajowe, okupacja, powstanie warszawskie, stan wojenny w Polsce, ale też są takie interesujące fotografie, które przedstawiają otwarcie pierwszego supermarketu w Krakowie. Więc też warto tutaj przyjść i to zobaczyć. W tej części również prezentujemy początki fotografii, która o świecie informowała. Jest tutaj taki skarb z naszej kolekcji, mianowicie fotografię Konrada Brandla, który wykonał w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku. I to jest właściwie początek momentu, kiedy przy pomocy fotografii można komuś na przykład w Krakowie pokazać, jak wygląda w Warszawie. Wcześniej można było to zobaczyć tylko i wyłącznie na obrazie, do którego trzeba było się dostać. On był w jednym egzemplarzu, gdzieś zwykle u jakiegoś arystokraty albo ewentualnie w muzeum i wtedy można było sobie zrobić wyobrażenie o jakiejś dalekiej krainie typu Warszawa. A fotografia, która jest już od XIX wieku multiplikowana, tańsza, łatwiejsza w podróżowaniu, dzięki temu możemy ją zobaczyć.
3: No to chodźmy w takim razie do kolejnych działów. Aż żałuję, że nie mamy kamery, drodzy Państwo, ale no, myślę, że ta sala może robić wrażenie.
2: Tak, na naszej wystawie właśnie jest kilka takich miejsc, które stawiają właśnie na to wrażenie, na odczucie zmysłowe. Jesteśmy w sali, gdzie znajduje się 300 aparatów fotograficznych z naszej kolekcji. I są to aparaty atelierowe, XIX-wieczne, ale też są oczywiście aparaty analogowe, aparaty na płyty szklane, aparaty na płyty zwojowe. Są tutaj też aparaty cyfrowe, polaroidy, czyli aparaty do fotografii natychmiastowej. Bardzo ciekawe są aparaty do fotografii stereoskopowej, takie dwuobiektywowe, które tak na nas patrzą, tak się przynajmniej wydaje. No i znajdują się tutaj też blisko tych aparatów XIX-wiecznych aparaty w telefonach komórkowych, żeby pokazać, że również te XIX-wieczne kiedyś były takie nowoczesne, zachwycające i nieco magiczne. I dlatego właśnie w tej części przyszłość również te stare aparaty pokazujemy, bo one też kiedyś reprezentowały tą przyszłość, były bardzo, bardzo futurystyczne. W części przyszłość pokazujemy generalnie możliwości fotografii, które są różnie przez ludzi wykorzystywane, no współcześnie między innymi przez sztuczną inteligencję do tworzenia obrazów łudząco przypominających rzeczywistość. Wcześniej o czymś takim nie myśleliśmy, to jest znak czasu.
3: Ta sztuczna inteligencja nam się pojawia już kolejny raz i zastanawiam się, czy no jest taka pewna obawa, że sztuczna inteligencja zastąpi klasyczną fotografię? Czy jest to dla nas no, jakieś pewne zafałszowanie rzeczywistości?
2: Zawsze jak pojawia się nowy wynalazek, to się obawiamy. To samo dotyczyło w ogóle fotografii, później dotyczyło filmu, telewizji, radia i tak dalej. Myśleliśmy, że nasz świat runie. Mi wydaje się, czy nam w muzeum wydaje się, że to jest kolejny po prostu wynalazek, który pokazuje możliwości fotografii. Nie ma co się tego obawiać. Jeśli chodzi o fałszowanie rzeczywistości, to właściwie fotografia partycypuje w tym od samego początku swojego powstania. Przykłady właśnie takiego fałszowania przy pomocy obrazu istniały, więc właściwie sztuczna inteligencja w tej kwestii nie robi nic nowego, fotografia już była pierwsza, więc ja bym się tego nie obawiał, należy to obserwować, należy to rozumieć, jeżeli coś lepiej rozumiemy, to mniej się tego obawiamy. Taka jest już natura ludzka. Myślę, że w tej kwestii również pomaga sztuka wykorzystująca fotografię, która te wszystkie aspekty zna, rozumie i potrafi w odpowiedni sposób przetworzyć. Dlatego też w tej części przyszłość, w tym kontekście można powiedzieć taką przestrzenią uspokajającą, jest prezentacja właśnie naszych fotografii z kolekcji sztuki. I tutaj prezentujemy pracę Zofii Kulik, wybitnej artystki, która posługuje się w swojej sztuce fotografią, robi właśnie takie bardzo interesujące kolaże fotograficzne. Prezentujemy też pracę Zbigniewa Libery, który właśnie odnosi się do tego aspektu fałszowania rzeczywistości przy pomocy fotografii, czy teraz można powiedzieć sztucznej inteligencji. Mamy też pracę Małgorzaty Markiewicz, jest to dokumentacja performance wykonanego tutaj w podkrakowskich lasach. Przypominam, że jest to artystka, która wykonała najnowszą kurtynę do Teatru Słowackiego w Krakowie, więc warto tutaj też przyjść ją zobaczyć i warto odwiedzać w ogóle tą część, bo to jest część najczęściej zmieniająca się. Nasi konserwatorzy właśnie zwracają uwagę, że fotografia, która teraz jest drukowana bardzo często, a nie wywoływana na papierze fotograficznym, jest bardzo wrażliwa, to jest jak druk, więc co roku zmieniamy tą ekspozycję i można zobaczyć bardzo dużo obiektów z naszej kolekcji przez rok, ale trzeba się śpieszyć, bo rok szybko mija i pojawiają się następne rzeczy, więc żeby nie pominąć, trzeba tutaj do nas przyjść.
3: Wygląda na to, że ta przyszłość fotografii jest zagwarantowana, niezależnie jaka ona będzie.
2: Tak, wydaje mi się, wystarczy spojrzeć na społeczność fotograficzną, ilość osób, które fotografują cyfrowo, analogowo, ilość festiwali, które odbywają się zarówno w Krakowie, w Polsce, czy w ogóle na świecie, nagrody przyznawane przez prestiżowe biznesy fotografom i fotografkom. Jest po prostu tak duży krąg ludzi zainteresowanych fotografią pod względem praktycznym, biznesowym, ale przede wszystkim artystycznym, że tu nie musimy się obawiać, że fotografia kiedyś się zwinie i zniknie.
1: Wystawę możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli, a z Dominikiem Kuryłkiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. Teraz szybka wycieczka z Krakowa do Niepołomic. Działa tam Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, które w kolejnym roku szkolnym zaprasza na warsztaty i lekcje uczniów z całej Małopolski. Istnieje ponad 60 lat, a powstało z zamiłowania do obserwacji nocnego nieba. W placówce możecie obejrzeć filmy w planetarium, nauczyć się obsługi teleskopu i zadać astronomom nurtujące Was pytania. Na miejscu była nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska.
3: To zacznijmy sobie w ogóle od historii, bo jesteśmy w obserwatorium. Jak to się stało, że takie miejsce powstało właśnie tutaj w małopolskich Niepołomicach?
4: No, historia jest bardzo ciekawa i długa już, po ponad 60 lat. Dzień dobry Państwu, Dominik Pasternak, dyrektor Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Otóż zaczęła się to od miłośnika astronomii, pana Zdzisława Słowika, mieszkańca Niepołomic, który był człowiekiem wielu pasji. Jedną z jego pasji była astronomia. I stwierdził, że być może uda się wybudować w Niepołomicach obserwatorium astronomiczne. Był miłośnikiem astronomii, był członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, no i powiedział, że spróbuje. No, spróbował i rzeczywiście. W latach 60. powstała tutaj zamiejska stacja obserwacyjna Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. No i tak to się zaczęło. Zaczęli przyjeżdżać tutaj miłośnicy astronomii z całej Polski. Organizowano tutaj obozy astronomiczne, obserwacje. Było tu ciemne niebo, no wszystko, co trzeba miłośnikowi astronomii i astronomowi.
3: Czyli od hobby się zaczęło.
4: Od hobby się zaczęło i od ludzi, którzy byli ciekawi wszechświata, ciekawi co jest tam w tym kosmosie, dlaczego gwiazdy świecą i inne pytania, które można było tutaj jakoś rozwiać te wątpliwości, oglądając niebo właśnie w Niepołomicach. No i tak to się zaczęło.
3: Patronem tego miejsca jest Kazimierz Kordylewski. Dlaczego akurat on?
4: Kazimierz Kordylewski był astronomem, który był związany tu z Krakowem. On jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ odkrył księżyce pyłowe Ziemi. Mało kto wie, że coś takiego Ziemia posiadała, bo to są takie miejsca, gdzie gromadzi się czasem pył. No może trochę zbyt na wyrost nazwane księżyce, ale czasami jest tam coś, jakaś materia i to jest coś jak forma księżyca. No i on był odkrywcą tego, że są takie miejsca, że w tych miejscach może coś się gromadzić, obserwował i rzeczywiście potwierdziło się potem, że faktycznie w tych miejscach, punktach tak zwanych Lagrange'a gromadzi się ten pył i czasami Ziemia ma więcej księżyców niż ten jeden.
3: To tutaj odkrywamy astronomicznie, a my w naszym radiowym cyklu odkrywamy ciekawe miejsca w Małopolsce, przypomnę Niepołomice, obserwatorium. No to co? No to odkryjmy sobie w takim razie, przejdźmy się na spacer.
4: W 2021 roku placówka zmieniła swój wygląd i została rozbudowana. Mamy teraz dość wielkie, duże możliwości tutaj obserwacji nieba, pokazywania tego, co się dzieje na niebie i tego, żeby zachęcić do własnych poszukiwań właśnie odpowiedzi na to, co się dzieje we wszechświecie. To może przejdźmy teraz do planetarium. To jest takie miejsce, gdzie pogoda nigdy nie przeszkodzi nam w obserwacjach nieba, ponieważ ponieważ jest to niebo sztuczne i możemy cały czas wyświetlić sobie tam coś ciekawego, co nas interesuje.
3: No to w takim razie przejdźmy. Okej, czyli tutaj jesteśmy właśnie w planetarium. Wygląda to jak takie trochę kino, można byłoby powiedzieć. Podejrzewam, że są tu różne seanse.
4: Tak, wygląda trochę jak kino, ale kinem nie jest, ponieważ tutaj rzeczywiście odbywają się seanse astronomiczne, gdzie możemy sobie podziwiać niebo. Czym się to różni od kina? Otóż tym, że tutaj mamy prawdziwe odwzorowanie nieba, czyli kopułę. Zresztą może Państwo usłyszą tutaj pogłos taki. No właśnie ten dźwięk odbija się nam tutaj od powierzchni kopuły. No i jest tak, że zawsze ktoś ma część nieba za plecami. Czyli tak jakbyśmy poszli na łąkę, usiedli sobie gdzieś na kocyku i przed sobą widzimy, za sobą nie widzimy. Tak jest tutaj u nas planetarium, więc nie jest to kino, gdzie wszyscy widzą wszystko. Jest to planetarium, gdzie to jest niebo jest odwzorowywane w sposób jak najbardziej rzeczywisty i realistyczny.
3: Czy Wy macie jakieś zakresy tematyczne?
4: Zakres tematyczny mamy bardzo szeroki. Mamy seanse i dla małych dzieci przedszkolaków, i dla szkół podstawowych, i dla szkół średnich, no i dla dorosłych. Takie też seanse są dla dorosłych, dla każdego, dla rodzin. Także naprawdę mamy tutaj bardzo bogatą ofertę i każdy może u nas coś ciekawego dla siebie zobaczyć, znaleźć.
3: Czyli na co dzień, tak jakby opisać Waszą działalność, to jest to działalność stricte edukacyjna, uczycie o gwiazdach, planetach, o kosmosie?
4: Tak, no, młodzieżowe obserwatorium astronomiczne, czyli jest coś, co jest dostępne dla młodzieży. Dla dzieci, ale nie tylko, nie zamykamy się tylko i wyłącznie dla młodzieży. Jesteśmy placówką otwartą praktycznie dla każdego. No i dla każdego mamy coś ciekawego. No, zacznijmy od tych dzieci najmłodszych przedszkolaków. Mogą przyjechać ze swoją grupą przedszkolną, z opiekunem i oferujemy im tutaj na przykład seans planetarium, jakieś warsztaty, obserwacje nieba przez teleskop, czy tam słońca pokazy. Takie proste rzeczy, najprostsze, które można takim dzieciom zaoferować. No i to jest pierwsza taka grupka, która do nas dość często przyjeżdża. Druga grupka to jest tacy młodsi uczniowie już klas 1-3, oni też mają specjalne tutaj zajęcia. Następnie szkoły podstawowe, klasy wyższe, czyli 4-8, szkoły ponadpodstawowe, gdzie realizujemy już podstawę programową, ponieważ oni już mają pewne elementy fizyki, pewne elementy astronomii gdzieś tam w swoim programie nauczania i my jesteśmy w stanie to przekazać w sposób, no, ciekawszy niż w szkole, no bo która szkoła ma planetarium?
3: No właśnie, bardziej praktyczne, prawda? Czyli tą wiedzę teoretyczną trochę zderzamy z praktyką.
4: O tak, to jest właśnie to. No, pokaż mi, a więcej zrozumie, a jak jeszcze sam spróbuję coś zrobić, no to już w ogóle wiem, co się dzieje. Więc my działamy według tej zasady, bo machanie rękami, no, często nie jest tak przekonujące i można trochę mniej się nauczyć, niż robiąc coś samemu lub samemu coś zobaczyć. Wobec tego stawiamy na to, żeby doświadczyć tego wszechświata, żeby ta młodzież zobaczyła, sama coś zrobiła, sama coś odkryła. Próbujemy odpowiadać im na pytania, które ich nurtują, więc to jest taka interakcja i rozmowa, gdzie ten młody człowiek może się, no, więcej nauczyć.
3: To planetarium, jedna z, myślę, takich ważniejszych części tego obserwatorium. Co jeszcze tutaj możemy odkryć?
4: Co jeszcze możemy odkryć? No, tutaj możemy odkryć nawet i planetę pozasłoneczną. Pochwalę się, że jedna z naszych uczennic uczestniczyła w takim projekcie i jest jedną z współodkrywczyni właśnie planety poza Układem Słonecznym. Także naprawdę można coś odkryć. A poza tym to można odkryć dla siebie po prostu wszechświat. W planetarium to rzeczywiście, no, możemy sobie pooglądać i zrozumieć duże rzeczy, ale tak sami, no to możemy doświadczyć tego na przykład na zajęciach pozaszkolnych, bo oprócz tego, co powiedziałem, czyli tej oferty dla grup szkolnych i placówek, mamy też zajęcia pozaszkolne dla młodzieży, która jest zainteresowana astronomią, fizyką, chemią, biologią, robotyką i różnymi innymi naukami, bo nie ograniczamy się tylko do astronomii. Wobec tego mamy dla nich też taką ofertę popołudniową. Przychodzi tych osób bardzo dużo, bo na przykład na te wycieczki tutaj szkolne, takie wyjazdy z grupami, no to mamy w ciągu roku około 20 tysięcy osób. Natomiast do takich, na zajęcia pozaszkolne, gdzie młodzież uczestniczy w tych zajęciach co tydzień, no to przychodzi około 250 osób co tydzień. Tygodniowo. Więc taka mała szkoła.
3: Mała szkoła, przyszłość astronomów być może.
4: I tu muszę trochę sprostować. Nie jesteśmy placówką, która chce wykształcić jakąś armię astronomów. Zawsze się zdarza, że parę osób faktycznie idzie na astronomię i parę osób zostaje astronomami. Natomiast my bardziej chcemy, żeby zachęcić do podziwiania, poznawania wszechświata trochę na swoich też zasadach, bo nie każdy musi zostać astronomem. To może być jako hobby, jako ciekawość świata zwyczajna i stawianie pytań, nauka stawiania pytań, szukania odpowiedzi, eksperymentowania, co się stanie jak. Więc to nie o to nam chodzi, żeby wychowywać jakąś armię uczonych, tylko o to, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i w jakiś sposób poczuć ten wszechświat, świat właśnie samodzielnie.
3: Przejdźmy sobie dalej w takim razie.
4: Przejdźmy się po pracowniach może, ja tak trochę opowiem, co w pracowniach słychać.
3: No to chodźmy.
4: Znajdujemy się teraz w sali dla tych właśnie najmłodszych przedszkolaków. Wszystko tu jest dostosowane do ich wieku, wzrostu, do ich zainteresowań, więc mamy dużo różnych zabawek, jest kolorowo, jest fajny dywan z planetami, wiszą też planety, cały układ słoneczny, mnóstwo zabawek z klocków Lego i nie tylko, rybki, gdzie w środku wylądował jakiś statek kosmiczny, także wszystko może służyć do tego, żeby opowiadać o kosmosie, o wszechświecie. No i tu właśnie to czynimy z tymi najmłodszymi. Przy stołach mogą pracować, mogą się odbywać warsztaty, lepią komety, tworzą jakiś wszechświat w pudełku, także samodzielnie, własnoręcznie mogą coś zrobić, a to, tak jak powiedziałem, najbardziej przemawia do wyobraźni i najszybciej uczy.
3: Ważne są te dostosowania, o których pan mówił, czyli tutaj dostosowujemy przestrzeń dla przedszkolaków, ale dla tych starszych rozumiem, że też te dostosowania są.
4: Tak, oczywiście, no, dla każdego jest coś innego, no, wiadomo, trudno tutaj ucznia szkoły ponadpodstawowej posadzić nawet na takich niewielkich krzesłach, no to jest przestrzeń przystosowana właśnie dla najmłodszych, a i całe wyposażenie tego również właśnie służy do tego, żeby oni się tutaj rozwijali w swoim tempie i na podstawie swoich umiejętności, tego co potrafią, tego do czego są już zdolni w tym właśnie wieku.
3: To chodźmy dalej.
4: Chodźmy dalej.
3: To już przestrzeń bardziej komputerowa.
4: Tak, to już jest przestrzeń bardziej komputerowa, z dużą wyspą na środku, gdzie można coś zrobić przy komputerze i coś zrobić tak samo przy tym dużym stole, przy tej dużej wyspie, co bardzo często się zdarza, ponieważ tak jak mówiłem, stawiamy tutaj na umiejętności takie też i manualne, wobec tego można coś tutaj porobić, nie tylko przy komputerach. Komputery wiadomo, teraz są ważne, dużo tam jest rzeczy, które można zrobić i to też jest ważna część tutaj naszego wyposażenia. Każda sala jest wyposażona oczywiście w komputery, a tutaj można robić różne rzeczy. Tu jest taka sala bardziej uniwersalna, gdzie można na przykład zrobić warsztaty z chemii, z biologii czy z fizyki, więc można tutaj praktycznie sobie wymyślić jakąś działalność, no i w tej przestrzeni tutaj można to zrobić. Ale ta przestrzeń kryje jedną niespodziankę. Zapraszam kawałek dalej. Otóż mamy tutaj klub krótkofalarki, który właśnie tutaj ma swoją siedzibę i bazę. No i tutaj teraz zaglądamy do ich takiego małego pomieszczenia, gdzie widzimy całą masę rozmaitych urządzeń radiowych i elektrycznych i oni tutaj spotykają się co tydzień. Dość dużo osób i młodzieży i starszych nawiązują łączności, przygotowują różne tutaj działalności związane właśnie z krótkofalarstwem. Bardzo ciekawi ludzie i bardzo ciekawe tematy oni tutaj gdzieś przerabiają w swoim gronie.
3: Czyli nie tylko astronomia w obserwatorium, ale właśnie inne dziedziny.
4: Właśnie nie tylko astronomia i chcę pokazać zaraz, że właśnie nie tylko to, bo astronomia jest jakby, no zawsze mówię, królową nauk, bo w takiej astronomii zawiera się wszystko i matematyka, fizyka, chemia, więc mówią, że matematyka jest królową nauki, a śmiem twierdzić, że astronomia jest królową nauk. Ale astronomia to tak samo krótkofalarstwo. Na przykład bardzo ciekawą rzeczą jest, nawiązaliśmy kontakt bezpośredni radiowy ze stacją kosmiczną. Rok pracy, współpracy z NASA zaowocował tym, że nasi uczniowie za pomocą radia, czyli bezpośrednio, rozmawiali z astronautą Matthew Dominikiem, który znajdował się na stacji kosmicznej. Rozmowa trwała 20 minut. Zadaliśmy mu szereg pytań. Na przykład jedno z pytań było, czy Ziemia jest okrągła. Zastanawialiśmy się, czy zadawać takie pytanie astronaucie. No ale Komu takie pytanie zadać? No właśnie astronaucie, który widzi coś tam z góry. No więc dostaliśmy potwierdzenie. Kto jest ciekaw tego materiału, może sobie na naszych stronie YouTube zobaczyć. Tam jest cała rozmowa wraz z transkrypcją, więc można sobie to przesłuchać i oglądać, jak to wyglądało. Więc radio też może służyć do astronomii.
3: Czyli też współpraca międzynarodowa tutaj macie. To nie tylko tak, że siedzimy w tych małopolskich niepołomicach, ale wychodzimy z takim szerokim oknem na świat.
4: Tak, jesteśmy placówką, która nie zamyka się gdzieś tutaj lokalnie. Wręcz przeciwnie, staramy się działać wszędzie, gdzie to jest możliwe. Nie zamykamy się nawet w obszarze naszego kraju. I jesteśmy już na tyle doświadczoną placówką, doświadczonymi ludźmi, że powoli, my już prowadzimy pewnego rodzaju szkolenia i jesteśmy w stanie przygotować innych do tego, żeby też uczyli młodzież, pokazywali im ciekawe rzeczy. A taka współpraca międzynarodowa tylko otwiera różne furtki, otwiera różne nowe możliwości. Wobec tego jest to fantastyczne. fantastyczna rzecz, żeby poznawać nowych ludzi, poznawać jak oni żyją, pracują, poznawać ich pomysły, coś podpatrzeć oczywiście, więc to tak samo. No i nawiązać nowe rzeczywiście kontakty, które owocują czymś bardzo ciekawym. No taki kontakt z astronautą no, pokazuje, jak trzeba współpracować z NASA, z placówką, która już jest no, znana na całym świecie i ma wyrobione już w ten sposób swoje jakieś działania, że to nie jest to jakaś partyzantka, tylko trzeba było naprawdę wszystko doskonale przygotować. Co też uczy pewnych zachowań, pewnych innych podejść do rozwiązywania problemów, więc jak najbardziej współpracujemy tutaj no, z całym światem, co tu dużo mówić.
3: To przejdźmy dalej.
4: Z takich ciekawostek jeszcze na naszych ścianach mamy miejsce na wystawę. Zawsze u nas coś ciekawego wisi, często związanego z astronomią, najczęściej związanego z astronomią, ale nie tylko. Organizujemy różne konkursy, szkoły organizują konkursy, współpracujemy z różnymi szkołami, placówkami i one to dostarczają nam taki materiał do tego, żeby coś powiesić na ścianie. No i tu akurat tak Państwo trafili, że mamy pracę naszego byłego ucznia, który pasjonuje się jakąś taką grafiką, no i mamy tu jakieś kosmiczne zdjęcia, które można podziwiać i zastanawiać się, co one oznaczają, nadać im jakieś znaczenie, no i zachwycić się, choć też jak kto chce to zinterpretować. Na dole mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą wystawę, może potem tam przejdziemy.
3: A ja słyszałam, że macie kopułę. O tym już troszeczkę mówiliśmy, ale na tę kopułę można też wejść, prawda?
4: Można wejść pod kopułę, tak, i pójdziemy tam, ale jeszcze chciałbym pokazać dwie pracownie.
3: No to przejdźmy w takim razie.
4: Jesteśmy w laboratorium naszego obserwatorium. Mamy tutaj kwasoodporne stoły, dygestorium, gdzie można bezpiecznie robić eksperymenty chemiczne i biologiczne. Słowem raj dla młodego biologa i chemika, czy geologa, bo takie zajęcia też tutaj mamy. Można zrobić wszystko w bezpieczny sposób, co najważniejsze. Mamy do tego przeszkoloną tutaj tak samo kadrę. Są to nauczyciele, naukowcy, którzy zajmują się zawodowo na co dzień tym i wiedzą, jak pracować z młodzieżą, z dziećmi, co ciekawego powiedzieć i naprawdę nasza kadra jest bardzo profesjonalnym zespołem, dlatego wiemy, co robimy, robimy to już od lat i wiemy, jak to robić. No i tu też mnóstwo zajęć ciekawych, nie tylko astronomia, tak jak mówię, jest pracownia chemiczna, jest pracownia biologiczna, jest pracownia Klub Młodego Odkrywcy, gdzie młodzież i dzieci zadają pytania i robią eksperymenty i próbują coś sobie wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego to się tak stało, czemu nam się nie udało, bo my lubimy popełniać błędy, wtedy człowiek się najbardziej uczy. No i to jest właśnie taka pracownia. Tak jak powiedziałem, mamy też tutaj pracownię robotyki, gdzie no, we współczesnym świecie już nie obejdziemy się bez tego typu urządzeń. No i możemy tutaj konstruować jakieś roboty z różnych rzeczy. Możemy sobie tutaj sami wydrukować różne rzeczy. Zresztą mogą Państwo usłyszeć, że akurat teraz pracują tutaj drukarki i coś się drukuje. Wobec tego mamy pełne zaplecze, żeby w profesjonalny sposób uczyć młodzież robotyki.
3: Czyli doświadczamy tego świata wielotorowo. Chemicznie, biologicznie, technicznie. No generalnie wszystko tutaj mamy.
4: Kto tylko się interesuje nauką, techniką, ma u nas coś do znalezienia, mamy coś do zaoferowania dla każdego, kto właśnie interesuje się nauką, techniką. Jesteśmy otwarci dla takich młodych ludzi. Często potem wyrastają z nich inżynierowie, tak samo, nie tylko naukowcy, ale inżynierowie, czy tam specjaliści w jakichś różnych dziedzinach, czy po prostu jest to hobby, któremu poświęcają swój wolny czas.
3: Chodzimy po schodach do chyba takiego najbardziej istotnego punktu tego obserwatorium. Można by powiedzieć, że myślę do serca tego miejsca. Trochę schodów mamy do pokonania. Zaraz tutaj wejdziemy i powiemy o tym coś więcej, bo myślę, że miejsce robi wrażenie i jest to coś innego do odkrycia w naszym regionie.
4: Tak jak Pani powiedziała, jesteśmy zaraz w sercu obserwatorium. Znajdujemy się pod kopułą naszego obserwatorium. Przed nami teleskop. Posłuchajcie Państwo, jak się otwiera szczelina obserwacyjna. No i jak już otworzyliśmy sobie tą szczelinę, możemy gdzieś skierować nasz teleskop. Kopuła się obraca, za chwilę to też pokażę, więc możemy każdą część nieba oglądać przez teleskop. A teleskop, który tutaj stoi, jest to 40-centymetrowy teleskop zwierciadlany, który jest już dostępny dla starszych uczniów, ponieważ ci, którzy do nas przychodzą na zajęcia, na początek uczą się oczywiście na prostych, najprostszych teleskopach, a potem, gdy już nabiorą wiedzy, umiejętności, doświadczenia, przesiadają się na takie urządzenie, które już naprawdę jest zaawansowane i potrafi bardzo, bardzo wiele.
3: Co tu można obserwować? Obserwujecie gwiazdy, słońce? co takiego?
4: No Słońca to akurat właśnie nie, to trochę za dużo światła jest, dlatego teleskopu i Księżyca też nie. To jest teleskop, który bardziej lubi słabsze obiekty, bardzo słabe obiekty, których nie widać gołym okiem. Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity, także jest cała masa obiektów, które są ukryte dla naszego nieuzbrojonego oka, ale przed takim teleskopem nie stanowią już tajemnicy, bo można po prostu zobaczyć ciekawe rzeczy na nich.
3: Dlaczego warto tutaj właśnie przyjechać?
4: Dlaczego warto? No, wszechświat jest pełen tajemnic. Myślę, że warto na chwilę porzucić telefon, smartfon, telewizor, restaurację i kawiarnię, zobaczyć zachód słońca, czy też wschód, zadziwić się niebem, księżycem, zadziwić się tym, dlaczego coś się dzieje, dlaczego wiatr wieje, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, zachwycić się naturą zwyczajnie, bo kosmos, gwiazdy to jest natura. Poczuć jej w ogóle, poczuć ją na własnych rękach, gdzieś we własnych rękach nawet, wbrew pozorom astronomię też można we własne ręce gdzieś wziąć, na przykład w postaci meteorytu, który mamy, można sobie taki meteoryt wziąć do rąk i zobaczyć, jak to wygląda, jak pachnie, czy jest ciężki, czy jest lekki. I jakby trochę poszerzyć swoje horyzonty, więc zapraszam do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Każdy piątek w roku szkolnym odbywają się pokazy nieba wieczorem, także można przyjść i samemu doświadczyć pod okiem astronoma właśnie tutaj naszego nieba. A raz w miesiącu odbywa się coś, co my nazywamy weekendem w MOA, czyli w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym, i można zobaczyć sobie seans, który akurat będzie wyświetlany, można zobaczyć sobie słońce, jeżeli pogoda dopisuje, i pogadać zwyczajnie z astronomem i zapytać się, dlaczego czarna dziura nie świeci, dlaczego gwiazda świeci, dlaczego nie lecimy gdzieś tam w gwiazdy, dlaczego są kosmici, czy ich nie ma, czy wszystkie inne nurtujące nas pytania, bo przypominam, nie ma głupich pytań, więc jak tylko coś trzeba się dowiedzieć, czy coś nas nurtuje, warto zadawać pytania, warto szukać odpowiedzi, i jeżeli sami nie jesteśmy w stanie, czy wolimy, żeby ktoś nam w tym pomógł, no to zapraszam do nas.
1: Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne znajduje się przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Niepołomicach. Harmonogram wydarzeń i warsztatów znajdziecie na stronie internetowej placówki.

0: Uniwersytecie Jagiellońskim. Od tego momentu liczymy, że to był początek naszej uczelni, chociaż niektórzy twierdzą, że pierwsze początki tego, co kształtowałoby wychowanie fizyczne, to jest za profesora Henryka Jordana, który zakładał takie kursy doskonalące z zakresu gimnastyki i rozwijające rehabilitację ruchową, bo to też początki rehabilitacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, oczywiście na Wydziale Lekarskim. To był koniec XIX wieku, ale my wtedy, kiedy pierwsze były już początki kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli planowe kształcenie nauczycieli w 1927 roku. Później uczelnia ulegała przekształceniom. W latach 50. powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, która ewaluowała. W 1972 roku powstały Akademie Wychowania Fizycznego i nasza uczelnia wtedy została nazwana Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Przyjęła imię Bronisława Czecha. No a następną koleją rzeczy to była niedawna zmiana nazwy z Akademii Wychowania Fizycznego na Akademię Kultury Fizycznej. No, co było konsekwencją tego, że mamy wiele kierunków studiów, które już nie tylko wiążą się z kształceniem nauczycieli, ale przede wszystkim kształceniem fizjoterapeutów, specjalistów z turystyki, rekreacji ruchowej, specjalistów od kultury fizycznej szeroko pojętej, czyli też od zdrowia publicznego. No, takie elementy, które szerzej traktują kulturę fizyczną, nie tylko w formie nauczycieli wychowania fizycznego, a z tym zawsze żeśmy się tylko kojarzyli. No, a przecież to jeszcze kosmetologia, terapia zajęciowa.
1: Czy dzisiejsza Akademia Kultury Fizycznej bardzo różni się od dawnej Akademii Wychowania Fizycznego?
0: No, różni się nazwą. Niektórzy oczywiście trwale przywiązali się do nazwy Akademia Wychowania Fizycznego. Absolwenci tej uczelni związani z tą nazwą. Ta nazwa jest ugruntowana w tradycji. Te przyzwyczajenia przez lata kojarzy się ze sportem też. No, sport też jest jakimś elementem kształcenia. Te kadry trenerskie, które żeśmy przez lata u nas kształcili, zdobywały medale olimpijskie jako trenerzy reprezentacji i w sportach drużynowych, i w sportach indywidualnych. Dlatego też kojarzymy się ze sportem. No i dalej dbamy o to, żeby się kojarzyć ze sportem. Studiują u nas wybitni sportowcy, chociażby ostatnie Igrzyska Olimpijskie, to przecież Kacper Tomasiak i Michał Gołaś, którzy zdobyli medale olimpijskie, jeden na Igrzyskach Olimpijskich Zimowych, a drugi na Paraigrzyskach. No, mamy sukcesy sportowe naszych studentów, czym się chwalimy, ale też naszych absolwentów i sportowe, i jako trenerzy, ale oczywiście szerzej pojmujemy kształcenie na naszej uczelni, bo przecież mamy też wybitnych przedstawicieli innych dziedzinach związanych z kulturą fizyczną.
1: A jak zmieniały się kierunki studiów i potrzeby studentów przez ostatnie lata?
0: No, musimy, tak jak każda uczelnia, musimy bardziej rynkowo patrzeć na to, co się dzieje w zakresie edukacji. Rynkowo to nie znaczy, że obniżamy poziom kształcenia. Staramy się ten poziom utrzymywać na wysokim poziomie, co chyba znajduje odzwierciedlenie w liczbie kandydatów przychodzących, starających się o nasze indeksy. Ale wiadomo, że te propozycje kierunków muszą wiązać się z tym, czego oczekuje rynek pracy od naszych absolwentów. No, zawsze tradycyjnie było wychowanie fizyczne, bo sama nazwa wskazywała, ta uczelnia powstała jako kierunek dla nauczycieli wychowania fizycznego. I to wychowanie fizyczne jest dalej nie tyle wiodącym, co ważnym dla nas kierunkiem, ale wiodącym też chyba, jeżeli chodzi o liczbę studentów w jednym kierunku, poza fizjoterapią, gdzie te możliwości by były dużo większe, ale są ograniczone ze względu na, powiedzmy to tak, trudniejszą organizację studiów i standardy kształcenia, które wymagają wielu praktyk, a to są ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o miejsca w szpitalach, przychodniach, gdzie ci studenci muszą te praktyki odbywać, więc nie możemy poszerzać w nieograniczoność liczbę przyjętych, a chociaż tutaj chętnych na jedno miejsce jest około 10 co roku, więc pewnie by można było ich przyjąć więcej, ale to liczba musi być dostosowana do naszych możliwości kształcenia. Te kierunki były wiodące. Pierwsze to były wychowanie fizyczne, potem była turystyka i rekreacja. Kierunek bardzo był oblegany w latach 80., 90., teraz troszeczkę mniej kandydatów na sam kierunek turystyka i rekreacja, ale wiele kierunków, które tam powstały na Wydziale Turystyki i Rekreacji, to kierunki już bardziej rynkowe. Turystyka przygodowa, turystyka, zarządzanie rekreacją i rozrywką. To są kierunki, które cieszą się

0: powodzeniem. Na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej kierunek fizjoterapia jako wiodący, ale także terapia zajęciowa, kosmetologia, która jest też bardzo popularnym kierunkiem, terapia zajęciowa, którą widzimy przed terapeutami zajęciowymi przyszłość na rynku pracy. No i na kierunku wychowania fizycznego kierunki, które powstały nowsze, ale już ugruntowane u nas, to wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, ponieważ nasi absolwenci często tak kierowali swoje dalszą drogę rozwoju i kariery zawodowej, że szli w kierunku służb mundurowych, więc dajemy tu pewne kompetencje już na studiach w tym kierunku. Oczywiście sport, szkolne wychowanie fizyczne to jest kierunek, który jest związany bardziej z kierowaniem absolwentów na ścieżkę kształcenia instruktorsko-trenerską. Dalsze kierunki to kierunki teraz już bardzo związane z rynkiem pracy i z tym, że oczekuje się przygotowanych trenerów personalnych, trenerów sprawności motorycznej, czyli trener zdrowia i sprawności fizycznej. No i teraz dla utworzony drugi stopień, trener zdrowego stylu życia. I to są kierunki, które przyciągają młodych ludzi, bo niejako wiążą się z tym, co bardzo istotne teraz w naszym zdrowy styl życia, dbałość o własne ciało, dbałość o nie tylko ciało, ale także odpoczynek psychiczny, rekreację.
1: A jak wyglądają dziś relacje między studentami a wykładowcami?
0: No to jest wszystko zmienne. Pracuję na tej uczelni już trochę czasu i młodzież ewoluuje, wykładowcy też się zmieniają. Czynnik ludzki zawsze istnieje, ale wydaje się, że tutaj raczej mamy pozytywne, ja przynajmniej mam pozytywne odczucia w tym względzie. Jestem w kontakcie cały czas ze studentami i z samorządem studenckim. Współpraca układa nam się bardzo dobrze i jesteśmy małą uczelnią, bo no tak oscyluje ta liczba studentów między 3700, 4000, tych pracowników dydaktycznych około 300, pomijając administrację, bo to jest też 250 osób, więc około 500 pracowników, więc to nie jest wielka uczelnia, gdzie by ludzie się nie znali. Poznajemy się przez lata, oczywiście jedni bliżej, drudzy mniej, bo wszyscy mają kontakty ze swoimi prowadzącymi. Wydaje się, że ten kontakt bliski i to, że jesteśmy taką uczelnią zwartą w jednym kampusie, niewielka liczba zajęć odbywa się na starej naszej części przy ulicy Żegórzeckiej, ale to powoduje, że jesteśmy raczej zżytą rodziną mamy raczej tutaj bardzo bliskie kontakty. No, czy zawsze bardzo dobre? No zawsze są jakieś animozje, ale te staramy się szybko wyjaśnić. Wydaje się, że większych konfliktów tutaj na przełomie lada, jestem już szósty rok prorektorem do spraw studenckich, a wcześniej byłem dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. Przez te 10 lat nie mieliśmy jakichś większych kłopotów, jeżeli chodzi o relacje student-pracownik. No to chyba takich większych starć nie ma, raczej to są pozytywne odczucia i chyba studenci też są to w stanie potwierdzić.
1: No, czyli atmosfera i społeczność na uczelni odgrywa dużą rolę.
0: O, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, bo jeżeli nie ma atmosfery, to też nie ma nauki i wydaje się, że nie będzie się osiągało celu, który się zakłada. Tych, którzy zakładają młodzi ludzie, tych, którzy zakładają pracownicy, którzy chcą przekazać swoją wiedzę. Oczekiwania studentów też są wysokie. Pracownicy muszą realizować w najlepszy sposób swoje zajęcia, bo wydaje się, że te oczekiwania ludzi, żeby dostarczać im najnowszej wiedzy, są coraz wyższe, żeby dostarczać konkretnych rzeczy, które przydatne są na rynku pracy, no ale też pogłębiają wiedzę i ogólną wizję tego, co się chce w życiu robić.
1: Czy Akademia Kultury Fizycznej bardziej dziś stawia na praktykę czy teorię?
0: To wynika też z ustawy i z tego, jak kierunki są kształtowane. Wychowanie fizyczne i fizjoterapia mają standardy kształcenia. Muszą odbyć się wszystkie praktyki, czyli te praktyczne rzeczy, które zostaną tam przekazywane, są ściśle określone i realizowane. Ale oczywiście są też wymogi na niektórych przedmiotach, żeby przekazywać więcej, najnowszą wiedzę, związaną też z badaniami naukowymi. Jeżeli mówimy o studiach pierwszego stopnia, to tutaj stawiamy przede wszystkim na wiedzę praktyczną, ponieważ są to studia o charakterze praktycznym, taką przyjęliśmy zasadę. I tam realizacja też wymusza na nas, też ustawodawca, realizacja praktyk i zawodowych jest w bardzo dużym zakresie podkreślana też wymogiem godzinowym, prawda? Także musimy się do tego dostosować, ale też dbamy o to, żeby nauczyciele, którzy tam prowadzą, mieli też swoje umiejętności praktyczne zdobyte na rynku pracy poza uczelnią, żeby mogli przekazywać też wiedzę praktyczną. Oczywiście na studiach ogólnoakademickich, którymi są studia drugiego stopnia, tam musi przeważać ta wiedza związana z kierunkami badań, które prowadzone są też na uczelniach i w tych przedmiotach, które są realizowane, ale nie pozostawiamy tutaj praktyki bez znaczenia. Ta praktyka też odgrywa kolosalną rolę, no bo chcemy przygotować studenta do tego, co będzie się działo na rynku pracy. Oczywiście, że każde studia nie dają wszyscy wiedzy o tym, co się dzieje na rynku pracy w pełni, więc to doświadczenie zawodowe, uzupełnianie potem na kursach dotyczy każdego, niezależnie jaką uczelnię skończy i musi tą wiedzę zdobywać, ale chcemy dać jak największą podstawę do tego, żeby móc się realizować w swoim zawodzie, a często też w zawodach pokrewnych, bo powiedzmy sobie szczerze, że nie każdy pracuje w zawodzie wyuczonym i teraz ten rynek pracy wymusza od ludzi zmianę swoich możliwości, jeżeli chodzi o pracownika, no i zmianę zawodową, ale często związaną z tym wyuczonym zawodem w jakimś stopniu, więc ta wiedza, którą przekazujemy, staramy się, żeby była jak najbardziej aktualna i praktyczna, i naukowa. Szczerze zapraszam do tego, żeby zajrzeć na stronę rekrutacyjną, przyjrzeć się kierunkom studiów, które oferujemy. Każdy tu na pewno znajdzie coś dla siebie. Studia na naszej uczelni są atrakcyjne ze względu na to, że jesteśmy w takim mieście jak Kraków. Mamy dużą bazę, jeżeli chodzi o bazę socjalną, akademiki położone przy kampusie. Tutaj jesteśmy naprawdę uczelnią, która zapewnia bardzo dobry socjal dla naszych kandydatów spoza miasta Krakowa, ale także dla mieszkańców Krakowa. Staramy się tą bazę poprawiać. Baza sportowa, baza, jeżeli chodzi o dydaktykę. No oczywiście wszystko wymaga ciągłego doskonalenia, ale wydaje się, że na tle innych uczelni zupełnie nieźle się prezentujemy. Zachęcam do studiów. Te kierunki są atrakcyjne. Mamy sprzyjające warunki do studiowania, bardzo dobrą kadrę. Jesteśmy wysoko oceniani na rynku w tych wiodących naszych kierunkach, ale także tych nowo powstałych. Mam nadzieję, że zaraz po zakończeniu będziemy też bardzo wysoko oceniani, bo te programy są atrakcyjne.
2: Rozmawiała Ilona Motyka. Dla starszych podróż sentymentalna, dla młodych lekcja historii kulinariów. Jeszcze do wiosny w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie można oglądać wystawę pod hasłem Kuchnia od kuchni. Zobaczycie na niej sprzęt z czasów PRL-u i poznacie sposoby zdobywania, przechowywania oraz obrabiania żywności.
3: Kuchnia od kuchni to wystawa ze spojrzeniem na kuchnię od podszewki. Dzień dobry, Beata Krzaczyńska, adiunkt w Muzeum Inżynierii i Techniki, czyli od narzędzi, urządzeń i akcesoriów kuchennych. Myślę, że one prowadzą narrację wystawy.
4: Taka podróż w czasie.
5: Trochę tak. Dzień dobry, Filip Wróblewski. Jestem jednym z dwojga kuratorów wystawy Kuchnia od kuchni. To jest troszeczkę paradoksalne, bo my w naszej wystawie nie opowiadamy ani o jedzeniu, ani o smaku, tylko o technice i tym, jak ta technika wpływała na przemianę przestrzeni kuchennej, sprzętów kuchennych i w efekcie, jak to wpływało i wpływa na nasze życie.
4: Czyli zobaczymy sprzęty różne, pewnie od lodówek, kuchenek, pierwszych ekspresów do kawy.
3: Zapraszamy na spacer po wystawie, a z miasta do domu. Także pokazujemy oprócz tych urządzeń domowych trochę urządzeń, które były w przestrzeni miejskiej, czyli na przykład w sklepie, butelki po mleku, siatki, papiery pakowe, opakowania żywności.
4: I sprzęty domowe, prawda?
5: Tak. Przede wszystkim sprzęty domowe, bo decydując się o tym, jak chcemy i co chcemy opowiedzieć, podjęliśmy taką decyzję, że w minimalnym stopniu opowiadamy o gastronomii i żywieniu się poza domem. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby pokazać to, co mieliśmy u siebie w domach. To, z czego korzystali nasi rodzice, nasi dziadkowie, z czego po trosze sami korzystamy, bo ta technika w kuchni ma to do siebie, że ona w bardzo wielu wielu rozwiązaniach zostaje z nami na długie lata.
4: A skąd w ogóle pomysł na taką wystawę? Jak wyglądało jej tworzenie? Czy to były sprzęty kupowane? Czy to były sprzęty na przykład pozyskiwane od mieszkańców?
3: Pomysł powstał dlatego, że dostaliśmy kiedyś taką dużą kolekcję urządzeń kuchennych, w tym robotów, malakserów, sokowirówek, wyciskarek soków, maszynek do mielenia i chcieliśmy w pewien sposób pokazać też urządzenia takie być może niepozorne, drobne, nie tylko wielkie, tak jak na wystawie stałej, nie wiem, maszyna parowa.
5: Ja dodam, że wystawa, którą prezentujemy i która ma charakter przekrojowy, jest też taką prezentacją jednej z bardziej wszechstronnych i możliwie mapujących ten sprzęt AGD kolekcji muzealnych w Polsce. Więc chcieliśmy się tym zwyczajnie pochwalić. Osoba, której dziękujemy po prostu za to, że bardzo duży przekaz na rzecz muzeum tego rodzaju sprzętów dokonała, jest pan Arkadiusz Zduniak, który prowadzi punkt naprawy i serwisowania sprzętu AGD. I to dzięki jemu wspaniałej myślności możemy to wszystko, bardzo dużo z tych rzeczy Państwu pokazać.
4: PRL i sprzęty kuchenne, to jakie jest Państwa pierwsze skojarzenie?
3: Robot Bartek.
4: I do czego on służył?
3: Robot kuchenny służy do wielu rzeczy. Do siekania, mielenia, mieszania, ubijania. To była taka konstrukcja, chodzi mi tutaj o wzornictwo. Bardzo ładnie zaprojektowany polski robot. I on chyba najbardziej widoczny jest na wystawie.
4: I wielofunkcyjny w takim razie. A pan co myśli?
5: Ja powiem tak, znowuż paradoksalnie, jeżeli chodzi o naszą wystawę, to co mi się kojarzy z kuchnią z PRL-em, a raczej czasami dzieciństwa i transformacji, to kogiel-mogiel.
4: Czyli słodkości.
5: Słodkości, jakieś takie domowego wyrobu, rarytasy, na swoją kieszeń, na swoje możliwości. I też o takich rzeczach opowiadamy tutaj w muzeum, nie na naszej wystawie, bo prezentujemy taką sekcję deserową, w której są rzeczy i dla ciała, i dla ducha. Jest coś z procentami, jest coś mocniejszego, bo z kofeiną. Są też słodkości, bo mamy maszynki do domowego wyrobu lodów.
4: To dlaczego warto Was odwiedzić, warto odwiedzić tę wystawę i do kiedy można Was oglądać?
5: Wystawa będzie dla Państwa czynna od 27 marca, natomiast będzie ją można oglądać przez nieco ponad rok. Taka jest jej długość, jeżeli chodzi o ten plan. A dlaczego? Bo zobaczycie Państwo ferię różnych wspaniałych rzeczy, które wiążą się z dzieciństwem, z młodością, z różnymi sentymentami, więc myślę, że to będzie świetna okazja, żeby sobie wiele rzeczy przypomnieć, ale też, co dla nas jest równie ważne, żeby wiele się o tych rzeczach dowiedzieć, bo chcemy tą technikę też promować, a jakże tego lepiej nie zrobić, aniżeli łącząc z tak popularnym i ważnym tematem, jakim jest kuchnia i przygotowanie posiłków.
2: Wystawę Kuchnia od Kuchni możecie oglądać w głównej siedzibie muzeum na krakowskim Kazimierzu. Jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. A z kuratorami rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Znakowska, dziękuję.
6: Magazyn lokalny.
2: Kasia Znakowska to jest magazyn reporterów z Krakowa. Był wielkim malarzem, poetą i dramaturgiem, a całe życie związał z Krakowem. Dzieła Stanisława Wyspiańskiego możecie podziwiać w wielu częściach miasta. To m.in. w Kościele Franciszkanów, w oddziałach Muzeum Narodowego lub w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa. W naszym materiale zabierzemy Was w podróż śladami tego młodopolskiego artysty.
7: Jesteśmy przy placu Sikorskiego 6. Jest to piękny, dawny budynek z początku wieku XVIII, stary spichlerz. Magdalena Laskowska, kurator Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Szczęśliwie jest jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie i poświęcony jest w całości biografii i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
4: Stanisław Wyspiański, no postać, którą chyba każdy Polak zna, bo już nie mówię, że krakowianin, ale myślę, że każdy z naszych obywateli zna to nazwisko.
7: Tak, to wielki zaszczyt dla Muzeum Narodowego w Krakowie, że opiekuje się spuścizną po tym genialnym artyście, w moim mniemaniu i też w mniemaniu większości Polaków, jednym z najgenialniejszych i najlepszych artystów polskich w ogóle, a na pewno najwybitniejszym był malarzem, grafikiem, projektantem i twórcą przeróżnych innych rzeczy, jak właśnie czy plakaty, czy druki, czy meble, czy właśnie jak reformator teatru, genialny dramatopisarz również. I cieszymy się bardzo, że Muzeum Narodowego Narodowe w Krakowie od zawsze było predestynowane do tego, żeby zbierać pamiątki i twórczość jego. A mam przyjemność tej ogromnej kolekcji pokazywać Państwu właśnie w tej przestrzeni.
4: A ta przestrzeń troszkę jest jednak mimo wszystko ukryta, wydaje się, bo przestrzeń nieduża, ale charakterystyczna, no chociażby kolorystyka tej przestrzeni jest tutaj nieprzypadkowa.
7: Tak, budynek jest niezwykle kameralny, świetnie w nim można pokazać portrety, pejzaże Stanisława Wyspiańskiego, które nie są wielkoformatowe, ale mamy tu również dzieła duże, kartony do witraży, czy meble, czy mamy też przedstawiony księgozbiór, to ułożony jest w takich charakterystycznych ścieżkach, bo cały budynek składa się z trzech przestrzeni, z trzech poziomów. Na poziomie pierwszym, do którego wchodzą grupy i państwo zwiedzający, to jest sala biograficzna, która wita opowieścią o samym artyście i tam mamy spektakularny zestaw pastelowych prac właśnie dotyczących rodziny Stanisława Wyspiańskiego, czyli to, co jakby dla Wyspiańskiego jest tak niezwykle charakterystyczne. Portrety dzieci, Helenka z wazonem, śpiący Mietek, czy Stanisław Wyspiański z żoną. Tam też w tej przestrzeni mamy pejzaże Krakowa, bo wiemy, że Wyspiański był z Krakowem związany niesamowicie, dlatego miasta tworzył, w tym mieście żył. I tam mamy widoki na przykład z okien jego pracowni, słynny cykl Kroniki kilku dni, czyli widoki na kopiec Kościuszki, ale mamy też kilka prac olejnych, kiedy Wyspiański jeszcze mogąc tworzyć obrazy olejne, bo wiemy, że miał alergię na składniki farb i musiał po prostu zrezygnować z tej techniki na rzecz suchego pastelu, to tam mamy wczesne jego prace olejne, widoki z Akademii Sztuk Pięknych na Barbakan czy na Teatr Miejski. I w tej przestrzeni również, czyli w sali biograficznej, mamy też taką przestrzeń wyodrębnioną na pokazy, gdzie staramy się co roku pokazywać nieznane dzieła kompletnie jeszcze szerokiej publiczności i to jest jakby sala na parterze. Natomiast następnie wchodzimy na pierwsze piętro i to pierwsze piętro jest zdecydowanie poświęcone już nie tyle biografii, co wątkom charakterystycznym dla artysty.
4: No i tutaj właśnie jesteśmy, wchodzimy sobie taką niebieską klatką schodową, a ten kolor ścian, no też dla Wyspiańskiego charakterystyczny.
7: Tak, chcieliśmy nawiązać do ukochanego koloru Wyspiańskiego, czyli do tej słynnej ultramaryny. Wyspiański uwielbiał ultramarynę, jak wszyscy malarze impresjoniści tego czasu. Zaraził się pewnie tą fascynacją, tym kolorem w Paryżu i co ciekawe, przeniósł jakby na grunt Polski, na grunt Krakowa malowanie ultramaryną przestrzeni pracownianych, bo Wyspiański pomalował swój własny pokój, w którym pracował przy ulicy Krowoderskiej, sufit, ściany na tą mocną ultramarynę i mało tego, nawet jak miał półki z książkami, to żona przygotowała mu zasłony, żeby przesłaniały te książki również w kolorze ultramaryny. I chcieliśmy w ten sposób jakby też nawiązać do tego koloru.
4: No dobrze, no to w takim razie mamy pierwsze piętro i wydaje się, że tutaj no widać całe spektrum twórczości Stanisława Wyspiańskiego, bo tych dziedzin jest tutaj sporo.
7: Tak, tak. W zespole kuratorskim, w którym był jeszcze pan dyrektor, profesor Andrzej Szczerski i pani konserwator Lucja Skoczeń-Rąpała, staraliśmy się pokazać te wątki najbardziej charakterystyczne, czyli mit, fascynacja Grecją, sztuką starożytnej Grecji i Rzymu, sakrum, czyli to, co Wyspiański notorycznie, do czego powracał, bo wiadomo, że fascynował się i tworzył dla czy katedry na Wawelu, czy kościołów, czy katedry lwowskiej, czy innych kościołów krakowskich, jak kościół na przykład Świętego Krzyża, ale też jest wątek związany z ludowością, wątek związany z fascynacją naturą i wątek związany z umiłowaniem historii, a przede wszystkim właśnie katedry na Wawelu.
4: Zerkam tutaj w prawo, bo na ścianie wisi no chyba topowy obraz Stanisława Wyspiańskiego. Ten widok krakowskich plant jest nam krakowianom bliski.
7: Tak, absolutnie. Jest jednym z ważniejszych obiektów w tej przestrzeni, też często podróżującym obrazem, ponieważ jest to obraz olejny, ostatni obraz olejny, który Wyspiański namalował w roku 1894, zaraz po powrocie do Krakowa z czteroletnich studiów w Paryżu i nazwał ten obraz Poranek nad Wawelem i rzeczywiście w sposób taki niezwykle z jednej strony impresjonistyczny, a z drugiej japonizujący, bo widzimy konary drzew, przez które musi nasz wzrok się przedrzeć, by zobaczyć dopiero sylwetę zamku i katedry wawelskiej. Wspaniale ten obraz oddaje umiejętności malarskie Wyspiańskiego, bo ta słynna mgła krakowska jest tu w sposób taki haptyczny, wręcz dotykalny ukazana. Wokół tego obrazu skupiliśmy dzieła związane właśnie z Wawelem, ponieważ Wyspiański, kłócąc się z Jackiem Malczewskim na plantach, co jest kwintesencją polskości, gdy Jacek Malczewski mówił, że to wierzby, że pejzaż, to Wyspiański mówił, nie, Polska to Wawel. I właśnie tutaj ta część jakby historyczna historyczna, to w większości jakby jest skoncentrowana na Katedrze Wawelskiej, to co Wyspiański dla niej robił, czyli głównie projektował i planował ten wielki poczet ważnych postaci historycznych do okien w katedrze, ale też mamy tutaj i szkice, i mamy też już wielkoformatowy karton przedstawiający Wandę. Natomiast mamy też makietę związaną z Akropolis, czyli z wizją Stanisława Wyspiańskiego z roku 1904, jak chciałby przebudować wzgórze wawelskie po zejściu wojsk austriackich ze wzgórza, czyli to jest ten słynny pomysł na zbudowanie na wzgórzu parlamentu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności, teatru zainspirowanego teatrem greckim, ale też nagrobkiem Bolesława Śmiałego. Oczywiście ten wizjonerski projekt został zbombardowany przez naszych radnych i społeczeństwo Krakowa, ale jak wspaniale pisze w książce Matecznik Polski profesor Jacek Purchla, gdyby nie ten pomysł, nie byłoby potem Wielkiego Krakowa kilka lat później.
4: Przejdźmy sobie kawałeczek dalej, bo tutaj mówiłyśmy też o tej sferze sakrum. No i jak myślimy sakrum, no to od razu kojarzy nam się kościół franciszkanów w Krakowie, no i ten słynny witraż Wyspiańskiego.
7: Tak, z pewnością stoimy przed rulonem, bo ten karton, a właściwie jakby projekt do wykonania 1:1 okna, mierzy 8,5 metra długości, więc nie dałoby się go zaprezentować w żadnym krakowskim muzeum, bo nie ma tak wysokich sal, więc on musi być w części nawinięty na taki wałek. Jest to jeden z chyba najpiękniejszych witraży przełomu wieków XIX i XX w Europie. Nie ma podobnej skalą i kunsztem artystycznym podobnego witrażu i mamy to szczęście, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie mamy dwa kartony wykonawcze, czy karton pastelowy, którego tutaj nie eksponujemy w częściach, natomiast eksponujemy projekt na płótnie. To są zszyte bryty tkaniny płóciennej, na której takimi specyficznymi farbami rafaelowskimi, bardzo ciekawą techniką, bo to są takie rodzaj pałeczek kredek, ale mających strukturę farby olejnej, tylko bez wypełniacza mokrego, Wyspiański namalował 1:1 postać Boga Ojca, który stwarza świat z chaosu i sposób ekspresji tego przedstawienia jest absolutnie awangardowy. Wyspiański absolutnie wychodzi poza ówczesne kanony projektowania witraży. To jest dynamiczne, to jest niezwykle symboliczne i nie było w tym momencie w Krakowie warsztatu witrażowniczego, który by umiał wyciąć szkła tak w skomplikowanych kształtach, jak wymyślił to Stanisław Wyspiański, wobec czego klasztor franciszkanów, państwo, którzy zarządzali tym przedsięwzięciem, czyli gwardian franciszkanów, sprowadził specjalnie z Innsbrucka, bo wtedy wiadomo, my byliśmy częścią zaboru austriackiego, więc Innsbruck był jakby najbardziej bliski, miał dobrej klasy fachowców i to oni wycięli w szkle i wprawili do klasztoru, do kościoła ojców franciszkanów w 1904 roku to okno i szczęśliwie też bardzo franciszkanie dbali bardzo o witraże i w czasie I i II wojny światowej chowali do skrzyń witraże Wyspiańskiego, bo Wyspiański nie tylko zrobił Boga Ojca do okna zachodniego, ale też tutaj kartony obok mamy zaprezentowane na ścianach, robił kartony witrażowe z tak zwanymi żywiołami do prezbiterium i też zrobił tam witraż ze świętym Franciszkiem i świętą Klarą i też mamy to wyeksponowane w tej przestrzeni. I tu są też te słynne kwiaty Wyspiańskiego, czyli jakby taki znak charakterystyczny tego artysty, czyli przeskalowany kwiat, ale kwiat polny, kwiat polski. Wyspiański wpisywał się w nurt tego, co się działo w tym czasie w sztuce, tak jak Alfons Mucha malował, prawda, kobiety z wielkimi orchideami w rękach, czy wielkimi kwiatami egzotycznymi. Wyspiański jakby również przeskalowywał kwiaty, ale kwiaty właśnie polne albo kwiaty ogrodowe. I tutaj mamy kwiaty, które widział czy w ogrodzie przy franciszkanach, czy na Bielanach, czy w Tyńcu, czyli słonecznik, lilia, maki, rumianki, no i te słynne róże oraz nasturcje, które wypełniają transept i prezbiterium kościoła franciszkanów. Wyjątkowej urody, przepiękne, secesyjne i polichromia i witraże, które jakby no, tworzą kościół franciszkanów, który jest jednym z najpiękniejszych chyba kościołów młodopolskich w ogóle.
4: Trochę nam się pojawiał już ten wątek ludowości, bo myślę, że kwiaty, polskie kwiaty, polne kwiaty, no to jest właśnie ten element ludowy, który Wyspiański no też bardzo lubił i też ukazywał w swoich sztukach, dziełach malarskich. No i tą ludowość widać właśnie chociażby teraz w tej sali.
7: Oprócz kwiatów Wyspiański wprowadza na ściany fragmenty jakby z serdaków, elementy z serdaków ludowych. Matkę Boską, która jest adorowana przez anioły, również przedstawił jako wiejską kobietę w gorseciku i w chuście ludowej, ale Wyspiański ogromnie związany z kulturą ludową i z fascynacją był z wielu względów. Raz, że był taki trend, prawda? Około 1900 wszyscy szukali korzeni. Węgrzy, Czesi, Polacy, Słowacy szukali korzeni w sztuce ludowej swojej własnej narodowości, natomiast Wyspiański do tego jeszcze miał żonę z ludu. Teofila była z Konar, czyli z wsi pod Tarnowem i ona pięknie śpiewała pieśni ludowe, mówiła gwarą. On też prosił, żeby ubierała się na ludowo i żeby dzieci były ubierane też w różne serdaczki. I to też było ten słynna chłopomania. Jakby to samo działo się przecież u Rydlów i to samo działo się u Tetmajerów, więc Wyspiański jakby w tym nurcie też w jakiś sposób ładnie się wpisuje.
4: No to skoro jesteśmy przy Rydlach i przy Tetmajerach, to przechodzę do wesela, czyli do teatru, dramaturgii, sztuki. Wy o tym teatrze także mówicie w osobnej sali i to za pomocą nowoczesnych technologii.
7: Tak, jest specjalna sala poświęcona teatrowi. Scenariusz do niej przygotowała pani Ewa Kalita-Garstka, teatrolog. I tam pokazujemy na przykładzie drobnych druków, ale też fragmentów samych dramatów scenicznych. Pokazujemy cztery właściwie różne sztuki Wyspiańskiego po 1945 roku grane na deskach teatrów polskich. I tak mamy na przykład Akropolis Grotowskiego, mamy Wajdy Noc Listopadową i mamy na przykład Grzegorzewskiego La Bohème. Czyli pokazujemy te najsłynniejsze, najbardziej spektakularne wydarzenia po 1945 roku związane z Wyspiańskim. Ale oprócz tego jeszcze mamy tam tak zwane wiary, czyli Państwo mogą sobie zwiedzający zobaczyć miejsca związane z Wyspiańskim w Krakowie, czyli tam, gdzie Wyspiański de facto rozkładał sztalugi, czyli na przykład na ganku sukiennic, by malować Kościół Mariacki, to tam postawiliśmy kamerę wiarową, albo na Błoniach z widokiem na kopiec Kościuszki, albo na jednym z bastionów na Wawelu z widokiem na Zakole Wisły. Także polecamy serdecznie również skorzystanie z takiego obejrzenia, takiego krótkiego filmu.
4: I kostiumy też tam można podziwiać.
7: Tak, tam w sali związanej z teatrem widzimy kostium do Pallas Ateny, kostium z XX wieku, natomiast w przestrzeni pierwszego piętra mamy kostium, który Wyspiański zaprojektował osobiście sam do sztuki Protesilla Zilla Adamia dla Heleny Modrzejewskiej. I to jest przeciekawy kostium, bo Helena Modrzejewska, by te kostiumy zostały zrealizowane i rekwizyty, sama oddała część swojego honorarium teatrowi, bo Wyspiański, jak wiemy, był niesamowicie skrupulatny i niesamowicie dążył do celu wręcz bezkompromisowo na każdym polu. I jest ta słynna anegdota o tym, że uparł się, by tarczę Protesilasa, wzorowaną na jednej z tarcz Muzeum Berlińskim, wykonać również w Berlinie. I ta tarcza pochłonęła właściwie tak ogromną sumę pieniędzy, że właściwie kosztowała tyle, co całość tej scenografii. I w trakcie sztuki osoby z teatru, które oglądały tą sztukę, zobaczyły tą tarczę tylko przez chwilę, gdzieś w tyle mignęła i jeden z tych panów powiedział, że są to wyrzucone pieniądze w błoto, bo wystarczyłoby nawet mieć wycieraczkę w ręce i zrobiłby to ten sam efekt, ponieważ z widowni nie było widać kunsztu tej tarczy. No ale Wyspiański był perfekcjonistą i zawsze dopinał swego i ta suknia właśnie też jest jego projektu.
4: Dlaczego warto Was odwiedzić i poznawać tę sztukę Stanisława Wyspiańskiego?
7: Po pierwsze i chyba najważniejsze jest to, no, genialny artysta. Piękne dzieła sztuki. Właściwie nie ma tutaj jednej słabej pracy. To są ikoniczne jakby wyobrażenia, które jakby w naszym jakby języku Polaków są tak znane jak na przykład czy Chochoł, czy Róża właśnie okryta słomą, czy w ogóle kopiec Kościuszki, widoki na kopiec Kościuszki. To są rzeczy jakby ikoniczne dla nas, no i słynne Wesele oczywiście, które każdy w szkole, w liceum czyta i to Wesele w jakiś sposób tu też jest przedstawione i czytelne.
4: Dziś odwiedzamy stałe wystawy w krakowskich muzeach i tak postanowiliśmy podążać niejako śladami Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański postać jak najbardziej kojarząca się z Krakowem. Odwiedziliśmy już Muzeum Wyspiańskiego, czyli oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, a w tym momencie jesteśmy w oddziale Muzeum Krakowa, właśnie w Rydlówce, która też z Wyspiańskim ma trochę do czynienia.
8: No bo właśnie Wyspiański to postać nie tylko z Krakowem związana, ale i z Brunowicami. Mam na imię Kamil Kopek, pracuję co dzień w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa, czyli tym domu słynnego wesela. Może nie tak ściśle jak Włodzimierz Tetmajer czy Lucjan Rydel, niemniej Wyspiański tutaj bywał, był gościem, a przede wszystkim był gościem na najsłynniejszym weselu, weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, jesienią w listopadzie 1900 roku. I to tutaj, w tym domu, Wyspiański zobaczył, usłyszał wesele, usłyszał swój narodowy dramat, ale też zainspirował się tym, co się tutaj wówczas działo. To spotkanie miasta i wsi, panów i chłopów bawiących się razem, siedzących, jedzących, pijących przy wspólnym stole. To było tą aurą, tą niesamowitą historią, która go zainspirowała i którą do dzisiaj czuć w tym domu. Dlatego zapraszamy do zobaczenia tego domu i poznania kolejnych pomieszczeń, tych oryginalnych przestrzeni, w których goście weselni bawili się i które widział Wyspiański przed laty.
4: To zaraz sobie taki spacer po Rydlówce odbędziemy, ale przypomnijmy właśnie ten fakt, że te ponad 100 lat temu Kraków i Bronowice to były dwa osobne byty. Kraków to miasto, Bronowice wieś i niejako dziś łączymy to jako jedna z dzielnic Krakowa, niemniej kiedyś tak nie było.
8: Tak, jeszcze w czasach, gdy młodopolscy malarze zaczęli tu przyjeżdżać, to te odległe 6 km od rynku głównego to była przestrzeń bardzo daleka, można powiedzieć. Tutaj wieś, charakter pagórkowaty, ludzie uprawiali rolę, hodowali zwierzęta. Zupełnie inaczej żyło się tu, a inaczej żyło się w Krakowie. Szczególnie jeszcze wtedy tym Krakowie z przełomu wieków, Krakowie zamkniętym w murach miejskich, w przeległych ulicach, no miasto hermetyczne, pamiętające swoją dawną stołeczność, ale jednak oddalone od wsi. Natomiast tutaj ludzie wówczas żyli trochę inaczej, co do dzisiaj można jeszcze poznać po zabudowie, po charakterze tej wsi, tej dzielnicy dziś, ale cały czas ta wiejskość wychodzi.
4: To czasy młodej Polski, która charakteryzowała się pewnymi nurtami i taką w ogóle miłością do otaczającej nas przyrody i do tej tak zwanej chłopomanii. Czym to było?
8: No właśnie to jest ten nurt, który się rozwinął końcem XIX wieku. Przyjechał do nas tak trochę z Paryża, bo tak jak malarze paryscy odnaleźli to podparyskie Barbizon, czyli tą miejscowość będącą dla nich inspiracją, skąd czerpali przestrzeń, energię i obrazy, tak tutaj nasi malarze młodopolscy, czyli z tego polskiej wersji modernizmu, przyjechali do podkrakowskich Bronowic. Niejako ją odkryli, ją, tą wieś, a niejako dopiero stworzyli na nowo. Dlatego Bronowice, jakie znamy dzisiaj, ta zieleń, przestrzeń, tych pięknych ludzi, ta ich szlachetność na twarzach i folklor na strojach, to jest coś, co ci malarze wydobyli, a po części dopiero stworzyli. Właśnie w młodej Polsce.
4: I to była też taka kolebka młodopolska, no bo tych artystów tworzyło tutaj dość dużo. No, wymienialiśmy już przed chwilą takie nazwiska jak Tetmajer, Lucjan Rydel, właśnie Wyspiański. No, spore to zagłębie artystyczne tutaj w Bronowicach.
8: Tak, to zagłębie się jakby trochę dopiero później stworzyło, bo początkowo jednym z pierwszych, który tu w ogóle przyjechał, to był Ludwik Delavaux. Jego obraz można zobaczyć właśnie tu w Rydlówce. Jest to Lato w Bronowicach. Jest to piękny, sielski obraz w takich pastelowych kolorach, przedstawiający tą wieś z przełomu wieków. Taką spokojną, delikatną. To lato po prostu czuć na tym obrazie. Natomiast wraz z nim i później przybywał tutaj też Stanisławski, Sichulski, przyjaciele Włodzimierza Tetmajera, jego też brat Kazimierzewa Tetmajer, także zarówno malarze, jak i literaci, poeci z czasem.
4: Wesele. Chyba najbardziej znane dzieło Stanisława Wyspiańskiego, jeśli chodzi o dramat, właśnie tutaj w Bronowicach miało miejsce. Co to jest za opowieść? Jak to się stało, że to właśnie tu?
8: Zaczęło się od tego, że Włodzimierz Tetmajer i jego żona Anna prowadzili tutaj dom, taki dom trochę otwarty. Przyjmowali gości, malarzy, literatów, przyjaciół. Bywali tutaj ludzie różni z różnych środowisk. Ale bywał tu też Lucjan Rydel oczywiście. No i on zakochał się w młodszej córce Jancentego, czyli w siostrze Anny, czyli tak naprawdę szwagierce Tetmajera. No i postanowił wziąć z nią ślub. No i żeby znaleźć dom, przestrzeń, pomieszczenie, w którym to wesele mogłoby się odbyć, to nie było to takie łatwe. Dlatego, że, bo proszę sobie wyobrazić, goście z miasta, ci wszyscy zamknięci, skupieni wokół krakowskich salonów i goście wiejscy, ci, którzy na co dzień mieszkali tutaj w Bronowicach, ciężko było ich połączyć wspólnie. Dlatego ten dom Tetmajerów, który był hybrydą, trochę dworem, trochę chałupą, trochę, znaczy wciąż był na wsi, ale jednak miał już swoją miejskość w sobie, był tą przestrzenią wspólną, którą idealnie można było połączyć tych gości, gdzie każdy czułby się u siebie i też każdy czułby się swobodnie na tym weselu.
4: Wróćmy do samej Rydlówki, bo pomieszczeń tutaj mamy kilka. Zróbmy sobie taki spacer po tej chałupie. No właśnie, bo jak już wchodzimy na teren tego muzeum, to faktycznie my widzimy oryginalną bronowicką chatę. To nie jest kamienica, to jest chata mieszkalna.
8: Tak, dosłownie. Jest ona drewniana w większości, przynajmniej w tej starej części, tej pamiętającej czasów jeszcze Tettmajera. Także podłogi, ściany, stropy, wszystko jest oryginalne, no 120-130-letnie po części. Także jest to rzecz naprawdę niesamowita. Wchodząc tutaj do tego domu, czujemy, że cofamy się w czasie. Wchodzimy w miejsce wesela, tak dosłownie, no i też miejsce Młodej Polski. Także zapraszam na taki krótki spacer.
4: Jesteśmy w pierwszej sali, widać tutaj obrazy, no bo wiemy, że Tettmajerowie to też byli artyści, stąd myślę też ta hybryda dworu i trochę, no, tej chłopskiej kultury.
8: Tak, Włodzimierz Tettmajer był artystą, malarzem. Jego brat, który tutaj co prawda nie mieszkał, ale bywał, Kazimierz, też był bardzo znany, rozpoznawalny. Natomiast ich dom zawsze był takim połączeniem miasta i wsi, no bo Anna, jego żona, prowadziła dom po wiejsku, zgodnie z tradycją, wychowała dzieci zgodnie z wiejskim takim zwyczajem i stylem. Natomiast Włodzimierz zawsze był panem z miasta i dlatego ten ich dom był takim czymś łączącym te światy tamtych czasów, no i też te dwie skrajne grupy społeczne. Natomiast pomieszczenie, w którym jesteśmy, ono jest troszkę późniejsze, dobudowane po 1912 roku i to jest pomieszczenie, w którym Lucian Rydel, już kolejny właściciel tego domu, gdy to odkupił od Tettmajerów, to założył tutaj coś na kształt biblioteki, pokoju do pracy, gabinetu, dlatego to jest już troszeczkę późniejsza część, niemniej cały czas utrzymana w realiach epoki Młodej Polski.
4: No to przejdźmy sobie dalej, wchodzimy sobie teraz po drewnianych schodach i wydaje mi się, że już tutaj przejdziemy faktycznie do tego wnętrza Rydlu, do tego serca i do tych przestrzeni, w których odbywało się oryginalnie wesele.
8: Tak, jesteśmy w tym momencie właśnie w izbie tanecznej. To jest przestrzeń, w której goście weselni bawili się, tańczyli. To tutaj odbywały się też oczepiny, czy ten huczny obrząd, zmiany panny w mężatkę. I to tu na tej podłodze dosłownie goście się bawili. Pod tym stropem, na którym jest wypisana data 1894, rok wybudowania tego domu. Także przestrzeń jest w pełni oryginalna i dlatego trochę jakby inspiruje nas, żeby zobaczyć, usłyszeć to wesele, które było.
4: Widzimy oczywiście krakowskie akcenty, no bo jakżeby inaczej. Czapka z pawich piór, tutaj taki element może dekoracyjny, oczywiście obrazy przedstawiające kobiety ubrane w te krakowskie stroje, no i same stroje również tutaj mamy.
8: Tak, u nas możemy zobaczyć oryginalne stroje, zarówno ten należący do Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela, jak i do jej brata. Poza tym na naszych obrazach można też zobaczyć barwę tych strojów krakowskich, kobiecych, malowanych już przez artystów. Troszkę przetworzonych, ale inspirowanych dokładnie tym, co dziewczyny wtedy nosiły na sobie. Mamy obrazy i przedstawiające Annę i Jadwigę, także można to śmiało zobaczyć. Te panny Mikołajczykówny sprzed 120 lat.
4: No piękne jest to nawiązanie do tej polskości, do tego właśnie folkloru, o którym wydaje mi się czasem zapominamy, bo folklor jest takim elementem niszowym, chociaż wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest trochę taki boom na odtwarzanie różnych folklorystycznych elementów. Czy to w sztuce, czy w muzyce, bo tych zespołów chociażby folklorystycznych jest coraz więcej.
8: Zespoły to jest pierwsza rzecz. Myślę, że to jest jak najbardziej dobre spostrzeżenie, dobra myśl, że w tą stronę trochę idzie zwrot. Natomiast poza tym też i wzornictwo, i trochę kultura, i sztuka, i spędzanie czasu, czy tam odtwarzanie zwyczajów i obrzędów, które się już w pewnym czasie, w sensie zamarły, ale teraz przeżywają taki renesans, to powoli się dzieje. My też to obserwujemy, że często goście przychodzą do nas, pytają o te autentyczne bronowickie stroje, autentyczne elementy stroju krakowskiego, już tak szerzej patrząc, więc jest to rzecz, która bardzo ludzi ciekawi, bardzo chętnie do nas zaglądają i chcą to poznać, chcą zobaczyć to tu właśnie w Bronowicach Małych.
4: Z tej sali tanecznej przechodzimy do kolejnego pomieszczenia.
8: Teraz wchodzimy do izby sceny. Jest to przestrzeń odtworzona, albo raczej stworzona tak, jak Wyspiański to widział. To nie są dokładnie te meble, które tu były podczas wesela, bo na czas zabawy weselnej meble były uprzątnięte. Tutaj był wtedy tylko stół biesiadny, przy którym siadali biesiadnicy. Natomiast dzisiaj jest to tak, jak Wyspiański to zobaczył. Czyli te meble łączące dom pański i chałupę wieńską. Te proste stołki kuchenne, piec wielony do maści, skrzynia wianna, to, co tutaj być wtedy mogło, plus biurko inteligenckie, biurko Tettmajera, czy też obrazy, strzelby, broń, obrazy o tematyce takiej historycznej, jak na przykład Matejkowski Wernychora, to wszystko tworzy Polskę tamtych czasów. Te cztery stany społeczne, zatopione w jednej przestrzeni, niemal teatralnej, ale w tej, którą Wyspiański stworzył, a może też zobaczył, widząc bawiących się chłopów i panów razem i siedzących przy jednym stole.
4: Kolejne pomieszczenie to...
8: Ostatnie ostatnie z naszych pomieszczeń już tutaj, to jest alkierz, czyli tak naprawdę sypialnia państwa domu. Przestrzeń wyłączona z zabawy weselnej, ponieważ w tym czasie spały tutaj dzieci. Natomiast dzisiaj jest to przestrzeń, która nam służy do opowieści o gościach weselnych. Tych autentycznych postaciach, które tutaj były, które brały udział w tym wydarzeniu. A także mamy tutaj trochę pamiątek z rodziny Rydlów. Z ich depozytu, wypożyczonych, oryginalnych, a absolutnie. Jak chociażby skrzynia. Skrzynia Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela. To jest ta, do której spakowała swój posag, czyli prezent od swoich rodziców, prezent ślubny.
4: No to wspominałam tutaj o tych postaciach dramatu, postaciach z wesela, Wernychora, mówiłam o Ludwiku de Lavaux, ale no to były postacie, które Wyspiański niejako właśnie wykreował, ale faktycznie no na weselu byli prawdziwi goście. Kto tutaj się pojawił?
8: Oczywiście zacząć należy od gości najważniejszych na weselu, czyli pan młody i pani młoda, Lucjan Rydel i Jadwiga Mikołajczykówna oraz ich rodziny, ale poza tym na ścianach tutaj mamy portrety też i rodzin Tetmajerów, i gości z Bronowic, i gości z miasta, tych miejskich jak chociażby Rudolf Straszewski, Antonina Domańska, Zosia, Haneczka, czyli ci, którzy przybyli tutaj, by bawić się razem z Lucjanem i Jadwigą, ale mamy też gości wiejskich, jak Hirsch Singer, jak jego córka Rachela, czyli Pepa Singer, czy też goście będący krewnymi Jadwigi, czyli jej rodzice, bracia i najbliżsi sąsiedzi.
4: Jak potoczyło się wesele, to dowiecie się państwo z dramatu oczywiście, bo myślę, że w tym momencie warto sobie czasem do niego wrócić, bo dramat jest bardzo aktualny, mimo że od jego napisania no już minęło trochę czasu.
8: Dokładnie, czas leci, niemniej dramat wesele no, cały czas jest godny uwagi, opowiada cały czas o Polakach, o nas samych, nas jako narodzie. No i też ta postać tego chochoła, który przez to okienko stąd, dosłownie z ogrodu leżanego zagląda, który jakby stawia te niewygodne pytania, pyta o tą polskość, pyta o tą możliwość i szansę na połączenie się tych różnych stanów, różnych grup społecznych, to kiedyś było na czasie, kiedyś opowiadał o Polakach i dzisiaj jest to samo. Wciąż Polska potrzebuje tego połączenia i tutaj właśnie Muzeum Krakowa w Rydlówce trochę o tym opowiadamy, trochę prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dla dzieci, żeby i ten dramat był wciąż żywy, ale żeby też te wartości, które Wyspiański zawarł w tym dramacie, cały czas żyły, trafiały do młodzieży, no i też wpływały na kolejne pokolenia.
4: I myślę, że były zrozumiane, bo wesele nie uchodzi za wcale łatwe dzieło z tego, co mówią uczniowie. Tak, edukacja również, bo wy jako Muzeum Krakowa, jako oddział tutaj w Rydlówce prowadzicie też takie coroczne wydarzenie, tak zwane osadzenie chochoła. Tutaj też przypominacie o tych wydarzeniach z wesela, ale o tym też krzewieniu folkloru właśnie.
8: Tak, co roku robimy osadzenie chochoła, czyli takie duże święto oddziału, ale nie tylko święto Rydlówki, ale i całej dzielnicy Bronowice. Kiedy to na krzewie róży przed Rydlówką osadzamy tą wiechyć słomy po prostu, ten chochół, ale w towarzystwie teatrów, szkół, lokalnych grup rekonstrukcyjnych, a również sympatyków tematów Młodej Polski. Czasami zdarza się, że przychodzą do nas jacyś honorowi goście, prezydent miasta lub postacie związane z muzealnictwem i światem historii i sztuki. No i tutaj wspólnie świętujemy, bawimy się przez dzień, a wieczorem mamy takie prowadzenie performatywne. Kiedy to na jedną noc to wesele odżywa, w tych izbach, w tych pomieszczeniach tutaj cały czas goście wtedy się bawią, kiedy można przyjść jako uczestnik wesela, wziąć w tym udział, zobaczyć, zostać obtańcowanym, wprowadzić zakąski przy stole biesiadnym i niejako doświadczyć tego performensu dzisiaj, ale tego, co się działo tutaj przed tymi 125 laty.
2: A w Muzeum Wyspiańskiego oraz w Bronowickiej Rydlówce z mikrofonem Radia SK była nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Teraz przenosimy się do Nowej Huty, która od początku była dzielnicą niepokorną. Stworzona na potrzeby komunistów, stała się symbolem ruchu oporu i walki o wolność. Te historie upamiętniają rozsiane po całej dzielnicy pomniki, takie jak Pomnik Solidarności czy Pomnik Prasy Podziemnej. Jakie tajemnice skrywają lokalne dzieła sztuki, o tym w materiale.
9: Nowa Huta oczywiście kojarzy nam się z Polską Rzeczpospolitą Ludową, a także z władzami komunistycznymi, ale też przede wszystkim z oporem i buntem wobec tych władz. Pamiętamy wszyscy oczywiście o Solidarności, ale też o osobach, które w imię wolności potrafiły oddać życie. No i te osoby też mają pomniki właśnie w Nowej Hucie, dlatego od czego by zacząć? Może od najpierw takiego dosyć ogólnego, czyli Pomnik Solidarności w Nowej Hucie. Co o nim wiemy?
10: Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. O nim wiemy dużo, bo ten pomnik jest powiedzmy stosunkowo młody. Pomnik, o który stoi dzisiaj na Placu Centralnym, bo tutaj jeszcze doprecyzujmy, że o nim mowa, czy przy Placu Centralnym, żeby być już takim super precyzyjnym. Został stworzony w 1999 roku, no i to wtedy była 10. rocznica przełomowego roku 89, a jednocześnie też mijało wtedy pół wieku od rozpoczęcia budowy nowej huty. Pomnik został odsłonięty w innym miejscu niż stoi dzisiaj, bo przed halą walcowni Zgniatacz 10 listopada właśnie 99 roku, a więc też w przededniu Święta Niepodległości. I to miejsce zostało wybrane dlatego, że właśnie z walcownia Zgniatacz to był taki wydział, który słynął z faktu, że tam organizacja czy struktura Solidarności była bardzo silna. No i tam też dochodziło do strajków. Przede wszystkim pamiętamy ten z 88 roku, kiedy w ogóle strajk w hucie imienia Lenina zaczął się wówczas właśnie na walcowni Zgniatacz. Tam też była siedziba Komitetu Strajkowego w tamtym czasie. No ale wcześniej również w 81 roku, kiedy ogłoszono stan wojenny, no to walcownia Zgniatacz także strajkowała. I przez pierwsze kilka lat ten pomnik znajdował się tam, dokładnie przez lat 6. Tak, tam dodatkowo jeszcze na tej hali znajdowała się potem tak przez krótki okres taka Izba Pamięci poświęcona hutniczej Solidarności. No ale te wydziały, które kiedyś były taką ważną częścią dawnej huty imienia Lenina, one były stopniowo likwidowane. I taki los spotkał też walcownię Zgniatacz. Właśnie w związku z tymi planami likwidacji tego dawnego wydziału pojawił się pomysł, żeby przenieść pomnik w inne miejsce. I właśnie w takich okolicznościach w 2005 roku też się zbiegło wtedy z 25. rocznicą powstania Solidarności. Zdecydowano się go przenieść w okolice Placu Centralnego. No i to miejsce też jest dobre, dlatego że ono wiąże się z tą historią Solidarności Nowochódzkiej, tak możemy powiedzieć, ponieważ te demonstracje, których w latach 80. było ponad 30 w Nowej Hucie, no znaczna część z nich przez Plac Centralny, tutaj przez jego okolice, przechodziła. Sam pomnik, jeśli ktoś by go nie kojarzył, on jest bardzo charakterystyczny, jest dosyć sporych rozmiarów, jest w kształcie literki V, to jest odwołanie do angielskiego słowa victory, czyli zwycięstwo, i jednocześnie do tego gestu znanego już z czasów II wojny światowej, tych palców uniesionych do góry właśnie w takim kształcie, to jest był gest premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, ale przede wszystkim to był też gest działaczy Solidarności w latach 80., tak jak to mówią niektórzy, zajączki pokazywane. Na tych ramionach tego pomnika znajduje się 11 tablic, tak, które odnoszą się do różnych wydarzeń z dziejów Nowej Huty i Polski ogólnie. No i wśród nich możemy wymienić na przykład rok 1960, tam mamy odwołanie do walk o krzyż w Nowej Hucie, mamy rok 78, to jest z kolei wybór papieża, polskiego papieża, Karol Wojtyła, który też przecież z Nową Hutą jako biskup krakowski był związany, chociażby wspierając budowę Arki Pana, został papieżem, no i to zostało tutaj upamiętnione. Do tej samej postaci odnoszą się także kolejne daty jego pielgrzymek do Polski. Rok 79, 83, tak, to te dwie pielgrzymki do ojczyzny, w trakcie których Jan Paweł II do Nowej Huty zawitał. Najpierw w 79 roku był w ogrodach klasztornych w Mogile, a potem w roku 83 dokonał konsekracji kościoła w Mistrzyjowicach, kościoła świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Po drodze mamy jeszcze rok 80, czyli powstanie Solidarności, czy w ogóle sierpień 80 roku. Tutaj w Nowej Hucie też doszło wtedy do strajków. Rok 81, no to większość z Państwa od razu skojarzy z ogłoszeniem wprowadzenia stanu wojennego, no i jak pamiętamy też zakończenia tego karnawału Solidarności, czyli tego legalnego okresu, czy okresu legalnego jej funkcjonowania. No potem mamy na przykład rok 87, kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, trzecia już. 88 to te wielkie dwie fale strajków na wiosnę i w lecie. Z tych wiosennych strajków najdłuższy był właśnie ten w hucie imienia Lenina, także też ta data nam się pojawia. 89 to wiadomo, obrady Okrągłego Stołu, potem pierwsze częściowo wolne wybory, no i mamy również odwołania już do lat 90. Ostatnia data, która tam się znajduje, to jest rok 99, czyli też czas powstania tego pomnika. I dodatkowo jeszcze na tym pomniku mamy takie cztery mniejsze tablice, które znajdują się u jego podnóża, też historyczne, też odwołujące się znowu do walk o krzyż w Nowej Hucie w roku 60, znowu do wyboru Jana Pawła II na papieża. Dodatkowo mamy jeszcze odwołanie do 10. rocznicy wydarzeń grudnia 70, czyli tych wydarzeń na Wybrzeżu wtedy. I jest jeszcze ostatnia, która przedstawia nam takie odwołanie do nowochódzkiej Solidarności. Także tam jest bardzo dużo tych treści historycznych. Ja już myślę kilka minut o nich mówię, a w zasadzie tylko je wymieniam, nie omawiam ich jakoś szczegółowo. No i to jest również takie miejsce, które często spacerując po Placu Centralnym i jego okolicach, oprowadzając tam tu turystów się po prostu odwiedza, ja to bardzo często robię, a czasami turyści, także ci zagraniczni, sami o ten pomnik pytają. Myślę, że to jest miejsce dosyć interesujące, jednocześnie nie jedyne w Nowej Hucie, związane z tematyką szeroko rozumianej opozycyjności.
11: Adam Grzanka, oprowadzać po Nowej Hucie, z wielkim zaszczytem to dzisiaj robię i naprawdę jestem wzruszony, bo oglądam miejsca, które są mi znane, ale patrzę na nie przez zupełnie inny paradygmat. Uważam, że Nowa Huta była totalnie niepokorną dzielnicą. Ja większość tych czasów pamiętam jako dziecko, ale naprawdę no co miesiąc zadymy. Dzieciaki w szkołach czekały, aż osiągną taki pułap wiekowy, żeby móc iść bić ZOMO. To naprawdę było tu odczuwalne. Zresztą wydaje mi się, że próba stworzenia Nowej Huty jako miasto bez Boga, gdzie to jednak ludzie byli, pozjeżdżali, tak się mówiło o Nowej Hucie, miasto bez Boga, gdzie jednak to byli ludzie przyjezdni, gdzie religia była zakorzeniona i tu nagle im się każe, żeby krzyża nie było, no to, że tak powiem, materiał na gotowy łomot jest. I tak było. I batalii o krzyż, który jest też pomnikiem tam na osiedlu teatralnym. To wszystko naprawdę głęboko jest w Hucie i tym bardziej teraz już z perspektywy czasu sobie fajnie to pozwiedzać.
10: No, wymieńmy jeszcze kilka, bo jest oczywiście sporo. Nawet możemy się jeszcze cofnąć w czasie troszkę do roku 60. Gdybyśmy poszli na osiedle teatralne, znaleźli się przy ulicy Ludźmierskiej, no to tam mamy dzisiaj kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam w pobliżu jest też szkoła podstawowa imienia obecnie doktora Henryka Jordana, a w ich pobliżu znajduje się pomnik Krzyża Nowochódzkiego autorstwa Stefana Dołzy, rzeźbiarza Stefana Dołzy, który trafił, czy został tam zamontowany w 2007 roku. Także to jest opowieść o walkach o krzyż w Nowej Hucie, czyli takim pierwszym wielkim buncie, który mieszkańcy, społeczeństwo Nowej Huty przeciwko władzy podnieśli. Mamy również osiedle Szklane Domy, tam jest taka cała grupa różnych obiektów związanych z tematyką opozycyjną. Mamy tam na przykład przed kościołem na Szklanych Domach pomnik prasy podziemnej. Warty odnotowania choćby z tego względu, że to był pierwszy taki pomnik w Polsce. W 2007 roku go odsłonięto w związku z 25. rocznicą, przypadającym wówczas 25. rocznicą wydania pierwszego numeru czasopisma Hutnik. To było największe w całym regionie Solidarności, w regionie Małopolska. Pismo podziemne, które przez 7 lat się ukazywało i ponad 200 numerów jego w sumie wyszło. I on upamiętnia nam tych wszystkich autorów tych tekstów, które były tam publikowane, tych wszystkich drukarzy, kolporterów i innych ludzi, którzy wspomagali całą tą ideę wydawania bibuły, jak to też czasem mówimy. A sam pomnik wygląda w ten sposób, że mamy właśnie takie zwinięte rulony, to są te podziemne pisma, które jakby wychodzą z takiego pękającego już lekko muru. I tutaj przesłanie było takie, Czesława Dźwigaja, bo to on jest autorem tego dzieła, że te podziemne wydawnictwa, których w Polsce było zdecydowanie więcej, ja nawet na obronie swojej pierwszej pracy magisterskiej miałem takie pytanie, żeby opowiedzieć trochę i o formach oporu przeciwko systemowi w innych krajach demokracji ludowej niż Polska i potem porównać to właśnie z naszą Polską. Tak? I tutaj nie wiemy w sumie, ile w Polsce wychodziło tych pism drugoobiegowych. To jest, nie da się dokładnie takiej liczby podać. Szacuje się, że tych tytułów było ponad 4000, a w pozostałych krajach, to powiedzmy Czechosłowacja, tak, Niemiecka Republika Demokratyczna, ale to znacznie mniejsze było znaczenie tego zjawiska tam niż u nas. I na tym pomniku wymienione są różne pisma takie, które związane były z Nową Hutą, także też na pewno miejsce warte odwiedzenia. Tam bliziutko jest jeszcze pomnik księdza Popiełuszki, który, jak pamiętamy, w 1984 roku został zamordowany. I mamy też tam taki głaz z tablicą upamiętniającą Solidarność w ogóle. A dodatkowo jeszcze możemy przejść pod Arkę Pana i tam jest taki pomnik w formie takiego ażurowego krzyża. W 92 roku się pojawił. 10. rocznicę śmierci Bogdana Włosika, czyli młodego, cały czas jeszcze ucznia, ale też już robotnika, zatrudnionego w Hucie imienia Lenina, który tam w tej okolicy 13 października 82 roku został postrzelony. Jak się okazało, ze skutkiem śmiertelnym, bo jeszcze tego samego dnia on zmarł. Pomnik poświęcony jest także innym osobom, które zginęły z przyczyn politycznych, ale nie są tam wymienione ich nazwiska, to jest nazwisk wymienione tylko Bogdan Włosik. Opowiadając w tym miejscu, że przychodząc tam, wymieniamy też chociażby takie osoby jak Andrzej Szewczyk, jak Ryszard Smagur, też Jacek Żaba, to jest zupełnie inne okoliczności, jeszcze kilkunastu innych ludzi Solidarności, którzy zginęli w latach 80. i byli związani z Nową Hutą.
2: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Olek Ruszkowski. nowoczesne technologie, innowacyjne projekty i kierunki przyszłości. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród maturzystów z całej Polski. O tym, jak uczelnia kształci specjalistów cenionych zarówno w kraju, jak i za granicą, opowiedziała nam Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka AGH w Krakowie.
12: Ponad 100 lat temu, kiedy Akademia Górniczo-Hutnicza powstawała, te dyscypliny, czyli przemysł ciężki, to znaczy górnictwo i hutnictwo, rzeczywiście było dominujące i taki też wtedy był profil naszej uczelni. Zresztą takim obowiązującym naszym hasłem, które wiedzie nas przez te wszystkie lata, jest takie powiedzenie, że z pracy powstałem, pracy i nauce służę. Wskazuje, że jakby wszystko to, co w uczelni, w AGH powstaje, to co tutaj jest tworzone, to rzeczywiście ma służyć przemysłowi, ma służyć gospodarce i takie też były początki właśnie Akademii Górniczej wówczas. Natomiast przez te wszystkie kolejne lata oczywiście te dyscypliny się rozszerzały na kolejne związane z geologią, z przeróżnymi obszarami inżynierii, czy z ceramiką, czy z materiałoznawstwem, z robotyką, potem z naukami związanymi z technologią, z telekomunikacją, z informatyką, a aktualnie, mimo tego, że nasza nazwa pozostaje niezmieniona i myślę, że taka już zawsze pozostanie, to oczywiście górnictwo i hutnictwo w dalszym ciągu u nas jest obecne, natomiast tymi dominującymi dyscyplinami są te związane właśnie czy z materiałoznawstwem, czy z branżą IT, czy z telekomunikacją, cyberbezpieczeństwem. Warto też podkreślić, że od zeszłego roku mamy nowy 18 wydział, czyli Wydział Technologii Kosmicznych. I to jest właśnie ten moment, który też trochę obraca jakby losy naszej uczelni, no bo też to jest oczywiście nowa dziedzina, która jest niezwykle prężnie rozwijająca się i w Europie, i na świecie. Zresztą obserwujemy to też po zeszłorocznym boomie na technologie kosmiczne i chociażby locie drugiego

0: wspomniałam, zaczynaliśmy od dyscypliny związanej z górnictwem. To wówczas było też taki no, bardzo prężnie rozwijający się sektor w Polsce, w regionie, w Europie. Natomiast myślę, że właśnie pojawienie się każdego kolejnego wydziału to był też sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić kadry w obszarze materiałoznawstwa. Kolejny wydział, na przykład chociażby ten związany z naukami związanymi z ziemią, jak tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, czyli Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, to z kolei sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić w obszarze chociażby związanym z ochroną środowiska. I tak właśnie myślę, że nie wskażę jednego konkretnego momentu. Dla mnie osobiście tymi takimi istotnymi kamieniami milowymi są te, które wyznaczają pojawienie się kolejnych wydziałów, no a ostatnio to właśnie Wydział Informatyki czy wspomniany Wydział Technologii Kosmicznych.
1: Jak bardzo AGH zmieniło się przez te lata, zarówno pod względem kierunków, jak i pod względem nauczania?
0: Ja pracuję w AGH od kilkunastu lat, więc jakby odniosę się może do tego okresu, chociaż to też już trochę historii, trochę tutaj mogę na ten temat powiedzieć. To, co dla mnie wydaje się najbardziej istotne, to taka niezwykle duża i prężna działalność studentów i kół naukowych. Koła naukowe, których mamy w AGH ponad 100, to jest bardzo dużo. To jest w ogóle osobna machina i osobny, bardzo duży organizm, który no, w dużej mierze też napędza naszą działalność. Mówię o tym dlatego, bo koła studenckie to są miejsca, gdzie powstają spektakularne projekty, bardzo innowacyjne, czasami szalone, ale właśnie to z tego szaleństwa i z tej bardzo dużej kreatywności też biorą się jakieś przełomowe projekty, więc ja osobiście wskazałabym tutaj na koła naukowe, której jestem też fanką. Zresztą warto też o tym wiedzieć, że koła naukowe z tymi swoimi projektami na przykład jeżdżą na bardzo różne zawody międzynarodowe, więc też reprezentują nas na zewnątrz, pokazują, jak prężnie się rozwijają, co nowego wymyślają, co nowego tworzą. No i też dosyć istotnie dofinansowujemy ich działalność. Widzimy, jak bardzo jest im to potrzebne, jak za tym dofinansowaniem też idą ich coraz bardziej odważne i innowacyjne pomysły. A potem z tych bardzo małych takich projektów czasami rodzą się bardzo duże, fajne historie, więc dla mnie jakby tym, na co bym wskazała, to są oczywiście koła naukowe i ich taka bardzo duża aktywność i no, świetna działalność.
1: Z jakich kierunków AGH jest dziś najbardziej znane i które obszary rozwijają się obecnie najszybciej?
0: Z nazwy jesteśmy oczywiście znani najbardziej z górnictwa i z hutnictwa, natomiast rzeczywiście te trendy ostatnich lat i też nasze obserwacje pokazują, że chociażby w tym top 10 najbardziej popularnych kierunków, które wybierają maturzyści, są kierunki związane z branżą IT, telekomunikacją czy cyberbezpieczeństwem, które w zeszłym roku było kierunkiem najbardziej obleganym i tym, który maturzyści wybierali najczęściej. Natomiast no, nie ukrywamy, że te wszystkie nowe technologie, które też obserwujemy w świecie, są u nas obecne, jak chociażby robotyka humanoidalna. Niedawno AGH właśnie zakupiła tego typu robota, który zresztą w AGH będzie i programowany, który będzie trenowany, na którym nasi studenci też zdobywają i szlifują swoją wiedzę. No i jakby obserwując ten trend, też przewidujemy, że chociażby wspomniana robotyka czy automatyka też pewnie w następnych latach, w najbliższych sezonach rekrutacyjnych będzie coraz bardziej pewnie zyskiwać na popularności, ale to nawet nie ze względu na samą rozpoznawalność robotów humanoidalnych, które czasami też może pełnią taką funkcję rozrywkową, ale chodzi o takie ich praktyczne zastosowanie, czy w przemyśle, czy w bardzo różnych obszarach, gdzie na przykład człowiek nie może dojść, albo gdzie nie ma takiego łatwego dostępu, gdzie rzeczywiście wysyłane są maszyny czy roboty.
1: Właśnie widać, że uczelnia mocno idzie w stronę nowych technologii. Jak wygląda właśnie dostosowanie oferty do rynku pracy i takich obszarów jak sztuczna inteligencja, energetyka, czy właśnie cyberbezpieczeństwo?
0: To dostosowanie naszej oferty to jest właściwie taki proces ciągły i myślę, że dla tych, którzy odpowiadają za ofertę kształcenia w AGH, to tak naprawdę jest bardzo duże wyzwanie. Poproszę sobie pomyśleć, że tak naprawdę te kierunki, chociażby, które pojawiają się jako nowości w tegorocznej ofercie, one muszą być trochę odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, które będzie za kilka lat, czyli wtedy, kiedy ci absolwenci opuszczą już mury uczelni i będą poszukiwali pracy. Więc tak naprawdę ta oferta kształcenia no, musi być po pierwsze tworzona z wyprzedzeniem, jest tworzona w konsultacji z przemysłem, z biznesem, z radą uczelni i też z tymi wszystkimi, którzy w sposób taki doradczy mogą nam wskazywać, które obszary i które dyscypliny będą na przykład za parę lat potrzebowały chociażby zwiększonych kadr, które będą z kolei na przykład być może wygasały. Więc rzeczywiście jesteśmy obecni w tych wszystkich bardzo dominujących i takich obszarach, które swoich kadr potrzebują. Natomiast też co roku wprowadzamy nowości i chociażby w tym roku wprowadzamy 4 nowe kierunki, a jednym z nich jest właśnie Space Engineering. To jest kierunek na tym wspomnianym Wydziale Technologii Kosmicznych, już na pierwszym stopniu studiów. Widzimy, jak ten sektor kosmiczny bardzo dynamicznie się rozwija, więc jakby postawienie tutaj na kształcenie już od pierwszego roku studiów,

0: Zaraz po maturze wydaje nam się bardzo zasadne, a też chętnych nie brakuje, więc to jest chociażby taki ruch. Ale wspomnę też na przykład o inżynierii wzornictwa i jubilerstwie. To jest kierunek, który też w naszej ofercie pojawi się w tym roku i to jest kierunek, który jest taki mocno inżynierski, ale z taką domieszką i z elementami właściwie designu i tworzenia bardzo pięknych, codziennych rzeczy użytkowych. Zresztą widzimy, jak to wpisuje się w taki bardzo globalny trend właśnie łączenia tych kompetencji inżynierskich z projektowaniem czy z estetyką, więc tego typu kierunki są w naszej ofercie dostępne. No i widać, że one jakby też odpowiadają na potrzeby i młodych ludzi, i maturzystów, bo po prostu cieszą się zainteresowaniem.
1: AGH kojarzy się też z mocną kadrą naukową. Kim są wykładowcy i jak wygląda właśnie relacja student prowadzący na uczelni?
0: Tak, rzeczywiście kadra naukowa w AGH to są wspaniali wykładowcy, wykładowczynie, młodzi doktoranci, doktorantki, którzy potem też przekazują tą wiedzę dalej naszym studentom i studentkom. Ja bym powiedziała o nich, że to są ludzie z absolutną pasją, z miłością do nauki, też z bardzo dużym oddaniem do tych dyscyplin, które uprawiają. Tuż przed naszą rozmową jeszcze odświeżałam sobie taki jeden z naszych najświeższych odcinków naszego podcastu Bunkier Nauki. To jest podcast naukowy, który realizujemy w AGH. Tam gościem tego odcinka, ale też jednocześnie w niektórych odcinkach prowadzącym jest jeden z naszych naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, dr Paweł Janowski. I to jest przykład naukowca idealnego, właśnie oddanego, który z pasją, ogromnym zaangażowaniem potrafi tak opowiadać o niezwykle trudnych kwestiach. Akurat w tym odcinku wspomnianym opowiadał o historii związanej z Czarnobylem, ale po reakcjach publiczności i po tym, jak bardzo przystępnie, jasno i klarownie opowiadał o bardzo trudnych kwestiach, postawiłabym właśnie tego naszego pana doktora z Wydziału Fizyki Pawła Janowskiego jako taki idealny przykład naukowca reprezentującego całą społeczność AGH. Dążymy do tego, żeby tą naukę popularyzować, sprawiać, żeby ona była bliżej ludzi, żeby była bardzo wyjaśnialna i przystępna. Więc Paweł jest takim przykładem naukowca z AGH, a takich w AGH nie brakuje, bo są też przeróżne naukowczynie, starsza, młodsza kadra, która właśnie z taką pasją potrafi o tych bardzo trudnych kwestiach technologicznych realizowanych tutaj w AGH opowiadać.
1: A jak wygląda właśnie codzienność studentów AGH poza zajęciami, co tworzy klimat całej uczelni?
0: Klimat uczelni tworzy w dużej mierze miasteczko studenckie AGH, które oddalone jest, które właściwie sąsiaduje z kampusem i no, przecież istnieje też nawet taka miejska legenda i trochę żart, że samo miasteczko studenckie jest takim miastem w mieście i dopiero studenci na drugim roku studiów odkrywają, że jest coś innego prócz miasteczka studenckiego, na przykład Rynek Krakowski. To oczywiście żart, ale też trochę wskazuje na to, że ta przestrzeń miasteczka studenckiego jest taka kompletna, to znaczy, że studenci mają tutaj przestrzeń do regeneracji, odpoczynku, zabawy, nauki. Dzisiaj ta przestrzeń miasteczka studenckiego to jest przestrzeń bardzo komfortowa, wygodna, bezpieczna, o takim wysokim standardzie, więc nie dziwi mnie zupełnie to, że to właśnie tutaj koncentruje się to życie studenckie. Wskazałabym właśnie na miasteczko jako tą przestrzeń, która ten ton życia akademickiego wyznacza, kreuje przez lata, no i jest takim naprawdę bezpieczną przestrzenią dla wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj z całej Polski zjeżdżają.
1: Na ile studenci mają kontakt z realnym przemysłem i projektami już w trakcie studiów?
0: Studenci i studentki mają na tyle silny kontakt z przemysłem, że zdarza się, że studiów nie kontynuują, bo od razu zaczynają pracę. I to oczywiście ma swoje plusy i minusy, no bo przecież zależy nam, żeby jak najszybciej i jak najkorzystniej lądowali na rynku pracy. Natomiast rzeczywiście studia techniczne to w dużej mierze też są zajęcia praktyczne. A zajęcia praktyczne często są realizowane właśnie we współpracy z przemysłem, z biznesem, z gospodarką, więc część zajęć właściwie chyba na wszystkich wydziałach odbywa się właśnie już poza uczelnią, to znaczy w partnerskich firmach, które prowadzą praktyki, staże, przeróżne warsztaty, więc ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się już bardzo, bardzo wcześnie. No i tym samym zdarza się, że chociażby studenci, przez lata był bardzo taki duży trend kierunków związanych z informatyką, już na etapie studiów podejmują pracę, a tym samym część z nich na przykład już studiów nie kontynuuje, no bo właśnie tą pracę już podejmują. Natomiast rzeczywiście faktem jest to, że uczelnia techniczna oznacza praktykę już u przyszłego pracodawcy, więc rzeczywiście ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się bardzo wcześnie.
1: Co najbardziej wyróżnia AGH na tle innych uczelni technicznych w Polsce?
0: Na tle innych uczelni technicznych, które też mają świetną ofertę kształcenia, zresztą przecież wszyscy jesteśmy na bardzo wysokim poziomie i te badania się przenikają, one zresztą bardzo często też są prowadzone we współpracy z innymi uczelniami, nie tylko technicznymi. Zdarza się bardzo często, że nasi naukowcy współpracują z zespołami z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy z innych uczelni. Natomiast ja postawiłabym tutaj właśnie na to, że jesteśmy uczelnią badawczą. Mamy świetnie wyposażone laboratoria. Tych pracowni jest naprawdę bardzo dużo. Jakość prowadzonych tych badań jest tam niezwykle wysoka. Więc ja bym tutaj postawiła na tą jakość i też jakość tej infrastruktury badawczej, która jest zgromadzona w naszym kampusie.
1: Dlaczego warto rozważyć AGH przy wyborze studiów i w zasadzie jakim osobom powinniśmy polecić te uczelnie?
0: AGH poleciłabym maturzystom z takim jednak zacięciem do nauk ścisłych. Natomiast nie tylko, bo pamiętajmy, że w uczelni technicznej, jaką jest AGH, mamy też na przykład świetny wydział humanistyczny, który rzeczywiście przychodzi z ofertą do studentów, którzy być może jakby nie mają takiego zacięcia technologicznego. Natomiast te nauki technologiczne też na tym wydziale humanistycznym się przenikają. Więc w pierwszej kolejności wskazałabym rzeczywiście na te osoby, które być może właśnie mają tą nutkę inżyniera w sobie i właśnie w tę stronę chcieliby się rozwijać. Natomiast tak naprawdę chyba wskazałabym tą uczelnię wszystkim tym, którzy są ciekawi świata, rozwijania własnych projektów, własnych konstrukcji, własnego modelowania jakichś nowych przedsięwzięć, które jeszcze do tej pory nie istnieją. Więc wszystkim tym, którzy jakby poszukują też rzetelnych odpowiedzi płynących ze świata nauki, no to uczelnia techniczna i AGH jest zdecydowanie tym miejscem.
2: Rozmawiała Ilona Motyka. Z rodzynkami czy bez? Rozwiewamy spór o sernik. W tradycyjnym krakowskim wydaniu to ciasto jest puszyste, ma kruchy spód i sporą ilość bakalii. Nasza reporterka dopytywała o pochodzenie sernika i jego historyczną recepturę.
3: Polacy myślę, że kłócą się w kuchni o dwie rzeczy, o majonez i o sernik. Myślę, że możemy ten spór już rozstrzygnąć, czy krakowski, tradycyjny krakowski sernik to ciasto z rodzynkami czy bez rodzynek.
4: Szanowni Państwo, pani redaktor, oczywiście ten spór jest odwieczny. Dr Marcin Gadocha, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ale tych sporów wokół sernika krakowskiego jest oczywiście więcej, bo drugi spór, który sernik jest pierwszy, krakowski czy wiedeński. Ale wracając jakby do pytania pani redaktor, to przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli mam na myśli tradycyjny sernik krakowski, no to musi być dużo bakalii. Ale tam, gdzie bakalie, to i tam i rodzynki. Tak więc ja w tym sporze staję po stronie tej ilości, że ten sernik, kiedy go podniesiemy, on ma być ciężki. Od tej dużej ilości kruchego ciasta oraz bakalii.
3: No i po stronie tradycji, no bo za tym wszystkim idzie tradycja robienia tego sernika. Czym charakteryzuje się sernik krakowski?
4: Oczywiście, że tradycja. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać o dziedzictwie kulinarnym Krakowa, bo to jest ważny temat dla mnie, ale nie tylko myślę, że dla mnie, ale także i dla miasta, które bardzo tutaj odważnie właśnie patrzy w kierunku kulinariów i co mnie bardzo cieszy jako historyka właśnie związanego z jedzeniem. Natomiast tutaj muszę odwołać się do niestety już nieżyjącego wielkiego mistrza cukiernictwa, troszkę zapominanego już, Stefana Przemidowskiego, który w swojej znakomitej książce, ale także miałem przyjemność wielokrotnie z panem Stefanem Przemidowskim rozmawiać, to opowiedział mi właśnie, jak ten krakowski tradycyjny sernik powinien być zrobiony, jaka jest różnica między tym tradycyjnym krakowskim a wiedeńskim. To ten tradycyjny krakowski oczywiście musi mieć kruchy spód, musi być wykonany z 8 jajek, musi być duża ilość bakalii i koniecznie, jeżeli on ma być krakowski z tą tradycją, z tym naszym dziedzictwem, naszej kuchni krakowskiej, on musi mieć tą kratkę. A mistrz Stefan tłumaczył to tak, że no myśmy byli pod zaborami w dawnych czasach, stąd właśnie na pamiątkę tutaj, żebyśmy mieli tą świadomość, to ten sernik właśnie w odróżnieniu od wiedeńskiego powinien mieć tą tradycyjną kratkę, te właśnie bałeczki z ciasta kruchego na górze.
3: W ogóle skąd to ciasto się wzięło? Bo tutaj dużo pada od pana słowa Wiedeń, więc...
4: Oczywiście tak. Jest spór, właśnie to jest ten kolejny spór odwieczny. Świetny znawca Krakowa, pan Mieczysław Czuma, ma swoją teorię i uważa, że tutaj ten sernik wiedeński był drugi, pierwszy był krakowski. Natomiast ja patrzę na to troszkę bardzo podobnie, ale staram się szukać gdzieś tych informacji źródłowych i nie potrafimy niestety udowodnić, kto był pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków w kontekście tego sernika. Wiem oczywiście, jakie są różnice. Ten wiedeński oczywiście jest bez tego spodu kruchego. No i trzeba pamiętać, że ta kuchnia krakowska była kuchnią jednak nie aż tak wykwintną, nie aż tak bogatą, jednak czasy zaboru. I w przypadku wiedeńskiego, tego tradycyjnego, dajemy tutaj 16 jajek. W przypadku właśnie wspomnianego krakowskiego jest 8. I jeżeli popatrzymy też w kontekście historycznym i zobaczymy tutaj najstarsze książki kucharskie związane z Krakowem, choćby nawet Marii Gruszeckiej, to niestety nie znajdziemy sformułowania sernik krakowski. Znajdziemy placek właśnie z serem, właśnie z tym, i który będzie nam przypominał ten sernik krakowski, natomiast nie będzie tego właśnie tej konkretnej nazwy. Także tego sporu jako historyk nie potrafię tutaj rozstrzygnąć, kto pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków. Natomiast oba serniki są równie pyszne, natomiast no ja jako mieszkaniec Krakowa i jako patriota lokalny kulinarny oczywiście wybiorę zawsze sernik krakowski.
3: A czy tutaj przy robieniu takiego tradycyjnego sernika, no pewnie ważne są składniki i ser. To był jakiś specjalny ser?
4: No tak, jest taka opowieść, kiedy to młody Streicher wybrał się ze swoją małżonką do Wiednia. Małżonka pochodząca z zacnego domu miała przepis od swojej mamy właśnie na sernik. No i ten ser, ten przepis podała cukiernikowi wiedeńskiemu, żeby przygotował ten specjał. No i on go przygotował zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Tylko był pewien problem, ponieważ według tej opowieści, tej legendy, użył nie sera białego, tylko żółtego. Tak więc tutaj, a dlaczego? No bo dla tutaj te warstwy bardziej uprzywilejowane wiedeńskie nie spożywały białego sera, tylko no właśnie ten żółty ser, bo ten biały ser był przeznaczony dla tych warstw uboższych. Czy to do końca jest prawda, czy to jest tylko pewna legenda? Natomiast oczywiście ten ser musi być dobry, musi być, no najpierw, żeby był to był tłusty ser. Także tutaj i w przypadku innych specjałów kuchni krakowskiej ser to podstawa. To, co się pojawia później, oczywiście, no i sztuka tutaj w kontekście, czy cukierniczki, czy cukiernika, który będzie to ciasto wykonywał, natomiast ser to podstawa.
3: Jakbyśmy chcieli zrobić taki sernik, to oczywiście dobry ser, 8 jajek, no, i co jeszcze?
4: No i oczywiście mnóstwo bakalii i jak najwięcej serca, no bo bez serca, bez tutaj dobrych chęci, to nic nam nie wyjdzie. Także to jest kosztowne ciasto, pracochłonne, natomiast później oddaje dla autorki, autora tego wypieku, ale także i dla gości, którzy myślę, że będą się zajadali. Tak więc trzeba do tego podchodzić jak najbardziej serce. I mamy to szczęście jako mieszkańcy Krakowa, ale także i turyści mają to szczęście, że mogą, udając się do krakowskich cukierni, zjeść naprawdę dobre, słodkie rzeczy, w tym właśnie naszego ukochanego sernika krakowskiego.
2: A z doktorem Marcinem Gadochą rozmawiała Ula Bienia-Niecyczyńska. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snagowska, dziękuję.
5: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Snagowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. 5 kondygnacji, 1000 zbiorów i historia krakowskiego aptekarstwa. Z naszym mikrofonem zaglądamy dziś do Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajduje się ono w 14-wiecznej kamienicy przy ulicy Floriańskiej 25. Zobaczycie w nim m.in. alchemiczną piwnicę, naczynia i narzędzia aptekarskie, starodruki oraz surowce lecznicze.
6: Historia tego budynku, jak wielu kamienic krakowskich, jest bardzo długa i bardzo interesująca. Natomiast to, co dotyczy nas bezpośrednio, czyli Muzeum Farmacji, ono tutaj mieści się od 1991 roku. Agnieszka Rzepiela, jestem dyrektorem Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jego historia jest znacznie dłuższa, bo powstało w 1946 roku, więc dopiero przeprowadzenie zbiorów i otwarcie ekspozycji w 1991 roku właśnie w kamienicy przy Floriańskiej 25 przy trakcie królewskim dało możliwości po prostu udostępnienia szerszym odbiorcom naszych zbiorów. Natomiast jeśli chodzi o aptekarstwo krakowskie, w ogóle aptekarstwo polskie, to generalnie pierwsze apteki pojawiały się w XIII wieku. Historia aptekarstwa jest tak stara jak historia ludzkości generalnie. Wytwarzanie leków w takiej czy innej formie i sprzedawanie ich, udostępnianie było po prostu, towarzyszyło człowiekowi zawsze. Natomiast na przykład to, co już nie istnieje w Krakowie, a możemy jeszcze tę datę zobaczyć na szybie jednej z dawnych aptek krakowskich, to jest rok 1403, ale nie jest potwierdzona w źródłach ta data założenia pierwszej takiej ogólnodostępnej apteki. Była to apteka pod Złotą Głową u wylotu Grodzkiej do ulicy Grodzkiej do rynku. Natomiast istniały i funkcjonowały apteki klasztorne, dlatego użyłam sformułowania apteki ogólnodostępnej, ponieważ wcześniej to właśnie przyrządzanie leków i często też leczenie, głównie przy pomocy ziół, spoczywało w rękach zakonników. i to właśnie jest geneza także tego aptekarstwa, które rozwijało się w całej Europie.
3: Co można u Was zobaczyć?
6: Jeśli chodzi o tak zwane utensylia aptekarskie, a więc to, czym posługiwali się aptekarze do wytwarzania leków, to przede wszystkim to, co kojarzy się z tym zawodem, a więc moździerz i waga. W moździerzu ucierano, rozdrabniano, proszkowano różne substancje, natomiast waga oczywiście służyła i służy nadal, ale w innej formie, również moździerzy to dotyczy, służy w aptekach. Oczywiście to, co u nas jest eksponowane, to, co znajduje się w zbiorach muzeum, to są zabytkowe te właśnie urządzenia, czy też narzędzia pracy. Są moździerze sięgające czasów renesansu, między innymi właśnie stoimy tutaj przy jednym z nich, moździerzu renesansowym, którego dźwięk właśnie brzmi tak, ponieważ tutaj, uwaga na marginesie, że może nie wszyscy o tym pamiętają, produkowaniem moździerzy, wytwarzaniem moździerzy zajmowali się ludwisarze, a więc ci sami rzemieślnicy, którzy produkowali, wytwarzali, odlewali raczej, mówiąc technicznie, dzwony.
3: Te narzędzia tak wyglądają bardzo ciężko, no bo trzeba powiedzieć, że no te wszystkie proszki, leki tworzono na początku ręcznie. To nie była manufaktura scyfryzowana, tak jak teraz pewnie trochę się dzieje, ale jednak to wszystko była taka no misterna robota i wręcz no może o jakimś nawet podłożu alchemicznym, bo wydaje mi się, że farmacja i alchemia tutaj w Krakowie mogły mieć jakieś powiązania.
6: Jak najbardziej, nie tylko w Krakowie zresztą, wszędzie dotyczyło to wszystkich terenów. Przede wszystkim z tego względu, że to właśnie alchemicy dzięki swojej wiedzy, dzięki tym arkanom, które posiadali wiedzy na temat przyrody, różnych zjawisk, ale przede wszystkim chemicznych, zajmowali się także między innymi poszukiwaniem leków, cudownego środka czy kamienia filozoficznego, który w potocznej takiej warstwie znaczeniowej miał przysparzać bogactwa, zamieniać wszystko na złoto. Niemniej miał mieć działanie lecznicze. Później z alchemii wykształcił się kierunek w medycynie XVI-wiecznej, mianowicie jatrochemia, czyli chemia lekarska, chemia lecznicza, która skupiała się właśnie na uzyskiwaniu leków na różne choroby na drodze chemicznych reakcji. I to także wywodzi się z alchemii. Natomiast w naszym muzeum można oglądać w jednej z piwnic, zresztą XV-wiecznych, można oglądać takie powiedzmy zainscenizowane, zaaranżowane raczej laboratorium, może nie stricte alchemiczne, ale zawierające jednak pewne elementy wyposażenia dawnych laboratoriów, gdzie między innymi uwagę zwracają XVII-wieczne retorty do suchej destylacji zrobione z grafitu, więc tego rodzaju klimat odsłania się właśnie naszym gościom w piwnicy.
3: Dobra, czyli teraz schodzimy sobie do piwnic. No i co my tutaj w tej piwnicy mamy?
6: Właśnie w jednej z piwnic muzeum, które zresztą sięgają swoim wiekiem końca XV stulecia, została zaaranżowana piwnica apteczna, która była bardzo istotnym miejscem, ponieważ służyła, mówiąc krótko, jako magazyn do przechowywania surowców w dużych ilościach, a więc są tutaj różne naczynia. Między innymi także uwagę zwracają duże beczki drewniane, które służyły do przechowywania win. No, można się zastanawiać, jeśli ktoś nie interesuje się specjalnie takimi wątkami. Niemniej wino w aptekach było zawsze obecne. Produkowano po prostu wina lecznicze, a więc wina zazwyczaj wysokogatunkowe, dobre wina markowe, byśmy dzisiaj powiedzieli, z dodatkiem substancji leczniczych i rzeczywiście miały takie działanie. Wino wzmacniające, wino na przeciwko przeziębieniu, nawet dla podróżujących, więc reklamy, które mamy na przykład w naszej bibliotece muzealnej, mówią wyraźnie, dokumentują to, że wina jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym w aptekach były, wina lecznicze oczywiście, wino chinowe, pepsynowe i tak dalej, i cieszyło się zrozumiałym powodzeniem wśród pacjentów. Z kolei jest na przykład także tutaj umieszczone koło do wytwarzania świec woskowych. To była kolejna rzecz, o której nie wie się może tak powszechnie, jeśli chodzi o aptekarstwo, ponieważ aptekarze trudnili się do XVIII wieku przynajmniej produkcją świec woskowych, ze względu na to, że wosk używany był przez nich do różnych postaci leków, maści, plastrów i tak dalej. A więc kolejna taka rzecz, która odsłania się, powiedzmy, jako wątek związany z historią aptekarstwa.
3: I może początki aromaterapii.
6: Tak, jak najbardziej, z tym, że to akurat na przykład akcentujemy bardziej na najwyższym poziomie muzeum. Tutaj muszę dodać, że Muzeum Farmacji mieści się na 5 poziomach kamienicy, starej mieszczańskiej krakowskiej kamienicy. Tam bowiem są zioła rozmaite eksponowane i właśnie głównie tam się wskazuje na tego rodzaju terapię. Świece oczywiście także bywały nasączane rozmaitymi substancjami. No, zdarzało się także, że niekoniecznie dobrych celach.
3: Tutaj mamy też taki ciekawy element, bardzo mroczny element.
6: Tak, mroczny celowo, ponieważ szafeczka, czarna szafeczka jest wyraźnie oznakowana. Rysunki, które na niej widnieją, czyli szkielet, między innymi i czaszka, one miały sygnalizować to, że w takiej szafeczce przechowywano leki silnie działające, a więc trucizny, leki o działaniu narkotycznym. Takie oczywiście substancje były w aptekarstwie zawsze używane, naturalnie w dobrym celu, ponieważ, jak to już powiedział Paracelsus, wybitny lekarz, wszystko jest kwestią dawki. Tylko dawka czyni truciznę, a więc lek, surowiec czy substancja, która jest lecznicza w małej dawce, niestety w zbyt dużej może działać całkiem przeciwnie. Więc takie szafeczki na trucizny znajdowały się zwykle w odosobnieniu, w specjalnym miejscu i wyraźnie oznakowane, to na co pani właśnie zwróciła teraz uwagę. To są tego typu oznaczenia. Często także jeszcze łaciński napis venena, czyli trucizny.
3: No to przejdźmy sobie w takim razie dalej, bo myślę, że możemy też odwiedzić te wyższe kondygnacje. 5-piętrowy budynek, 5 pięter tego muzeum, no to jest tutaj co zwiedzać, a nie wygląda.
6: Nie wygląda, jest to owszem szacowna, zabytkowa krakowska kamienica, gdzie ona jest 2-piętrowa stricte, ale licząc parter, piwnicę oraz strych, mamy 5 poziomów. Kamienica jest wąskofasadowa. Zdarza się nawet, że goście nasi mijają ją, ponieważ nie wyróżnia się wielkością.
3: Apteki krakowskiej, nie tylko, w ogóle farmacja, no to też oczywiście wybitni naukowcy, wybitni działacze w tej właśnie dziedzinie. No i co ciekawe, kobiety, bo wiemy o pierwszych studentkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i jak się okazuje, to właśnie tutaj one miały swoje początki, właśnie w farmacji.
6: Tak, właśnie trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza, że rocznica minęła niedawno pojawienia się pierwszych kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo w roku akademickim 1894-95 na Uniwersytecie Jagiellońskim, ku oburzeniu wielu krakowian, pojawiły się 3 pierwsze studentki. To były właśnie panie, które przyjechały wprawdzie z zaboru rosyjskiego, z Warszawy, po odbytych już tam praktykach aptekarskich i postanowiły i uzyskały zgodę na to, aby studiować właśnie farmację na Wydziale Filozoficznym, bo wówczas na właśnie farmacji nauczano na Wydziale Filozoficznym, częściowo także na lekarskim. Akurat tutaj muszę dodać, że Wydziału Farmaceutycznego jako takiego nie było dosyć długo. On powstał dopiero w 1947 roku, a mówię o tym dlatego, że mimo, że farmacja jest obecna na Uniwersytecie Jagiellońskim od połowy wieku XVIII, to a muzeum nasze należy właśnie, jest jednostką Wydziału Farmaceutycznego, jednostką dydaktyczno-badawczą. I te pierwsze panie, bardzo dzielne i bardzo zdeterminowane, które zostały wyłonione z ogromnej ilości zgłoszeń kobiet, ponieważ okazało się, pamiętamy, że to były czasy zaborów, a więc zgoda władz była tutaj dosyć trudna do uzyskania i była taka możliwość ze strony władz austriackich właśnie, aby kobiety mogły początkowo jako tak zwane hospitantki uczęszczać na studia. Oznaczało to mniej więcej tyle, że nie miały prawa do uzyskania, do starania się o dyplom ukończenia studiów i musiały uzyskiwać każdorazowo zgody prowadzących na to, aby na zajęciach się pojawiać. Panie były bardzo zdeterminowane, były bardzo pilne i miały świadomość, że ich postępy w nauce muszą być na dużo wyższym poziomie niż kolegów mężczyzn. Po prostu musiały, na nich spoczywała odpowiedzialność, musiały udowodnić, że są nie tylko warte właśnie tego, aby studiować, ale że są po prostu świetne. Były to trzy panie, Jadwiga Sikorska-Klemensiewicz, Janina Kosmowska i Stanisława Dowgiało.
3: No i myślę, że o tej historii właśnie trzeba pamiętać, że jednak kobiety w nauce były już potem coraz częściej, no i wiadomo, teraz kobiety w nauce no, są tym trzonem niejako.
6: Tak, na pewnych wydziałach czy kierunkach stanowią nawet naukowczynie większość, nie mówiąc już o, nie wspominając o studentkach. Zresztą jeśli chodzi o same apteki, to przez długi czas, teraz no, na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat to się nieco zmieniło, ale uważano zawsze zawód farmaceuty za zawód sfeminizowany mocno. Tutaj obok tych pamiątek, fotografii, dyplomów po pierwszych studentkach, czyli tych pierwszych studentkach farmacji, jest także bardzo cenny dyplom, który udowadnia jeszcze wcześniejszą obecność kobiet w zawodzie aptekarskim, mianowicie dyplom Konstancji Studzińskiej. To była siostra zakonna, która wraz ze swoją rodzoną siostrą Filipiną pracowała w aptece szpitalnej Szpitala Świętego Łazarza w Krakowie. To był szpital, można właściwie powiedzieć, że to był, że tak powiem, początek szpitala uniwersyteckiego dzisiejszego. I siostry obie zajmowały się apteką, były zakonnicami, siostrami miłosierdzia, miały praktyczną wiedzę, ale z pewnych względów musiały udowodnić, że są odpowiednio przygotowane do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu, ponieważ szpital podlegał władzom uniwersytetu i nie bardzo chętnie patrzono na to, że zajmują się tym tylko i wyłącznie kobiety, właśnie zakonnice. One zdały egzaminy i ten dyplom potwierdza, że już w 1824 roku, a więc 70 lat wcześniej niż pierwsze studentki, kobiety pracowały pełnoprawnie w zawodzie aptekarza. A więc no, jest to bardzo ważny wątek tutaj u nas zaznaczony.
3: Apteki to nie tylko osiągnięcia, ale i piękne wnętrza, bo kiedyś bardzo dbano o to, żeby apteka nie tylko była dobra personelowo, ale no też piękna tak wnętrzowo. No i faktycznie tutaj mamy ślady po tej dbałości o wygląd krakowskich aptek.
6: Tak, przede wszystkim reprezentują to, o czym pani wspomina, meble. Przepiękne meble w różnych stylach. Te wyposażenia aptek u nas zlokalizowane głównie na pierwszym piętrze, to są wnętrza aptek w stylu empir, biedermajerowskie, neobarokowe i wspaniałe meble, jak również naczynia oraz inne elementy, kolumny, popiersia wybitnych uczonych, wybitnych medyków, czy też postaci związanych z polską historią, właśnie no, tworzą wspaniałe otoczenie tutaj. Zresztą powoduje to, że mimo, że jest to Muzeum Historii Nauki, Historii Zawodu, to zawsze uważamy, że każdy zwiedzający może coś tutaj dla siebie interesującego znaleźć. Miłośnicy pięknych naczyń fajansowych mają do dyspozycji, do oglądania przepiękną kolekcję majolik. Ci, którzy interesują się właśnie zabytkowymi meblami, mogą podziwiać meble w różnych stylach. Natomiast oprócz tego właśnie wyposażenia tych eksponatów, o których wspominam, dodatkowym walorem tworzącym całość, którą zresztą bardzo doceniają nasi goście, są detale architektoniczne, które zachowały się tutaj, w tym budynku, jak wspominałam właśnie z krakowskiej mieszczańskiej kamienicy, która nosiła kiedyś nazwę pod Świętą Teklą. Między innymi jeden ze stropów jest pokryty papierową tapetą z początku XVIII wieku, tak zwaną kołtryną. Jest to rzadkość, nawet jeśli chodzi o pewne krakowskie standardy, jeśli chodzi o zabytki, ponieważ tylko częściowo uzupełniana jest, zachowana w bardzo dużym stopniu, zrekonstruowana i dodaje uroku właśnie eksponowanym meblom aptecznym. Z kolei w sąsiednim małym pomieszczeniu ściany ozdobione są freskami o tematyce roślinnej XIX-wiecznymi, które tworzą klimat naśladują jakby wygląd ogrodu. Może nie roślin leczniczych, ale jakiegoś takiego przyjemnego miejsca, gdzie rosną rośliny.
3: No to zachowując parytet, o którym też się dzisiaj bardzo mówi, mówiłyśmy o kobietach w krakowskich aptekach, o farmaceutkach, no to teraz powiedzmy sobie o panach. Jakie wybitne męskie postaci.
6: Przede wszystkim w jednej z sal, właśnie takiej najbardziej reprezentacyjnej, pierwszego piętra, gdzie niejednokrotnie odbywają się różne zebrania naukowe, odczyty i różne inne tego rodzaju, mówiąc nowocześnie, eventy, jest galeria portretów przedstawiających wybitnych właśnie farmaceutów, prezesów gremiów aptekarskich, profesorów farmacji. Natomiast w zupełnie innym miejscu, niedaleko, jest jeden z pokoi poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi, który no oczywiście znany jest wszystkim jako twórca przemysłu naftowego w Polsce, jako prekursor tego przemysłu, człowiek, który wynalazł, raczej skonstruował, był pomysłodawcą pierwszej lampy naftowej, natomiast no, może dziwić niektórych jego obecność w naszym muzeum, był farmaceutą, pracował w wielu aptekach, a pracując w aptece Piotra Mikolasza we Lwowie, dokonał właśnie tam razem ze swoim kolegą aptekarzem Janem Zechem czegoś, co było bardzo istotne, a mianowicie uzyskał metodą destylacji frakcjonowanej oczyszczoną naftę. Pracę prowadził właśnie, mając znakomite wykształcenie, zresztą zdobyte na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dokończone, sfinalizowane w sensie magisterium w Wiedniu na Uniwersytecie. I właśnie destylacji poddany był naturalny olej skalny. I właśnie jemu poświęcony jest mały pokoik, tak zwany przez nas gabinet aptekarza, gdzie między innymi umieszczone są pamiątki związane z jego osobą, no nie tylko medale, rozmaite fotografie, ale przede wszystkim także meble, które drogą różnych kolei losu trafiły do nas, sekretarzyk Łukasiewicza, a także bardzo interesująca apteczka dworska należąca właśnie do Ignacego Łukasiewicza.
3: Przejdźmy sobie dalej w takim razie. To jesteśmy na kolejnym piętrze waszego muzeum i tutaj tak naprawdę zbiór różnych eksponatów, od naczyń po różne naturalne elementy, jakieś fiolki, przez różne portrety, dokumenty.
6: Tak, tutaj ekspozycja jest zróżnicowana. Ona właściwie ma kilka zasadniczych zrębów. Jednym z nich są naczynia apteczne, więc to, w czym przechowywano leki i surowce lecznicze od bardzo dawnych czasów, bo są także takie naczynka tak zwane ungwentaria z czasów rzymskich. Są także naczynia z szkła, z porcelany. Jest kolekcja wspaniałych majolik aptecznych, bardzo cennych naczyń, przepięknie zdobionych, którą podarował kiedyś Muzeum Polski Farmaceuta żyjący w Londynie, prowadzący tam aptekę, ale również galerię sztuki Mateusz Grabowski. To są majoliki pochodzące z wielu wytwórni znanych, między innymi takich jak Delfty i inne europejskie wytwórnie. Są też naczynia, to kolejny polski akcent, może wart zauważenia, mianowicie naczynia ze szkła brązowego, tak zwanego szkła oranżowego, którego przydatność dla przechowywania surowców, środków chemicznych, odkrył polski uczony Teodor Torosiewicz, prowadząc badania w pierwszej połowie XIX wieku nad właśnie właściwym przechowywaniem leków, i okazało się, że szkło brunatne, brązowe, oranżowe, jakkolwiek je nazwiemy, nie przepuszcza światła, nie zachodzą reakcje, wobec tego jest ono bardzo odpowiednie, używane do dzisiaj. Jeżeli kupujemy syrop w aptece na przykład, to jest on właśnie w takim kolorze szkła. Poza tym są tutaj również amulety, różne dziwne, tajemnicze, niesamowite, używane kiedyś raczej na podstawie wiary niż wiedzy w ich moc leczniczą, różne części zwierząt, kości i zęby i tak dalej. No i są wreszcie kurioza farmaceutyczne tak zwane, czyli surowce pochodzenia zwierzęcego i pochodzenia mineralnego. Jak już wspominałam o tych trzech królestwach, roślinne surowce są eksponowane na strychu, na najwyższym poziomie, natomiast wśród tych kuriozów, tych różnych dziwnych leków dawnych, które często budzą przerażenie, między innymi jest sproszkowana mumia, są karaluchy, są muszle ostrych, są koszenile, czyli stosowane jako barwnik spożywczy nadal, samiczki mszyc, są także różnego rodzaju dziwne leki, o których często słyszy się w jakichś baśniach czy legendach, na przykład bezoary, a więc bezoar to jest taki twór powstający w żołądku przeżuwaczy, który jest po prostu pozostałością niestrawionych części pokarmu. No i uważano, że bezoar ma właśnie wspaniałą moc odpędzania trucizny. Jest fragment rogu jednorożca, czyli naprawdę ząb narwala, co do którego też miano takie właśnie nadzieje raczej, że właśnie zapobiega otruciu i jest w ogóle fantastyczny, bardzo ceniony przez władców, często umieszczany na przykład w berle. Fragment są też na przykład między innymi jest naczynie na pijawki, naczynie na dżdżownice, są różne skorpiony, jaszczurki i tym podobne surowce, które niegdyś były bardzo obecne i są opisane w całej literaturze dawnej medyczno-farmaceutycznej. Są także minerały, których stosowanie w lecznictwie dokumentują starożytne źródła już nawet w średniowieczu. Były także bardzo poważane, między innymi słynna mistyczka święta Hildegarda z Bingen, żyjąca w XII wieku, zajmująca się nie tylko tajemnicami przyrody, ale też między innymi komponowaniem muzyki, zalecała stosowanie minerałów na różne schorzenia. Na przykład uważała, że na ataki gniewu, furii, w które można było wpaść, bardzo był pomocny diament. Jeżeli trzymało się go w ustach przez jakiś czas, to bardzo uspokajał. Myślę, że ten mechanizm mógłby nawet dzisiaj zadziałać.
3: Myślę, że każda kobieta chętnie przytuliłaby taki diament. Dobrze, to przejdźmy sobie jeszcze tutaj, do tej sali, bo tu kolejny zbiór takich narzędzi aptekarskich.
6: Tak, puntelsylia, a więc tabletkarki, drażetkarki, pigulnice, a więc już jak same nazwy wskazują, narzędzia pracy aptekarzy służące do wytwarzania takiej właśnie postaci leku. Są też strzykawki, są łyżeczki do dozowania proszku, są wreszcie opakowania po dawnych lekach razem z ulotkami do nich, a także etykietami o różnej, często bardzo zabawnej już dla nas nazwie na gniecenia w żołądku, czy też ziółka piersiowe, albo miodek koperkowy, lub też balsam kapucyński z Pragi. A więc tego rodzaju bardzo, czy też jeśli chodzi o kosmetyki, bo tutaj też trzeba pamiętać, że wiele środków sprzedawanych w aptekach i produkowanych to były środki kosmetyczne na poprawienie wyglądu skóry, na właśnie uzdrowienie jej wyglądu, no krem na piegi na przykład, czy inne tego typu kosmetyki. Obok opakowań są też eksponowane apteczki. Apteczki małe, przenośne, na czele z XIX-wieczną lekarza z czasu powstania listopadowego. Są także starodruki medyczne, ponieważ w naszej bibliotece znajduje się bardzo wiele przykładów literatury medyczno-farmaceutycznej. Wreszcie jeden z wątków tutaj zaakcentowanych, to jest część ekspozycji poświęcona jest Tadeuszowi Pankiewiczowi, czyli bohaterskiemu aptekarzowi z getta krakowskiego, który uzyskał pozwolenie na prowadzenie własnej rodzinnej apteki, chociaż nie był Żydem. W związku z tym według prawa okupanta nie powinien przebywać na terenie getta jako Aryjczyk, używając wcześniej nomenklatury, i postanowił prowadzić aptekę wraz z personelem, trzema farmaceutkami. W ten sposób uratował bardzo wiele istnień ludzkich, ratował ludność żydowską zamkniętą w getcie w strasznych warunkach, nie tylko przekazując leki, ale także apteka właściwie pełniła funkcję takiej ambasady normalnego życia, takiej namiastki tego, co może poza gettem być, a więc rozmawiano tam, spotykano się, rozmawiano o literaturze, o sztuce, o różnych rzeczach, którymi także sam, mając szerokie zainteresowania, Pankiewicz się zajmował.
3: Tak jak sobie słucham o tych wybitnych, dawnych postaciach w farmacji, to bycie farmaceutą to była swego rodzaju misja. Czy teraz obserwujemy, że dalej ten zawód jest taki właśnie misyjny? Czy spotykacie się może ze stereotypem, że bycie farmaceutą to takie siedzenie i sprzedawanie w aptece? Jak to wygląda współcześnie?
6: Myślę, że to jest bardzo duży problem i szeroko dyskutowany, między innymi przez rozmaite projekty ustaw, różne aspekty właśnie prawodawstwa, które na przykład przyznawały, tak patrząc na dzieje aptek, aptekarstwa prawo do posiadania apteki niekoniecznie aptekarzom, różnym innym zawodom, zresztą między innymi lekarzom. Tutaj zawsze taki problem i taka właśnie kolizja, czy też konflikt interesów był i no, warto pamiętać, że już w XIII wieku, w połowie XIII wieku tak zwane edykty sycylijskie regulowały te sprawy i rozdzielały zawód lekarza od zawodu aptekarza. Właśnie chodziło o to, że lekarz nie powinien przygotowywać leków, a aptekarz nie powinien leczyć. I tutaj też sięgamy właściwie do takich spraw związanych z historią i z filozofią, czy etyką zawodu raczej, ponieważ w czasach, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie znikają apteki prywatne, apteki prowadzone rodzinnie, co było tradycją w ogóle tego zawodu, były apteki przekazywane z pokolenia na pokolenie, to o co pani pyta, jeżeli widzimy na przykład apteki wyłącznie sieciowe, apteki, które na przykład sprzedają leki gotowe, parafarmaceutyki.
3: Umówmy się, że to są apteki, do których najczęściej idziemy, bo ich jest po prostu najwięcej. Tę sieciowość widać na każdym kroku.
6: Widać, poza tym tutaj chodzi o kwestię ekonomiczną, a mianowicie te apteki są po prostu tańsze bardzo często i korzystamy z aptek internetowych, oczywiście no, są to pełnoprawne apteki. Niemniej to jest jedna taka strona tej sprawy. Drugą jest z kolei to, o czym coraz więcej się mówi i to zarówno w programie studiów farmaceutycznych, jak i po prostu jeśli chodzi o pracowników i właścicieli aptek, mianowicie opieka farmaceutyczna. Aptekarze w tej chwili mają coraz bardziej rozszerzane uprawnienia i bardzo słusznie do świadczenia nad pacjentami opieki farmaceutycznej. To jest nie tylko doradztwo. To są jak ostatnio zresztą czasy wymusiły jakby, to są także szczepienia, to jest wystawianie recepty farmaceutycznej, a więc te uprawnienia i to te właśnie obowiązki, czy też możliwości, jakie aptekarz może świadczyć i może opiekować się w ten sposób pacjentem, to jest coraz więcej. Więc i tak, z jednej strony apteki sieciowe, znikające, prywatne, małe, rodzinne i tak dalej, z drugiej strony właśnie to, że rozszerza się opiekę farmaceutyczną nad pacjentem, co jest dobrym zjawiskiem.
3: Ale do Was warto zajrzeć i spotkać się z tą historią farmacji.
6: Mam nadzieję, tak mówią nasi goście zwiedzający, którzy zobaczyli muzeum. To Muzeum Krakowskie nasze jest jednym z największych muzeów farmacji w Europie na pewno. Jeszcze dwa pozostałe są porównywane, mianowicie Muzeum Aptekarstwa w Heidelbergu w Niemczech i Muzeum Bazylei, które podobnie jak my jest muzeum uniwersyteckim, bo to jest także inny charakter ekspozycji, inny charakter jakby misji, ponieważ jesteśmy zapleczem dydaktycznym dla studiujących nie tylko zresztą farmacji i nie tylko zresztą na Wydziale Farmaceutycznym UJ, ale także z wielu innych ośrodków. Przyjeżdżają do nas technicy farmacji, przychodzą i zwiedzają na przykład ratownicy medyczni, nie tylko zawody medyczne. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak mówiłam, nie tylko zabytki merytorycznie związane z tym zawodem i z tą nauką, ale po prostu dużo pięknych przedmiotów, a więc nawet pewnego rodzaju terapie, które tutaj prowadzimy, oprowadzając różnych pacjentów, to jest także coś, co w jakiś sposób my oddziaływujemy i mamy nadzieję, że ta misja muzeum jest tutaj realizowana. Poza tym no, należymy do Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, które właśnie zrzeszają tego rodzaju placówki, ale jesteśmy dostępni, można nas odwiedzać i zapraszamy bardzo do Muzeum Farmacji UJCM przy Floriańskiej 25.
2: A z Agnieszką Rzepielą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się jedynemu krakowskiemu fortowi wieżowemu, fortowi numer 31 Święty Benedykt. Nasz przewodnik Marcin Paradysz z Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie opowie o zaskakujących dziejach fortyfikacji i przybliży tajniki procesu restauracji takich obiektów.
7: Fort Święty Benedykt to jest jeden z pierwszych obiektów twierdzy Kraków. Marcin Paradysz, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, zastępca dyrektora do spraw technicznych. Było to jedno z pierwszych umocnień tak zwanego przyczółka Marka Podgórskiego. Jest to jeden z dwóch zrealizowanych, a jedyny zachowany fort wieżowy w twierdzy Kraków. Powstał on w latach 50. XIX wieku, ale dość szybko stracił swoje znaczenie militarne z uwagi na rozwój artylerii. Twierdza się rozrastała, powstał nowy pierścień fortów oddalonych od centrum miasta i fort Święty Benedykt de facto stracił swoje znaczenie militarne w bardzo krótkim czasie od budowy. Zaczął pełnić funkcje bardziej zaplecza magazynowe, pomocnicze względem twierdzy Kraków. Fort Benedykt jest wyjątkowym obiektem. Jest to jedyny fort wieżowy, który nam pozostał w Krakowie. Jego bliźniak stał w miejscu, w którym teraz ma siedzibę Telewizja Kraków, a został wyburzony. No i samo położenie fortu Święty Benedykt na wzgórzu Lasoty, w miejscu niezwykle urokliwym, niedaleko od kopca Krakusa, to wszystko sprawia, że jest to obiekt niezwykle interesujący.
8: Czym charakteryzują się forty wieżowe i dlaczego jest ich tak mało?
7: Charakteryzują się swoją budową właśnie zbliżoną do wieży. Były często stosowane w terenach górskich, właśnie w Linzu, w Austrii, z uwagi na to, że wynosiły tą artylerię ponad poziom otaczającego terenu i pozwalały kontrolować ogniem teren wokół.
8: Fort już w momencie swojego ukończenia był w pewien sposób przestarzały. To wiąże się z rozwojem artyleryjskim, ale jakie elementy tak naprawdę sprawiły, że on nie był użyteczny do faktycznej funkcji obronnej?
7: Rozwój artylerii spowodował, że twierdza musiała się rozrastać. Powstał nowy pierścień fortu, który był wysunięty już 8, 9, 10 kilometrów od płyty rynku głównego. I w związku z tym funkcje te obronne względem twierdzy Kraków przejęły inne obiekty, te bardziej wysunięte na zewnątrz pierścienia twierdzy Kraków. A fort Święty Benedykt zaczął pełnić funkcje pomocnicze, magazynowe i inne, a od okresu międzywojennego do lat 80. XX wieku pełnił funkcje mieszkalne, były tam mieszkania po prostu. Forty się buduje dosyć długo. Rozwój artylerii, szczególnie w przypadku, gdy były konflikty zbrojne, jak chociażby wojna krymska, znacznie przyspieszył. I to nie jest odosobniony przypadek. No mamy kilkadziesiąt fortów artyleryjskich w Krakowie, które również w momencie, kiedy je zaczynano budować, już były dosyć przestarzałą konstrukcją, a jak już zostały wybudowane, to praktycznie były już przestarzałe mocno. To był okres zaledwie kilku lat. Natomiast te obiekty nie były wycofywane ze służby, tylko starano się je adaptować, modernizować albo obudowywać nowszymi fortami, tak aby no już wydane ogromne sumy pieniędzy nie poszły na marne.
8: Jak doszło do tego, że budowla, która początkowo jest umocnieniem wojskowym, kończy jako budynek mieszkalny?
7: Pomysł wziął się z potrzeby oczywiście, skoro dana funkcja nie była już potrzebna w danym miejscu, a były duże niedobory mieszkań, no to tą substancję wykorzystywano na ten cel. Cesja funkcji jest zjawiskiem powszechnym w architekturze. Spójrzmy chociaż na dawne fabryki w Łodzi, które teraz pełnią funkcję galerii handlowych albo loftowych apartamentów. Także jest to coś naturalnego. Funkcja mieszkalna była w tym obiekcie dosyć łatwo do adaptacji z uwagi na jego budowę. W wewnętrzu tego obiektu jest on podzielony na takich 16 pomieszczeń na parterze i na pierwszym piętrze, a więc można było to stosunkowo łatwo zaadaptować.
8: Przebiegała rewitalizacja fortu. Jaką funkcję sprawuje on dzisiaj?
7: My tak naprawdę jesteśmy teraz na początku tego procesu. Do lat 80. obiekt pełni funkcje mieszkalne. Później na początku lat 90. były podjęte próby remontu tego obiektu, ale one zostały rozpoczęte, nigdy nie zakończone. W późniejszym okresie obiekt był we władaniu Instytutu Sztuki, który miał bardzo kontrowersyjne pomysły dotyczące jego adaptacji, które spotkały się ze stanowczym protestem społecznym i nie doszły do skutku. Były to pomysły, które zakładały m.in. nadbudowę fortu i zabudowę jego stropodachu taką szklaną kopułą, która by no, diametralnie zmieniła wygląd tego obiektu, który jest unikatowy. Były też pomysły, aby drążyć tunel w skale, na której stoi fort, aby na dole robić parking i w tej skale drążyć windę, którą by się wyjeżdżało do tego fortu. No, były to pomysły, które w ogóle nie brały pod uwagę charakteru obiektu, jego chłonności adaptacyjnej. Przedkładały tą funkcję nad sam obiekt, jego strukturę, jego wartość zabytkową. Prace, które my teraz realizujemy, wychodzą z zupełnie innego założenia. Określiliśmy, jaka jest chłonność obiektu i do tego dobraliśmy odpowiednią funkcję. Obecnie obiekt jest poddawany procesowi remontu i rewitalizacji prowadzonemu przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Chcemy zaadaptować ten obiekt na potrzeby Muzeum Inżynierii i Techniki. Mają mieć tam swoje miejsce zarówno wystawy, jak i taka część edukacyjna poświęcona naukom ścisłym, aby te nauki ścisłe przybliżać dzieciom i młodzieży. A więc fizyka, chemia, geometria. No sam obiekt jest eksponatem inżynierii, geometrii i na samym obiekcie można kilka zjawisk auksisłych, by tłumaczyć. Wykonaliśmy remont elewacji fortu, natomiast drugi etap prac, ten zasadniczy, dotyczący adaptacji wnętrza na potrzeby nowych funkcji. Uważam, że projekt, który został opracowany i który realizujemy, będzie jednym z lepszych projektów w zakresie adaptacji obiektów fortecznych w Polsce. Twierdza Kraków była jedną z największych twierdz pierścieniowych Europy i monarchii austro-węgierskiej. No, powstały całe książki zresztą o tym, jak się wpisała w rozwój miasta, czy bardziej była impulsem rozwojowym, czy bardziej była hamulcem, który ten rozwój blokował. Jest to bardzo złożony problem. Niewątpliwie to, co nam zostało po twierdzy dzisiaj, to jest kilkadziesiąt obiektów fortecznych, militarnych, ale również kilkadziesiąt obiektów zaplecza. Na przykład dawne koszary, dzisiaj wykorzystywane jako chociażby Biblioteka przy ulicy Rajskiej, Politechnika Krakowska, areszt na Montelupich, to też obiekt twierdzowy. A więc cały zespół obiektów, które się wpisały w tkankę miasta, są dzisiaj przez nas wykorzystywane do innych celów, oraz obiekty forteczne, które stanowią przede wszystkim ogromny rezerwuar zieleni dla miasta, które są naturalnym terenem do tworzenia tam parku. A obiekty forteczne do zagospodarowania, tak chociażby Fort Borek na cele kultury, czy Fort Jugowice na cele muzealne.
8: A jak wygląda taka historyczna rekonstrukcja dziejów budowli?
7: Możemy korzystać z osób w Archiwum Narodowego w Krakowie. Niestety z uwagi na zawirowania wojenne i inne, no, część dokumentów się nie zachowała. Jeżeli chodzi stricte o fortyfikacje, to dużo materiału znajduje się w KRIKS Archiw w Wiedniu i z tych materiałów również korzystamy. Są to przede wszystkim takie plany raportowe właśnie związane i z samą budową, jak i później poszczególnymi modyfikacjami. Również Centralne Archiwum Wojskowe, w którym znajduje się też duża część materiałów na temat twierdzy Kraków. Są to zarówno materiały przejęte po austriacki, jak i materiały tworzone przez Wojsko Polskie w latach 20, na przykład inwentaryzacja tych obiektów lat 20.
8: Gdyby miał pan powiedzieć mieszkańcom Krakowa, czy może turystom, dlaczego warto wybrać się na szlak twierdzy Kraków, ale przede wszystkim dzisiaj do Fortu Benedykt, co by to było?
7: To myślę, że trzeba inaczej mówić dla turystów, inaczej dla mieszkańców. Dla mieszkańców przede wszystkim dlatego, że jest możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc w naszej najbliższym sąsiedztwie, miejsc w otoczeniu zieleni, gdzie można odpocząć, ale też poznać historię. Historię często nieznaną przez mieszkańców Krakowa. Dla turystów, jeżeli ktoś już widział Wawel, Rynek Główny, Sukiennicę i wszystkie te obowiązkowe punkty na mapie ma zaliczone, że warto się również wybrać w inne miejsca. Również ciekawe, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest i nigdy nie będzie tak popularny temat jak Wawel czy Sukiennice, ale myślę, że znajdzie również swoje grono odbiorców i osób, których te obiekty będą w stanie urzec.
2: Fort Benedykt jest aktualnie zamknięty ze względu na prowadzone w nim prace budowlane, a szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżuje Bruno Mostowy. Kreatywność, sztuka i wyjątkowa atmosfera Krakowa. W tym eskowym cyklu przybliżamy wam profile krakowskich uczelni wyższych i dziś Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki, która od lat przyciąga młodych artystów z całej Polski. Żeby się dostać, nie wystarczy dobrze zdana matura. Szczegóły w materiale.
9: Robert Sowa, prorektor do spraw studenckich i kształcenia, Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Początki ASP w Krakowie to właściwie 200-letnia tradycja, więc 1818 rok, kiedy formalnie powstaje zalążek dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych, jeszcze wtedy w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale potem się ta Akademia Sztuk Pięknych, a właściwie dwa kierunki ówczesne, czyli malarstwo i rzeźba, oddzielają i powstaje osobna uczelnia, dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych.
1: A jak uczelnia zmieniła się w ostatnich latach?
9: Myślę, że staramy się reagować na to, co się dzieje w ogóle w świecie, w sztuce, w kulturze. Na przestrzeni lat powstało w sumie dzisiejszych 9 kierunków, więc mamy malarstwo, mamy rzeźbę, mamy grafikę, architekturę wnętrz, Wydział Form Przemysłowych, Intermedia, Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki, więc ta oferta, którą dzisiaj proponujemy, jest bardzo szeroka i ona, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością właściwie reprezentuje wszystkie dziedziny sztuki, jakie można chcieć na przykład uprawiać czy posługiwać się w twórczości artystycznej.
1: Co wyróżnia Akademię w Krakowie na tle innych uczelni artystycznych?
9: Myślę, że na pewno wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia. Myślę, że na pewno oferta, którą proponujemy. Mamy atrakcyjną ofertę edukacyjną, dydaktyczną, artystyczną. Bardzo dużo się u nas dzieje i na samej uczelni, i wokół uczelni. Mamy mnóstwo współprac instytucjonalnych, krajowych, międzynarodowych. Organizujemy przeglądy, konkursy. To jest bardzo atrakcyjne, to co się dzieje w ciągu całego roku akademickiego, ale nie tylko. Studenci mogą wyjeżdżać za granicę, mogą wyjeżdżać też na plenery, na rezydencje artystyczne. Myślę, że to jest po prostu bardzo ciekawe i fascynujące, ale też nie można zapomnieć o tym, że jesteśmy w Krakowie. To jest miasto kultury, miasto sztuki, miasto artystów, więc to też, co się dzieje wokół uczelni, w środowisku artystycznym Krakowa, tego miasta, no to jest po prostu takie bijące serce artystyczne Polski, więc warto tutaj studiować i myślę, że ta oferta, którą proponujemy, jest bardzo atrakcyjna.
1: A jak wygląda dziś podejście do nowych mediów i współczesnej sztuki?
9: Sztuka się zmienia, sztuka cały czas jakoś tam ewoluuje, więc mamy zarówno reprezentację tych, jak wspomniałem wcześniej, pierwotnych kierunków i takiej sztuki rozumianej w bardziej klasyczny sposób, co jest moim zdaniem też bardzo dobre. Natomiast przy tym mamy mnóstwo ofert dydaktycznych i mnóstwo działań artystycznych, które sięgają po nowe media, po nowe formy wyrazu, po technologię, czasami bardzo zaawansowaną. Mamy kierunki takie jak na przykład intermedia, czy Wydział Form Przemysłowych, Architektury Wnętrz, które mają technologie i różne wynalazki technologiczne wpisane właściwie w program. Korzystają z tego studentki, studenci, więc w tym sensie jesteśmy uczelnią, która na pewno nadąża za tym, co się dzieje w obszarze nowych możliwości, takich warsztatowych, technologicznych. To taki przykład, żeby może bardziej zadziałać na wyobraźni. No na przykład na Wydziale Form Przemysłowych jest pracownia, która podejmuje współpracę z NASA. Studenci konstruują projekt skafandrów kosmicznych. To jest wszystko oparte na bardzo zaawansowanych technologiach, więc to taki jeden z przykładów, ale tego jest bardzo dużo.
1: A w zależności od kierunku, jak wygląda proces rekrutacji i na co najbardziej zwraca się uwagę?
9: Jesteśmy uczelnią artystyczną, która ma swoje egzaminy, więc żeby się dostać na Akademię Sztuk Pięknych, trzeba przejść egzamin. On jest w zależności od kierunku sprofilowany, czyli różne są wymagania różnych kierunków, a zatem jeśli ktoś chce się dostać do nas na studia, to najlepiej, żeby przeczytał, wybrał kierunek, a potem przeczytał, jakie są wymagania. Najczęściej te wymagania to przedstawienie portfolio, czyli teczki tak zwanej. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba przygotować i przedstawić prace, które się po prostu dotychczas wykonało. Rysunkowe, malarskie, graficzne, fotograficzne, projektowe. To chodzi o to, żeby pokazać, że interesuje nas sztuka,

0: pewno zrobię.
1: Co według pana tworzy dobre portfolio, na które się zwraca uwagę podczas rekrutacji?
0: Myślę, że oryginalność, dobry warsztat. Jeśli widzimy w portfolio, że ktoś pracuje, jeśli widzimy, że proponuje ciekawe rzeczy, rozwiązania oryginalne, że szuka jakoś odpowiedzi na pytania poprzez to, co robi, to myślę, że to będzie dobre portfolio. Oczywiście są pewne wymagania, że trzeba przedstawić trochę rysunków, trochę prac malarskich, szkicowych, na przykład ważny jest szkicownik. To ciągle są ważne rzeczy, natomiast w gruncie rzeczy sprawdzamy na tej podstawie po prostu no, czyjeś predyspozycje, umiejętności, a mówiąc jeszcze inaczej, wrażliwość. Czy ktoś jest wrażliwy na świat i czy to, co robi i pokazuje nam w tym portfolio, w tej teczce, jest po prostu zwyczajnie interesujące, oryginalne, ciekawe.
1: A jak wygląda pierwszy rok studiów i jakie bywają największe wyzwania dla studentów?
0: No pierwszy rok studiów to jest chyba tak jak na wszystkich studiach, po prostu wejście w nowe środowisko, poznaje się nowych ludzi, nowe koleżanki, kolegów, ale też wykładowców, ludzi, którzy prowadzą zajęcia, kierują pracowniami, więc myślę, że pierwszy rok jest zwyczajnie jakimś wyzwaniem tak naprawdę, dlatego, że jest bardzo dużo nowych rzeczy i trzeba to po prostu umiejętnie rozpoznawać. Myślę, że też jest wyzwaniem, dlatego, że najczęściej na pierwszym roku jest dosyć dużo zajęć. Program jest bardzo obfity, więc właściwie cały dzień ma się najrozmaitsze zajęcia. Więc tak, pierwszy rok myślę, że jest z jednej strony bardzo ciekawy i fascynujący, tak sądzę, bo tak też pamiętam ten moment jako student, ale z drugiej strony też jest wyzwaniem, więc trzeba mieć też trochę takiego samozaparcia, cierpliwości, żeby przejść te pierwsze momenty poznawania wszystkiego na raz.
1: A jaka atmosfera panuje między studentami a wykładowcami? Czy to się zmieniało na przestrzeni lat?
0: Mam przekonanie, że panuje bardzo dobra atmosfera i staramy się pomagać studentom w tym, żeby po prostu te studia były dla nich okresem takiego rozwoju, poznawania siebie, poznawania świata, w tym sensie takim artystycznym, ale nie tylko. Mam przekonanie, że mamy bardzo dobrą kadrę i w większości przypadków nie mamy z tym żadnego problemu. Myślę, że to są też wyzwania, dlatego że studenci rozpoczynając studia czy w trakcie studiów, no po prostu stykają się z wykładowcami, wykładowczyniami, które też mają jakąś osobowość artystyczną, więc to czasami też polega na ścieraniu się poglądów, wymianie poglądów, opinii, poznawania różnych perspektyw, na przykład patrzenia na świat, na sztukę, więc w tym sensie jest to ciekawe, ale staramy się i robimy dużo, żeby atmosfera wokół tego była bardzo dobra i taka naprawdę twórcza. Nawet jeśli czasami no, po prostu są to wyzwania, to też o to chodzi, prawda, żeby sobie stawiać jakieś cele, wyzwania i żeby je potem realizować i wykładowcy w tym pomagać.
1: Czy studenci mają przestrzeń na własne projekty i rozwój?
0: W czasie studiów dużo jest tej przestrzeni, szczególnie na starszych latach, tej przestrzeni na własny rozwój, na badanie, próbowanie jakichś różnych swoich opcji artystycznych. Właściwie program na każdej uczelni, ale u nas szczególnie zakłada z jednej strony pewną ilość godzin współpracy z wykładowcami i pracy w pracowniach, na warsztatach, w laboratoriach czasami, a część godzin przewiduje jako pracę własną, więc studenci z jednej strony muszą uczęszczać na zajęcia, a z drugiej strony część programu jest przewidziana jako praca własna, czyli zwyczajnie po prostu poświęcanie się twórczości. Tak to jest skonstruowane.
1: Czy ASP przygotowuje bardziej do pracy artystycznej czy komercyjnej?
0: No to jest trudne pytanie, dlatego że mamy różne kierunki i w zależności od kierunków, od programu kształcenia to będzie wyglądało troszkę inaczej. Można na przykład studiować malarstwo i chcieć zostać po prostu artystą, malarzem, osobą twórczą, która realizuje się w tym medium, ale mamy na przykład kierunki projektowe, tak jak mówiłem, które polegają na też poznawaniu pewnych, znaczy wszędzie polega to na poznawaniu pewnych umiejętności warsztatowych, ale kierunki projektowe są znacznie bardziej osadzone w rzeczywistości takiej, nazwijmy to, mierzalnej, to znaczy trzeba spełniać jakby pewne warunki, żeby móc zaprojektować na przykład, nie wiem, krzesło, samochód czy jakiś inny obiekt, więc pewnie te kierunki mają większy styk jakby ze środowiskiem zewnętrznym, na przykład z branżą, nie wiem, nawet przemysłową czy produkcyjną, więc to zależy od kierunków. Niektóre są bardzo powiązane z tą branżą zewnętrzną, inne może nie tyle mniej, ale w inny sposób.
1: Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie wpływają na edukację artystyczną?
0: No to jest oczywiście, sztuczna inteligencja jest w tej chwili bardzo gorącym tematem, nie ma środowiska, żeby się o niej nie dyskutowało, więc dyskutuje się również na Akademii Sztuk Pięknych. Zdania są podzielone, to znaczy nawet zrobiliśmy ostatnio taką ankietę, pytając i studentów, i

0: wykładowców, jaki jest ich stosunek do sztucznej inteligencji. I powiem tak, studenci mają stosunek taki bardzo pragmatyczny, ale też wykazują się pewną taką ostrożnością, to znaczy zwyczajnie nie chcieliby po prostu być zastąpieni przez algorytmy, tak? Wykładowcy są bardzo otwarci i tutaj myślę, że tutaj się spotykamy, to znaczy z jednej strony widzimy w tym jakieś możliwości, nie wiem, na przykład wyręczenia się w pewnych uciążliwych działaniach, z drugiej strony no na pewno nie chcemy jako uczelnia artystyczna, żeby to, co tworzymy, zostało przejęte przez algorytmy i wytwarzane jakby w sposób no taki jakiś zautomatyzowany. To jest w ogóle wykluczone, więc fundamentem naszych działań jest twórczość, jest osobowość artystyczna, oryginalność tej osobowości i w tym jakby lokujemy nasze potencjały. Więc jakby o ile korzystamy ze sztucznej inteligencji, to w zakresie takim bardzo, bardzo praktycznym, jako rodzaj wsparcia czasami, ale też nie zawsze.
1: Rozmawiała Ilona Motyka. I na koniec tego programu coś dla podniebienia. Kształtem podobne do racuchów lub amerykańskich naleśników, ale to prawdziwe krakowskie śniadanie. Małdrzyki to regionalne placuszki twarogowe. Najczęściej podawane są na słodko z cukrem pudrem lub domową konfiturą. Przepisem na małdrzyki i ciekawostkami o dawnym cechu cukierniczym dzieli się dr Marcin Gadocha z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
2: Oczywiście mamy taki specjał krakowski, trochę zapomniany, a uważam, że to jest rzecz cudowna w kontekście właśnie kuchni krakowskiej, bo kuchnia krakowska, niektórzy uważają, że z kuchnią krakowską jest trochę jak z Yeti. No wszyscy wiedzą, co to jest, ale nie każdy spotyka tą kuchnię krakowską i w tej parafrazie, w tym trochę w dowcipie, trochę prawdy jest. Dlaczego? Dlatego, że my znamy tą kuchnię krakowską, natomiast no, nie mamy takiej możliwości, żeby zbyt często ją smakować. A dlaczego? No, dlatego, że trochę zapomnieliśmy o tej kuchni krakowej. Ja się cieszę właśnie, że są instytucje w naszym mieście, czy Wydział Turystyki, czy też właśnie instytucje, tak jak Rzemiosł Spożywczy, czy właśnie Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, ale także i Muzeum Krakowa, i Archiwum Narodowe w Krakowie, które starają się właśnie kultywować tą pamięć o tym dziedzictwie kulinarnym i mamy właśnie takie potrawy i ja bym bardzo chciał właśnie, żeby ta dzisiejsza audycja, ale także inne projekty, które są i były, przypominały mieszkańcom Krakowa, ale także i restauratorom, że właśnie są takie produkty i takim jest małdrzyk krakowski.
3: Trochę wygląda jak taki a la pancake amerykański, racuch.
2: Dokładnie tak. Mi to właśnie przypomina może nie pancake'a, ale właśnie takiego domowego racucha bez jabłka, ale właśnie w kontekście właśnie takiego placuszka. Kuchnia krakowska była kuchnią ubogą. To nie była kuchnia, znaczy była też wykwintna, ale większość tych potraw, które widzimy w tej tradycyjnej kuchni krakowskiej jest w miarę prosta i w miarę tania do zrobienia. No i właśnie małdrzyki są świetną propozycją na śniadanie, ponieważ jest to placuszek z sera znowu oczywiście. Im ser lepszy, tym lepszy. Tracimy na tą potrawę dwa jajka, troszkę tłuszczu i możemy przyozdobić albo cukrem pudrem, albo jakąś konfiturą. Proste, bardzo tanie w wykonaniu, szybkie. Świetna propozycja dla mniejszych mieszkanek i mieszkańców Krakowa na właśnie sycące, dobre, zdrowe. Jeżeli chcemy trochę poszalać, to i słodkie tutaj, słodkie pożywienia. Także ja bardzo bym chciał, żeby w menu na przykład śniadaniowym krakowskich restauracji, krakowskich hoteli, także była taka wkładka właśnie kuchnia krakowska i ten małżyk był, bo nie jest to tutaj drogie w wykonaniu, a naprawdę mogłoby być takim daniem podpisowym w kontekście właśnie szybkiego, dobrego śniadania. Szczególnie, że mamy przepisy o małżyku krakowskim, ten przepis był wtedy trochę inaczej nazywany, czyli sama tylko nazwa, bo był nazwany mądrzykiem, pisał wielki, trochę też niestety zapomniany kuchmistrz krakowski, Antoni Kessler. Mamy przepis na tego małżyka krakowskiego, tylko jest jeden problem. Kiedy czytamy te przepisy i próbujemy je uwspółcześnić, to mamy duży problem, ponieważ w tych starych przepisach na małżyka pojawia się informacja w kontekście sera, na sera półtłustego. Tylko, że ser półtłusty na przełomie XIX i XX wieku ma się nijak do sera półtłustego do tego czasu współczesnego. A mówię to z własnego doświadczenia, bo właśnie starałem się być wierny na całym początku, kiedy robiłem małżyka w domu. Starałem się być wierny temu przepisowi tradycyjnemu i z całym szacunkiem na serze chudym czy na serze półtłustym nie wyszło. Ale kiedy użyłem trochę lepszego, a przede wszystkim tłustego sera, no to tak. Wtedy już można było właśnie tutaj zrobić tego, no właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje, tego tradycyjnego małdrzyka krakowskiego. Świetnie komponuje się z konfiturami domowymi.
3: To myślę dobra rada dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą zaraz chcieli spróbować zrobić tego małdrzyka. I ja myślę, że sama też zrobię takie podejście.
2: Świetne, naprawdę ciepłe, szybkie, pożywne danie na śniadanie. Naprawdę nie potrzeba dużo czasu, tak więc, żeby go przygotować, a naprawdę może być miłą odmianą, tak więc w kontekście naszego śniadaniowego menu.
3: Mówił pan tutaj o tym dziedzictwie i o tym, żeby o tych kulinariach krakowskich jednak pamiętać. Wy też przygotowujecie taki krakowski szlak kulinarny, który będzie edukował turystów, mieszkańców Krakowa, jak faktycznie jeść prawdziwie po krakowsku.
2: Tak, znaczy chcieliśmy przede wszystkim w tym projekcie, ten projekt tutaj jest we współpracy Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, Cechu Rzemiosł Spożywczych, no i także oczywiście głównego partnera, czyli Wydziału Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Stworzyliśmy, wydaje mi się, no jestem trochę nieobiektywny w tym zakresie jako współautor, taką historyczną przechadzkę po Krakowie trochę zapomnianym. Chcieliśmy pokazać w tym szlaku miejsca, które w większości mieszkańców Krakowa oczywiście kojarzą się z kulinariami, ale są czasami takie miejsca, które kiedyś były takimi perełkami na mapie Krakowa i dzisiaj czasami one zmieniają swoje znaczenie. Chcieliśmy też pokazać miejsce niezwykłe, miejsce zamknięte, bo finałem tego szlaku jest siedziba Cechu Rzemiosł Spożywczych przy ulicy Westerplatte 18. Miejsce magiczne, miejsce niezwykłe. Chcieliśmy pokazać krakowianom, że coś takiego jest w Krakowie, że można je odwiedzić. Oczywiście po wcześniejszym umówieniu. No, chcieliśmy wskazać takie miejsca właśnie z takim dużym sztytem krakowskim, z taką tradycją. Staraliśmy się do każdego miejsca, jeżeli to oczywiście było możliwe, dać też przepisy. Także tutaj dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, jakby połączyć dane miejsce z danym przepisem. Także żebyśmy mogli w domu właśnie gdzieś tą kuchnię krakowską odkurzyć, odtworzyć.
3: Nie ma takiej obawy, że jednak jak chcemy gotować tak prawdziwie po krakowsku, to jednak musimy wydać trochę więcej pieniędzy. Czy spotykacie się z takimi głosami, że jednak no jest to droższa opcja i może nie każdy chciałby z niej korzystać, prawda?
2: Oczywiście, że spotykamy się, natomiast wynika to właśnie z niewiedzy. Stąd nasze działania, no głównie w mierze edukacyjnej, bo ja wielokrotnie to będę powtarzał, nie tylko także ja i zacnijsi ode mnie eksperci związani z kuchnią, że kuchnia krakowska właśnie kuchnią tanią była. Jak popatrzymy sobie na te szlagiery kuchni krakowskiej, no to z całym szacunkiem właśnie wspomniany małdrzyk, czy żurek, czy maczanka krakowska, czy zupa kminkowa, no z całym szacunkiem nie wymagają jakiegoś dużego zaangażowania finansowego. Czas oczywiście, ale to i tak musimy gotować. Jedyną taką potrawą, która w tym momencie wydaje mi się, że może być kosztowna, to jest kaczka po krakowsku, no bo samo mięso, prawda, sama kaczka już trochę kosztuje. Natomiast uważam, że pozostałe potrawy, które są właśnie w tej sztandarowej kuchni krakowskiej, na też pytanie, co uznajemy za kuchnię krakowską, a co uznajemy za kuchnię galicyjską, są naprawdę w miarę szybkie i w miarę tanie w przygotowaniu, a mogą sprawić naprawdę dużo radości. No właśnie wspomniana zupa kminkowa, jedna z najtańszych zup, która kiedyś, jakbyśmy mogli przenieść się do Krakowa właśnie międzywojennego, czy jeszcze wcześniejszego, to była częstym właśnie tutaj gościem na stołach krakowian. Dziś zapomniane, tak więc.
3: Jeszcze zapytam o to cukiernictwo. Czy ten cech cukierniczy, tak historycznie, on był poważany wśród mieszkańców Krakowa? Jak to wyglądało?
2: Znaczy, generalnie w dawnych czasach, ale dzisiaj współcześnie, cechy cieszyły się wielką estymą. Gdyby nie cechy, to tego miasta, tak już trochę jakby skracając i trochę upraszczając, by tego miasta nie było. Cechy żywiły, cechy ubierały, cechy broniły tego miasta. Oczywiście z biegiem czasu zmieniała się tutaj jakby wartość i też zadania tych cechów. No dziś współcześnie cechy już nie bronią, ale natomiast w kontekście tym historycznym dalej spełniają bardzo ważne zadania i też trzeba mieć tego świadomość, bo cechy przede wszystkim powstały po to, żeby wspierać siebie, ale dbać o jakość produkcji. Zostały stworzone po to, żeby kształcić, po to, żeby właśnie bronić, po to, żeby pomagać i były także organizacjami o charakterze religijnym. Oczywiście z tych pięciu jakby takich najważniejszych cechów zostało już niedużo, ale na całe szczęście są jeszcze osoby, które właśnie chcą kultywować te tradycje i patrząc właśnie w kontekście tej produkcji rzemieślniczej, jeżeli patrzymy na epokę nowożytną, czy patrzymy na wiek XIX, czy wiek XX, zawsze wyroby prawdziwych rzemieślników, znaczy tych cechowych, bo problem jest taki, że nie zawsze to, co nazywa się, że jest produktem produktem rzemieślniczym, jest de facto produktem rzemieślniczym. W tym kontekście, że żeby nazwać się rzemieślnikiem, to nie tylko sama nazwa. To jednak są lata doświadczeń, to jednak jest edukacja, to są zdane egzaminy, to serce włożone. Natomiast dzisiaj w Krakowie, muszę powiedzieć ze smutkiem, spotykam na ulicach wiele punktów, które nazywają się rzemieślniczymi, ale mówię to z jeszcze większym smutkiem, są tylko rzemieślniczymi z nazwy. Natomiast w Krakowie, w kontekście cukierniczym, ale piekarniczym, ale także innych branż, są jeszcze unikalne miejsca, które właśnie są takimi prawdziwymi, cechowymi rzemieślniczymi. To my, mieszkańcy Krakowa, to także turyści, będą jakby najlepszą taką ochroną dla tych miejsc. Po prostu chodźmy tam, kupujmy tam, dbajmy, żeby te miejsca nam nie znikały, bo niestety na naszych oczach uciekają nam produkty.
3: No w tamtym roku, konkurencja jest bardzo duża, prawda?
2: To swoją drogą, ale ci mali rzemieślnicy, te małe wytwórnie, niestety nie radzą sobie w warunkach właśnie takiego zmieniającego się świata w kontekście właśnie wysokich cen związanych z najmem, ale też i z kosztami pracy. I w tamtym roku na przykład straciliśmy precelka krakowskiego. Nie ma już piekarni, ja przynajmniej nie znam, która by wypiekała właśnie tradycyjnego precla krakowskiego. To się stało w tamtym roku. Straciliśmy kukiełkę. Ja wiem, że to może nie sam Kraków, to już są liczby, ale już zniknęła też na naszych oczach najstarsza piekarnia, która istniała blisko 100 lat, która wypiekała cudowne kukiełki lisieckie. Dlatego tutaj oczywiście to wsparcie instytucjalne w kontekście właśnie miasta, w kontekście różnych instytucji jest ważne, ale to my, mieszkańcy Krakowa, będziemy decydowali, czy to rzemiosło, te słodkie wypieki w kontekście, czy tutaj właśnie słodkich ciast, przekąsek, czy pieczywa przetrwają, bo to my powinniśmy świadomie wybierać właśnie te mniejsze czasami zakłady.
1: A z doktorem Marcinem Gadochą rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska i to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Stakowska, dziękuję.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,